0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. Uczeń, misjonarz pod takim hasłem w niedzielę. Będziemy w całej Polsce obchodzić 26 Dzień Papieski. Będzie to także okazja do wsparcia zdolnej młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin w ramach Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Fundacja obejmuje pomocą prawie 2000 osób z całej Polski. W diecezji tarnowskiej to około 60 uczniów i studentów.
3: W naszej diecezji w tamtym roku z pomocy fundacji korzystało 55 osób. To są uczniowie szkół podstawowych, szkół średnich i studenci. W tym roku szkolnym jeszcze jest proces przyznawania stypendium. Dopiero ja otrzymuję informacje, ile mamy miejsc wolnych pod koniec listopada, na początku grudnia. Jeszcze można się zgłosić, jakieś nowe miejsca będą i tutaj trzeba formalne wymogi spełnić do tego, żeby stypendium otrzymać.
2: Mówił diecezjalny koordynator Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, ksiądz Bogdan Mikołajczyk. Stypendystów będzie można wesprzeć, wrzucając w niedzielę datki do puszek przed kościołami diecezji tarnowskiej. Podobnie będzie w całej Polsce. Ważnym wydarzeniem w Dniu Papieskim będzie diecezjalny marsz dla życia i rodziny, który odbędzie się w Bochni. W niedzielę o godzinie 12.30 w parafii świętego Pawła Apostoła zostanie odprawiona msza święta pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza. Transmisja liturgii w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Po mszy uczestnicy marszu przejdą ulicami Bochni w kierunku Bazyliki Świętego Mikołaja. Patronat sprawuje radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. O wartościach, jakie niosą ze sobą sztuki plastyczne, muzyka i literatura, będzie mowa podczas Forum Nauczycieli i Wychowawców. Odbędzie się ono w sobotę w Tarnowie pod hasłem Wychowanie do odbioru sztuki. Wydarzenie wpisuje się w obchody 30-lecia działalności Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Tarnowie. Szkoła ma ważną rolę w wychowaniu do odbioru sztuki, organizując m.in. wyjścia na spektakle, koncerty czy wystawy, podkreśla prezes KSW w Tarnowie Magdalena Urbańska.
4: Nauczyciel może zachęcić, pokazać, szkoła może zorganizować takie wyjścia, czy do teatru, czy do kina, czy zwiedzić galerię sztuki. Ale tak naprawdę to wszystko zaczyna się w domu rodzinnym. Bardzo nam zależy na tym, żeby pokazać, jakie właśnie wartości niesie ze sobą słowo, muzyka, obraz. Chcielibyśmy, by pojawiły się lekcje popołudniowe, jakieś zajęcia dodatkowe, w których młodzież mogłaby uczyć się wrażliwości poprzez słuchanie, oglądanie także filmów. To też jest bardzo ważne, wartościowych.
2: Forum rozpocznie się w sobotę mszą świętą w Kościele Księży Filipinów w Tarnowie o godzinie 8.30 pod przewodnictwem biskupa Andrzeja Jerza. Natomiast obrady będą od 10.15 w Akademii Tarnowskiej w auli imienia Jana Szczepanika. Wstęp jest wolny. W Bazylice Matki Bożej Bolesnej w Limanowej w sobotę odbędzie się oratorium różańcowe Małe Paciorki ku czci Pani Limanowskiej. Oratorium zostało przygotowane z okazji obchodzonej w tym roku 60. rocznicy koronacji cudownej figury Matki Bożej Bolesnej w Limanowej. W oratorium weźmie udział ponad 100 osób, m.in. orkiestra symfoniczna, chóry i soliści, zapowiada ksiądz dr Wiesław Piotrowski, proboszcz i kustosz Limanowskiej Bazyliki.
5: To będzie oratorium różańcowe, a więc wszystkie tajemnice różańcowe będą krótko w formie takiej muzycznej przedstawione. Będzie ono wykonywane przez połączone chóry limanowskie, a także muzyków limanowskich i z różnych innych też miejscowości. Zapraszam wszystkich, nie tylko mieszkańców Limanowej i Limanowszczyzny, ale także i Sądecczyzny, okolicznych miejscowości, bo na pewno będzie to wielkie przeżycie.
2: Oratorium rozpocznie się w sobotę o 19.00. Wstęp jest wolny. To będzie wydarzenie poświęcone życiu i dziedzictwu świętego Jana Pawła II. W sobotę o godzinie 17.30 w Pijalni Głównej w Krynicy Zdroju odbędzie się koncert papieski w wykonaniu Krynickiej Orkiestry Zdrojowej. Podczas koncertu zabrzmią utwory nawiązujące do życia, nauczania i duchowego dziedzictwa świętego Jana Pawła II. W programie znajdą się m.in. utwory Wśród tylu dróg, Ave Maria, tak mówił papież dzień po dniu Totus Tus. Koncertowi towarzyszyć będzie wystawa plenerowa Pamięć i tożsamość Jan Paweł II w obiektywie Adama Bujaka, którą będzie można zobaczyć od godziny 17 na placu przy Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krynicy Zdroju. Wystawa została udostępniona przez Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. Patronat sprawuje radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: To były informacje z życia Kościoła.
6: Thank you.
0: RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Zmów się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
1: Do Ciebie, o Boże, w tę poranną godzinę moją myśl kieruję. Pierwsze słowa, które moje usta wymawiają, to Boże mój, Ojcze. Pierwszą moją radością jest prawda, że Bóg jest moim Ojcem. Od Ciebie, Ojcze, wszystko pochodzi. Czym jestem i co posiadam, to Twój dar. W kim mógłbym nadzieję pokładać, gdybym Tobie nie zaufał? Twoja wola jest dla mnie wszystkim. Twoim dziełem jest moje oko. Ty je uczyniłeś, bym mógł podziwiać Twoich stworzeń wspaniałość. Dałeś mi słuch, bym Twoje słowo słyszał. Dałeś mi ręce, bym nimi pracował. Moje serce ukształtowałeś, bym Ciebie kochał. Całego mnie stworzyłeś na swoje podobieństwo. Całkowicie się poświęcam na Twoją chwałę. Wszystko, czym jestem i co posiadam, niech Twoją wolę wypełnia. Ojcze, do Ciebie należę.
2: Chryste, dnia dzisiejszego drogę przede mną otwierasz, nieznaną, rozległą, lecz pełną nadziei. Bądź mi na niej towarzyszem i przyjacielem. Niech Twój przykład mnie prowadzi, Twoje słowo mi przyświeca. Twoja wszechmoc niech mnie wzmacnia, Twoja łaska boskim życiem darzy. Jej światłem oświecony i ciepłem rozgrzany, chcę całe moje życie poświęcić w służbie miłości.
1: Maryjo, śliczna Pani, Tobie oddajemy nasze rodziny, prosząc, by Bogiem były silne. Proszę Cię, wypraszaj nam siłę do kroczenia drogą Twego zaufania i bezgranicznej miłości. Wspieraj nas w budowaniu wiary i wspólnoty nazaretańskiego domu, radości i zaufania z Kany Galilejskiej oraz pokory i umiejętności mądrego towarzyszenia w trudnych chwilach z Kalwarii Twego życia.
2: Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywione do Ciebie, o Panno nad Pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam, i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broni nas od wszelkiego zła. Amen.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
4: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie świętego Dionizego, biskupa, męczennika i towarzyszy. W połowie II wieku papież święty Fabian wysłał kilku biskupów, aby głosili Ewangelię w Galii. Jednym z nich był święty Dionizy, który został pierwszym biskupem Paryża. Pomagali mu kapłan o imieniu Rustyk i diakon Eleuter. Misja świątobliwych mężów była tak owocna, iż kapłani pogańscy zaczęli tracić zwolenników. Potrzebnęli więc gubernatorowi rzymskiemu, aby uwięził misjonarzy i skazał ich na śmierć. Trzej słudzy Boży wycierpieli wspólne męczeństwo około roku 275. Na miejscu kaźni zbudowano opactwo świętego Dionizego, w którym później chowano wszystkich królów Francji.
0: Kto słucha, nie błądzi.
2: W sobotę 10 października we wspomnienie świętego Dionizego wspominamy również zmarłych kapłanów i polecamy ich duszę Bożemu Miłosierdziu. W 2004 roku do domu ojca odszedł ksiądz Stanisław Mostek, w 2020 ksiądz Adam Ptak, a w 2025 ksiądz Karol Dziubaczka. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

Chrystem, zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie,

Tu Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 6.30. Już za chwilę połączymy się z Sanktuarium Matki Bożej Szkapleżnej w Tarnowie na Burku, skąd transmitować będziemy mszę świętą. A dzisiejszej Eucharystii będzie przewodniczył i homilię wygłosi ksiądz Piotr Bieś.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Serdecznie witamy wszystkich obecnych na mszy świętej. Witamy wszystkich radiosłuchaczy gromadzących się przy radioodbiornikach. Chcemy w szczególny sposób gromadzić się na tej mszy świętej i uświadamiać sobie, jak blisko nas jest Chrystus, że ta obecność Chrystusa rodzi w nas najwspanialsze dary. Wszyscy, niezależnie od narodowości, płci czy społecznego statusu, stanowimy w Chrystusie jedno. I dzięki sakramentowi chrztu zostaliśmy włączeni do Bożej rodziny i otrzymaliśmy dar pełnej jedności z Bogiem i ludźmi. Ta jedność nie jest tylko zewnętrzna, ale przede wszystkim duchowa. Jako ochrzczeni w Chrystusie jesteśmy Jego braćmi i siostrami, a nasza tożsamość jest zakorzeniona w Jego miłości. Obecna msza święta sprawowana jest w intencji zmarłej Janiny Wytrwał. A na początku tej mszy świętej uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam przy Dziewicę wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, modlitwę za mnie, Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Mutlu meşem. Wszechmogący wieczny Boże, Twoja hojność przewyższa zasługi i pragnienia modlących się do Ciebie. Okaż nam swoje miłosierdzie. Odpuść grzechy, które niepokoją nasze sumienie i udziel nam również tego, o co nie ośmielamy się prosić. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, Pismo poddało wszystko pod władzę grzechu, aby obietnica dostała się dzięki wierze w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. Do czasu przyjścia wiary byliśmy poddani pod straż prawa i trzymani w zamknięciu aż do przyszłego objawienia się wiary. Tym samym prawo stało się dla nas wychowawcą, który miał prowadzić ku Chrystusowi, abyśmy dzięki wierze uzyskali usprawiedliwienie. Gdy jednak wiara nadeszła, już nie jesteśmy poddani wychowawcy. Wszyscy bowiem przez wiarę jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie. Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteśmy kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama, dziedzicami zgodnie z obietnicą. Oto słowo Boże.

Gdy Jezus mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: błogosławione łono, które Cię nosiło i piersi, które ssałeś. Lecz On rzekł: tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i Go przestrzegają. Oto słowo Pańskie.

Drodzy bracia i siostry, zgromadzeni w naszym sanktuarium i przy radioodbiornikach w swoich domach, wsłuchujemy się dzisiaj w teksty liturgii słowa i możemy zastanawiać się, co znaczy przyoblekać się w Chrystusa. Człowiek z natury rzeczy ubiera się w różnoraki strój z racji swojego powołania. Nosimy strój świecki albo duchowny. Istnieje właśnie, o ile w pierwszym przypadku myślimy o osobach żyjących na co dzień, to w przypadku osób powołanych przez Boga do posługi Jemu samemu, to dla nas nie stanowi to większego problemu. W zależności od mód, zwyczajów ubieramy się tak, jak lubimy, tak jak pozwalają nam na to środki finansowe, czy też zakładamy strój, dostosowując go do sytuacji społecznego statusu. Wiemy, że w danej sytuacji wypada zakładać właściwy, odpowiedni strój. Kiedy słuchamy dzisiejszych słów świętego Pawła, to widzimy jego wielkie pragnienie, abyśmy pamiętali o innym odzieniu, o takim, które nie wynika z naszego położenia, statusu czy zadań, jakie na co dzień wypełniamy, lecz o przysposobieniu się, przyobleczeniu się w tego, który nas umiłował i dał nam życie. Ów dar otrzymaliśmy w sakramencie Chrztu Świętego i to On stał się dla nas przyczynkiem i drogą prowadzącą nas do pełnego zjednoczenia z Jezusem w chwale nieba. Łaska Chrztu Świętego, będącego zanurzeniem w tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa, dokonuje bytowej przemiany człowieka, który może z pełnym przekonaniem i odpowiedzialnością powiedzieć, iż żyje już nie on, lecz w nim żyje Chrystus. Chrzest Święty, jako przyoblekczenie się Chrystusa, nie dokonuje jakiejś zniewalającej homogenizacji, nie miksuje społeczeństw, nie promuje pseudokultur czy subkultur, będących prośbą i próbą pokazania człowieka jako wytworu samego świata oraz założeń i planów, jakie stwarzają społeczeństwa. Nie głosi relatywizmu religijnego słowami, nie ma już Żyda ani poganina. Czyż nie wywraca ówczesnego porządku społecznego, mówiąc, nie ma już niewolnika, ani człowieka wolnego, stanowi natomiast proklamację nierozerwalnego związku ochrzczonego z Chrystusem, ale też z Abrahamem. Jeśli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama, dziedzicami zgodnie z obietnicą. Chrzest sprawia, że stajemy się w pełnym sensie ludźmi wiary, a dzięki niej jesteśmy Bożymi dziećmi. Święty Paweł pokazuje nam, że Jezus Chrystus pokonał wszystko, co było wcześniej uwikłane w zło, co było poddane pod władzę grzechu. I dzięki temu Boża obietnica usynowienia w Chrystusie doszła do wierzących weń. Wcześniejsze prawo, aż do przyjścia Chrystusa, pełniło rolę wychowawcy, który miał prowadzić ku Chrystusowi. I tak się stało. Wiara w Jezusa wyzwoliła z uczniów z niewoli. Odtąd to Jezus jest mistrzem, nauczycielem, wychowawcą i Bożym pedagogiem, ujmującym człowieka za rękę i go prowadzącym. W Jezusie Chrystusie, Synu Bożym,
Wszyscy, którzy wierzą, są synami i córkami Bożymi. Przyobleczenie się Chrystusa nie jest jakimś zewnętrznym przywdzianiem szaty, ubrania, tym bardziej próżnym przystrojaniem się. Ma ono charakter wewnętrzny i dotyczy naszych serc. A jak rozumieć owo przybranie się w Chrystusa? To pytanie doskonale pamiętam jednych z moich rozmów z moim ojcem duchownym przed przyjęciem szaty duchownej. Co ja przez to rozumiem? Czym dla mnie ta szata duchowa jest? Czym dla mnie będzie to obleczenie się w Chrystusa? Jednym z najczęstszych zarzutów kierowanych pod adresem nas, chrześcijan, jest to, że nie potrafimy żyć słowem i nauczaniem Jezusa. Jest z pewnością zasadny ów zarzut, patrząc krytycznie na ludzkie i własne życie oraz postawy, lecz należy w tym pytaniu się o zgodność życia z Chrystusową nauką dopatrzyć także ludzkiej łomności i grzeszności. Jezus przyszedł powołać niesprawiedliwych, ale grzeszników. I to grzesznik w poczuciu pokory woła o miłosierdzie. Jak więc postrzegać to owo oblekanie się w Chrystusa, stawaniu się Chrystusem? Po pierwsze, starajmy się tak jak On kochać innych. Oczywiście oczywiste jest to, że Jego miłość jest doskonała i pełna, ale szukajmy takich dróg, byśmy umieli tak jak Jezus miłować, przebaczać, zrozumieć, współczuć i wychodzić naprzeciw potrzebom naszych sióstr i braci. To nie jest proste, wręcz przeciwnie, jest trudne, a czasami wymaga od człowieka heroizmu i poświęcenia. Po drugie, przyoblekajmy się w chrystusową pokorę. Tak bardzo dziś jej brakuje, jak mocno dziś ludzie akcentują swoją rolę i doniosłość. Każdy chce być zauważony, doceniony i możemy postrzegać siebie jako nieomylnych i pewnych siebie. Bycie zauważonym, docenionym jest konkretną potrzebą człowieka, lecz czy jest jedynym skutecznym sposobem poszukiwania własnej wartości? Jezus jest najwspanialszym wzorem pokory. Przyszedł na świat w cichości, niezauważony, w pokorze, także szedł na krzyż, by nas zbawić i wyzwolić. Święta Faustyna pisała: pokora, pokora, jeszcze raz pokora. To droga do upodobnienia się do Chrystusa. I po trzecie, byśmy zawsze, tak jak Chrystus, stawali się ludźmi pokoju. Jezus przyniósł pokój całemu światu. Do tego pokoju prowadzi prawda. A ów pokój zaczyna się w ludzkim sercu. Od pojednania się z Bogiem i życia w łasce. Pokój to dziś wartość deficytowa. O ten dar musimy się dziś szczególnie gorąco modlić. Obleczeni w tak wspaniałe dary, stajemy się Jemu podobni i wyjątkowo mocno rozbrzmiewa w nas głos dzisiejszych słów Jezusa Chrystusa. Błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i Go przestrzegają. Ci, co chcą wypełnić i wypełniać i robią wszystko, by to Słowo Jezusa znajdowało w ich życiu urzeczywistnienie, stają się prawdziwie szczęśliwymi. Szczęśliwymi tak jak Maryja, która w cichości obleczona w łaskę Boga rozważała słowa swojego Syna we własnym sercu. Idźmy podobnie jak ona za Chrystusem, byśmy byli prawdziwie błogosławieni
tutaj na ziemi i w wieczności.

0: Boga, który jest Ojcem wszystkich ludzi i pragnie jedności wśród swoich dzieci, z ufnością wznieśmy nasze prośby.
1: Módlmy się za Kościół Święty, aby przez swoją misję łączył ludzi różnych narodów, kultur i języków w jednej wierze i miłości. Ciebie prosimy. Módlmy się za papieża Leona, biskupów i prezbiterów, aby byli dla świata świadkami jedności i pokoju oraz prowadzili wiernych drogą Ewangelii. Ciebie prosimy. Módlmy się za narody skłócone przez wojny i konflikty, aby znalazły drogę do pojednania i pokoju opartego na wzajemnym szacunku i przebaczeniu. Ciebie prosimy. Módlmy się za osoby doświadczające dyskryminacji, aby spotykały ludzi gotowych stanąć w ich obronie i przywrócić im godność. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych wraz z polecaną w tej mszy świętej Janiną, aby osiągnęli pełnię życia w niebieskiej Ojczyźnie, gdzie wszyscy stają się jednością w Bogu. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy przez swoje słowa i czyny budowali świat bardziej sprawiedliwy, otwarty i pełen miłości Bożej. Ciebie prosimy.
0: Wszechmogący Boże, który jesteś miłością, wysłuchaj naszych próśb i daj nam siłę, abyśmy każdego dnia byli świadkami jedności w różnorodności przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, przyjmij ofiarę przez Ciebie ustanowioną i przez święte obrzędy, które odprawiamy jako Twoi słudzy. Dopełnij w nas dzieła odkupienia i uświęcenia przez Chrystusa.

chociaż nie potrzebujesz naszego uwielbienia. Pobudzasz nas jednak swoją łaską, abyśmy Tobie składali dziękczynienie. Nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają, ale się przyczyniają do naszego zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów,

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Pamiętając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem, jego biskupami pomocniczymi oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o zmarłej Janinie i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętymi naszymi patronami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Twoje jest Królestwo. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.

0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, sprawa, by udział w tym sakramencie zaspokoił głód i pragnienie naszej duszy i przemienił nas w Chrystusa, którego przyjmujemy, który żyje i króluje na wieki wieków.
1: Amen.
0: Polećmy wszystkie nasze intencje, nasze prośby, także wszystkie osoby chore, cierpiące, opiece i wstawiennictwo Matki Najświętszej pod Twoją obronę. Uciechamy się, Święta Boża Rodzicielko, z naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, pośredniczko nasza, pocieszyciel, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, mu Synowi. Maryjo, wspomożenie wiernych, Pan z wami
2: i z Duchem Twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
2: Amen.
0: Idźcie w

Sanktuarium Matki Bożej Szkapelżnej w Tarnowie. Na burku mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz Piotr Bieś. Tu Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. 12 minut po godzinie 7.

Realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego. To była autopromocja.

0: Reklama.
1: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie, bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna, orzeźwiająca od samego rana.
2: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Z aplikacją Idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
3: Stokrotka.
4: Wolność to ja mam w weekendy, a na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
5: Autoring, lider marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
6: Hyundai.
0: Po reklamie.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
8: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: Ładna pogoda, to niestety nie w ten weekend, chociaż może nam się pojawić słońce, ale to słońce to bardziej w godzinach popołudniowych, ale przed południem to jednak te chmury nam będą dominowały. Gdzieniegdzie może nam też delikatnie popadać. Dzisiaj cieplej niż wczoraj, bo maksymalnie termometry w ciągu dnia mogą pokazywać 20 stopni, ale poranek jeszcze chłodny, 11-10 stopni, to wszystko zależy od regionu.
7: Pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: Ci, którzy chcą się wybrać w góry w ten weekend, to proszę sprawdzać prognozę pogody, aktualną, godzinową prognozę pogody, bo wiemy, że w górach ta pogoda to zmienia się bardzo szybko. Mocno dmucha w Zakopanem, niebo zachmurzone i tak wygląda, że chyba popada. Tak więc tutaj proszę o tym pamiętać, żeby sprawdzać tą prognozę. Przypominam jeszcze raz, a propos tego deszczu, to ten deszcz spodziewany jest w nocy. Przelotne opady deszczu, temperatura w nocy to 11 stopni. Jutro z 20 spadek do 14 stopni i cała niedziela zapowiada nam się pochmurna, a przyszły tydzień wcale nie będzie ładniejszy i temperatury 14 stopni w ciągu dnia, w nocy temperatura może spaść do plus 2 tylko stopni, tak synoptycy zapowiadają nam w nocy z wtorku na środę. No i zachmurzenie nam będzie towarzyszyło również od poniedziałku, praktycznie przez cały przyszły tydzień, częściowe zachmurzenie, czyli tak trochę chmur, trochę słońca, no i taka pogoda w kratkę. Jednym słowem, złota polska jesień chyba już była. Pytanie tylko, czy minęła? No mam nadzieję, że nie i jeszcze do nas wróci. 28 minut nam zostało do godziny 8. Mamy sobotę, mamy weekend. No pytanie tylko, czy wszyscy mają ten weekend? Weekend wolny, ale znając życie to nie. Są tacy, którzy by w pracy, no to ich szczególnie pozdrawiam. Z samego rana 28 minut przed 8.

0: To Cotugno. Buongiorno śpiewam. No to mówimy buongiorno po włosku. Dzień dobry wszystkim naszym radiosłuchaczom. Mówimy w sobotę 10 października. Przypomnę, to 283 dzień roku. Do końca roku już powolutku odliczamy. 82 dni nam pozostało, a dzisiejszy dzień trwa 10 godzin 59 minut i dłuższy od najkrótszego dnia w roku, tylko 3 godziny 17 minut. Krótszy od najdłuższego dnia w roku, aż o 5 godzin i 47 minut. Ten czas strasznie nam ucieka i będzie nam jeszcze uciekał, no praktycznie do Wigilii. Teraz zobaczmy sobie jeszcze a propos tej naszej jesieni. Ile tej jesieni? 19% jesieni za nami. Zima dopiero za 72 dni, ale wcale nie odliczamy do zimy, bo tej zimy to przyznam się szczerze, to chyba nie chcemy tak do końca. Jakby tak jesień cały czas, a później wiosna była od razu, to byłoby, wydaje mi się, idealnie. Dobrze, to tyle na razie tego dzisiejszego dnia. A jeszcze zobaczmy sobie na słońce. Ja wiem, że chmury dominują, ale słoneczko nam wstało. O której? 6.52. Zajdzie 17.53.
1: Reklama. Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa Portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
2: Czy twoi bliscy słyszą ciebie coraz słabiej? A może to ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
1: Po reklamie.

0: Fan razem został tylko do godziny 8, o tej porze by czas zaglądać się do sportu, przeglądnijmy wiadomości sportowe, no i nie mamy o poranku zbyt dobrych informacji dla wszystkich fanów tenisa. Iga Świątek zakończyła udział w turnieju WTA 1000 w Pekinie. Na ćwierćfinale Polka przegrała z Elise Mertens, która w poprzedniej rundzie wyeliminowała Coco Gauff. I to pierwsza porażka Świątek z Belgijką w ich trzecim bezpośrednim spotkaniu. Tak więc no, niezbyt dobre informacje napływają z Pekinu. Mam nadzieję, że dużo lepsze informacje tutaj z tego naszego sportu lokalnego my teraz będziemy przekazywać.
1: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
2: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. Iga Świątek przegrała z Elise Mertens w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Pekinie. Polska tenisistka uległa Belgijce 6-7-3-6. To pierwsza w karierze porażka Świątek z Mertens. W półfinale Belgijka zmierzy się z mistrzynią olimpijską Chinką Kiwen Zheng. Natomiast Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy tenisowego turnieju ATP 1000 w Szanghaju. W meczu drugiej rundy Polak pokonał Nowaka Dziokowicza 6-4-6-3. Było to pierwsze zwycięstwo Hurkacza nad legendarnym Serbem.
3: Cieszę się bardzo ze zwycięstwa z Nowakiem Dziokowiczem. Jest to moje pierwsze z nim zwycięstwo, gdzie już od 7 lat rywalizowaliśmy między sobą. Miałem gdzieś szansę w poprzednich meczach, natomiast za każdym razem on był górą. Także bardzo jest to wyjątkowe zwycięstwo dla mnie, pokonać zawodnika, który osiągnął najwięcej w historii tenisa.
2: Kolejnym rywalem Polaka będzie Chińczyk Yi Zhu. Teraz piłka nożna. BrookBet Termalika ma dziś dzień meczowy i to zarówno dla piłkarzy pierwszej, jak i drugiej drużyny. Podstawowy skład zagra na wyjeździe z Unią Skierniewice. Zespół gospodarzy rozpocznie 10. kolejkę pierwszej ligi jako drużyna z 13. pozycji w tabeli z jednym punktem przewagi nad strefą spadkową. BrookBet Termalika natomiast jest przed tą kolejką wiceliderem pierwszej ligi, a mecz w Skierniewicach rozpocznie się o 15.30. Na wyjeździe grają też rezerwy BrookBet Termaliki. W Bochni o 15.00 zabrzmi pierwszy gwizdek spotkania drugiego zespołu Słoni z BKS-em. Po 11 rozegranych spotkaniach bocheński klub sportowy ma na swoim koncie 13 punktów i 13 miejsce w tabeli. BrookBet Termalika 2 Nieciecza jest druga w czwartej lidze z dorobkiem 23 punktów i pozostaje niepokonana. Zespół z Niecieczy wygrał dotąd 6 spotkań, 5 zremisował i zdobył przy tym 30 goli. I jeszcze jedna informacja ze świata piłki nożnej. Rekord Bielsko-Biała zremisował 1-1 z Sandecją Nowy Sącz w 11 kolejce drugiej ligi. Był to pierwszy mecz pod wodzą nowego trenera Sączersów Ireneusza Mamrota. Po pierwszej połowie Białoczarni prowadzili z rekordem 1-0 po golu Bartosza Szeligi. W 13 minucie Maciej Żurawski podał w polu karnym do Adama Brękusa. Ten z pierwszej piłki odegrał na 16 metr, gdzie precyzyjnie uderzył Szeliga. Obrońca zagrał pierwszy mecz w wyjściowym składzie po powrocie do Sandecji po 13 latach przerwy. A wyrównał w tym spotkaniu w 53 minucie Daniel Ściślak. Kolejny mecz Sandecji w niedzielę 18 października u siebie z Zawiszą Bydgoszcz.
1: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
0: No i jeszcze jedna informacja ze sportu. Przenosimy się na chwilę do Warszawy. Stadion Narodowy w Warszawie właśnie dziś, dokładnie 10 października, no nie dziś, ale 2021 roku otrzymał imię Kazimierza Górskiego. Stadion Narodowy, warto przypomnieć, Kazimierza Górskiego, tak naprawdę Kazimierz Klaudiusz Górski. Piłkarz grający na pozycji napastnika, reprezentant kraju, ale co najważniejsze trener i tutaj ogromne osiągnięcie. Tutaj jako trenera lata 1966-1970-76 selekcjoner reprezentacji Polski, którą doprowadził reprezentację do triumfu na Igrzyskach Olimpijskich. To był rok 1972 w Monachium oraz finał Igrzysk Olimpijskich w 1976 w Montreal, a także zajęcie trzeciego miejsca na Mistrzostwach Świata w 1974 w Niemczech. No i prowadził następnie kluby w Grecji, no i też również od 1986 zasiadał we władzach PZPN-u w latach 91-95. Oczywiście 1991-95 był jego prezesem. Kazimierz Górski, przypominam, rok 2021, 10 właśnie dzień października. Stadion Narodowy w Warszawie otrzymał imię Kazimierza Górskiego. No to dobrze, no to było o piłce, no to teraz sobie potańczymy. Nie z piłką, chociaż można, dlaczego nie, o poranku, 10 minut przed godziną 8. A tańczymy, no teraz zespół Pectus, a za chwilę Tina Turner dla was zaśpiewa.

don't know what I'll lose you. No i niech to jak Tina Turner. O poranku. No i o poranku również składamy życzenia naszym dzisiejszym solenizantom. Paulina, Daniel, Franciszek, Leona, Kasiusz, Przemysław, Maria, Jan, Samuel, Dionizy, German, Leon i Dionizjusz. Wszystkiego najlepszego, moi kochani. Oczywiście piosenka, dedykacja muzyczna dla was. My dla was też. My śpiewa w naszym Stevens i śpiewa też dla tych, którzy urodzili się 10 października. Dokładnie 4 minuty przed 8, a już za chwilę punktualnie 8 wiadomości.

0: Reklama.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
1: Z aplikacją Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99.
2: Stokrotka.
0: Po reklamie.
3: Piętnastolatek, który śmiertelnie ugodził nożem woźną w szkole, trafi do schroniska. O szczegółach już za chwilę. Biskup Tarnowski zachęca do udziału w jutrzejszym Marszu dla Życia i Rodziny, który odbędzie się w Bochni.
4: Żeby powstrzymać ten trend, który jest w sumie barbarzyńskim trendem. Nie możemy wszyscy iść w kierunku tego samozniszczenia.
3: Ponad 400 czujników tlenku węgla już rozdanych. Powiat Tarnowski wydłuża czas na składanie wniosków. Aneta Mleczko, zapraszam na wiadomości. Piętnastolatek, który zabił woźną w szkole w Leszczy-Dolenowinach pod Wyszkowem i ranił nauczycielkę oraz dyrektora, trafi do schroniska dla nieletnich. Taką decyzję podjął sąd rodzinny w Wyszkowie. Chłopakiem zajmą się teraz biegli psychiatrzy. Atak był szokiem dla dyrektora szkoły w Leszczy-Dolenowinach. Krzysztof Ochmański powiedział, że na samym początku nie rozpoznał absolwenta swojej placówki. Dopiero po dłuższej chwili uświadomił sobie, że piętnastolatek jest absolwentem jego szkoły. Dodał, że jako uczeń nie sprawiał większych problemów.
5: No jedyny problem to niechętnie chodził do szkoły, miał dostosowania. Mieliśmy pewien nawet sukces, bo wychowawczo już w klasie ósmej udało nam się go namówić do tego, że jeździł na wycieczki. Był w poczcie sztandarowym. Właśnie to był chłopak taki uśmiechnięty, z dołkami. Nie było widać agresji. U niego na pewno nie.
3: Dyrektor zadeklarował pomoc psychologiczną dla rodziny zmarłej 37-letniej Darii. Miała męża i dwoje dzieci. Niepokój, pytania o bezpieczeństwo i większa czujność. Po tragicznych wydarzeniach w szkole na Mazowszu uczniowie z całej Polski zastanawiają się, czy w ich placówkach również może dojść do niebezpiecznych sytuacji. Wśród młodych ludzi nie brakuje obaw. Informacje o atakach, rannych uczniach i nauczycielach, a także śmierci pracownicy szkoły trudno pozostawić bez emocji. Tym bardziej, że w mediach społecznościowych pojawiają się kolejne doniesienia, które potęgują niepewność. Uczniów tarnowskich szkół, których spotkaliśmy w centrum miasta, zapytaliśmy, jak odbierają te ostatnie wydarzenia i czy czują się bezpiecznie w swoich placówkach.
6: Nie ma z czego obawiać, ale jeśli ktoś taki się trafi, no to warto być ostrożnym, no i poinformować jakiegoś dyrektora czy coś.
7: W szkole atmosfera jest dość napięta. Wielu z moich rówieśników bynajmniej zrezygnowało z pójścia do szkoły dzisiaj.
8: Trochę to jest nad wyraz, nic się nie dzieje. Przesadzamy trochę, to jest silnie paniki, jesteś pierwszoklasiści, to byli przerażeni. Nie ma co się tym przejmować. I plotki, tyle.
9: Jest to bardziej tak jakby wyśmiewane, że się ludzie bardziej z tego nabijają, ale też niektórzy właśnie też z drugiej strony otoczenia się tym przejmują.
10: To nie jest jednak dzień jak co dzień, że ktoś przychodzi i jest szansa, że przyjdzie z nożem, więc wydaje mi się, że ten strach jest po prostu przerzucony na taki żart.
3: Po atakach na Mazowszu nadzorem objęto szkoły w całym kraju. Policja prowadzi wzmożone kontrole w rejonie placówek oświatowych. Radiowozy można było zauważyć wczoraj także przed tarnowskimi szkołami. W Nowym Sączu również służby miejskie monitorują sytuację, obserwując bieżący obraz z kamer rozmieszczonych na ulicach Nowego Sącza.
11: Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego prowadzi monitoring miasta. Monitoring obejmuje dosyć dużą część miasta, więc tutaj sprawdzamy, czy nie ma jakichś odstąpień od normalnych działań, nie ma jakichś grup młodzieży, które by się zgromadziły, i cały czas monitorujemy obiekty szkolne. Także tutaj jesteśmy na bieżąco.
3: To dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Nowego Sącza, Krzysztof Setlak. Przypomnijmy, że już wczoraj wieczorem władze Nowego Sącza wydały komunikat skierowany do dyrekcji i nauczycieli szkół, a także rodziców o tym, że wszystkie służby są w pogotowiu. Podane zostały też instrukcje działania, które mają sprawić, że dzieci i młodzież w szkołach będą mogli czuć się bezpieczniej. Chodzi m.in. o ograniczenie dostępu do placówek. Podobne działania wprowadzają też inne sądeckie samorządy.
1: Słuchacie wiadomości RDM.
3: Biskup tarnowski Andrzej Jerz zaprasza do wspólnotowej modlitwy podczas diecezjalnego Marszu dla Życia i Rodziny. Odbędzie się on jutro w Bochni w ramach obchodów Dnia Papieskiego.
4: Wydarzenia pro-life są tutaj bardzo ważne, ponieważ aktywizują Polaków, też naszych diecezjan, do tego, aby tą kwestię zasadniczą podjąć z całą stanowczością, aby cały czas ten opór przeciwko działaniom destrukcyjnym, uderzającym również przez ustawodawstwo w godność każdego człowieka, zwłaszcza dzieci nienarodzone, żeby powstrzymać ten trend, który jest w sumie barbarzyńskim trendem. I nie możemy wszyscy iść w kierunku tego samozniszczenia, wręcz przeciwnie, trzeba dostrzec piękno swojego życia, także w perspektywie stworzenia, odkupienia życia wiecznego.
3: Biskup tarnowski Andrzej Jerzy będzie przewodniczył mszy świętej jutro o 12:30 w kościele świętego Pawła Apostoła w Bochni. Będzie transmisja tej liturgii w radiu RDN. Po Eucharystii uczestnicy wyruszą w modlitewnym marszu ulicami Bochni w kierunku Bazyliki Świętego Mikołaja.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
3: 500 czujników tlenku węgla i dymu trafi do mieszkańców powiatu tarnowskiego. Samorząd za darmo rozdaje urządzenia w ramach projektu Bezpieczny Dom. Zgłosiło się po nie już ponad 400 osób, co oznacza, że zostało jeszcze kilkadziesiąt czujników do odbioru. Powiat tarnowski wydłuża rekrutację. Wnioski można składać jeszcze do wtorku 13 października. Później rozpocznie się montaż w domach.
0: 16 października przekażemy czujniki naszym strażakom z Ochotniczych Straży Pożarnych na spotkaniu w Starostwie Powiatowym i w ciągu miesiąca listopada te czujniki zostaną w liczbie 500 we wszystkich domach, które są objęte tym programem Bezpieczny Dom, zamontowane i w tym samym bezpieczeństwo mieszkańców będzie od tej strony właśnie poprawione.
12: To strażacy będą montować te czujniki?
0: Tak, to będą montowali strażacy, także program jest bezkosztowy dla mieszkańców. Zachęcamy do skorzystania. Jeszcze zostało kilkadziesiąt sztuk.
3: Zachęcał Tomasz Stelmach z Zarządu Województwa Małopolskiego, z którym rozmawiała Jolanta Moździerz. Formularze można składać online lub osobiście w Wydziale Rozwoju Powiatu przy ulicy Narutowicza 38. Tyle o tej porze. Kolejne wiadomości za godzinę.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Chmury w całej Małopolsce, a do tego te chmury jeszcze nadciągają i to chmury deszczowe, tak więc przed południem jeszcze spodziewane są lokalnie przelotne opady deszczu, ale po południu synoptycy zapowiadają nam lokalnie przejaśnienia. Temperatura w ciągu dnia to dziś maksymalnie 19-20 stopni, o poranku mamy 11, ale jutro już spadek temperatury i niedziela pochmurna i 14 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Pozostajemy jeszcze przy prognozie pogody i pozostajemy przy naszych dzisiejszych solenizantach w kalendarzu, jak mówiłem przed godziną 8, dzisiaj mamy Franciszka, a na świętego Franciszka chłop już w polu nic nie zyska i też na świętego Franciszka odlatuje pliszka. No to trzeba sprawdzić, czy ta pliszka odlatuje, ale wcześniej no trzeba wiedzieć, jak ta pliszka wygląda. No i pytanie właśnie, czy wiemy, jak pliszka wygląda? Powiem szczerze, że no tu chyba będzie mały problem, ale zawsze można znaleźć w internecie, pliszka sobie wpisać i proszę bardzo, i od razu nam wyskakuje gatunek małego ptaka z rodziny pliszkowatych, bardzo liczny, niezagrożony. A co najważniejsze, no możemy zobaczyć, jak ta pliszka wygląda, bo to taki powszechnie znany ptak o kontrastowym czarno-białym szarym upierzeniu, smukła budowa, no i tutaj szczególnie można zwrócić uwagę i rozróżnić tą pliszkę od innych ptaków, dlatego zachęcam, sprawdźmy, a później zobaczmy, czy faktycznie odlatują nam już te pliszki. 8,5 minuty po 8:00.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Jakiego rozwoju potrzebuje Polska i Mielec? Porozmawiamy o tym już w czwartek 15 października podczas spotkania z Mateuszem Morawieckim. Były premier przyjedzie do Mielca w ramach trasy Rozwoju Plus. To otwarte spotkanie. Będzie można zadać pytanie i podzielić się swoją opinią. Zapraszają posłowie Fryderyk Kapinos i Zbigniew Chmielowiec. Początek o godzinie 18 w restauracji Imperium przy ulicy Powstańców Warszawy 49 w Mielcu. Do zobaczenia w czwartek o godzinie 18.
0: Po reklamie.

0: Wiadomości kulturalne.
1: Jolanta Mościerz, zapraszam. To będzie spotkanie z kulturą pogranicza. Dziś w Amfiteatrze Krynickim odbędzie się koncert Pogranicze u źródeł kultury. Na scenie pojawią się 4 zespoły. Wierchowianie z Bukowiny Tatrzańskiej, Kirpecki z Łącka, Niskowioki z Niskowej i Pogranicze z Tylicza jako gospodarz imprezy. Wydarzenie będzie artystyczną opowieścią o niezwykłej i złożonej tożsamości regionu, podkreśla Konrad Szczęsny z zespołu Pogranicze.
2: Po akcji Wisła krajobraz kulturowy tych okolic uległ przemianie. Do sąsiadującej Styliczy Muszynki przybyli Lachy sądeccy, natomiast w Muchnaczce osiedlili się górale podhalańscy. Nasz zespół, czerpiąc z rdzennych korzeni Łękowszczyzny, z dumą pielęgnuje i przybliża tę kulturę. Podczas koncertu na jednej scenie spotkają się 4 tradycje, tworząc barwną mozaikę muzyki, tańca i regionalnych strojów.
1: Koncert rozpocznie się o godzinie 14:00, wstęp jest wolny i odbywa się na podstawie wejściówek. Można je odbierać jeszcze dziś w amfiteatrze. O wartościach, jakie niosą ze sobą sztuki plastyczne, muzyka i literatura, będzie mowa podczas 12. Forum Nauczycieli i Wychowawców. Odbędzie się ono w Tarnowie już dziś pod hasłem Wychowanie do odbioru sztuki. Wydarzenie wpisuje się w obchody 30-lecia działalności Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Tarnowie. Jak mówi prezes KSW w Tarnowie Magdalena Urbańska, szkoła ma ważną rolę w wychowaniu do odbioru sztuki, organizując m.in. wyjścia na spektakle, koncerty czy wystawy.
3: Nauczyciel może zachęcić, pokazać. Szkoła może zorganizować takie wyjścia, czy do teatru, czy do kina, czy zwiedzić galerię sztuki. Ale tak naprawdę to wszystko zaczyna się w domu rodzinnym. Bardzo nam zależy na tym, żeby pokazać, jakie właśnie wartości niesie ze sobą słowo, muzyka, obraz. Chcielibyśmy, by pojawiły się lekcje popołudniowe, jakieś zajęcia dodatkowe, w których młodzież mogłaby uczyć się wrażliwości poprzez słuchanie, oglądanie także filmów. To też jest bardzo ważne, wartościowych.
1: Forum rozpocznie się mszą świętą w Kościele Księży Filipinów o godzinie 8:30, natomiast obrady o godzinie 10:15 w Akademii Tarnowskiej w auli imienia Jana Szczepanika. Podczas forum odbędą się 3 panele dyskusyjne, w których zaproszeni goście będą rozmawiali o wartościach, jakie niesie ze sobą szeroko rozumiana kultura, szczególnie sztuki plastyczne, muzyka i literatura, o wartościach dóbr kulturalnych i potrzebie ich pielęgnowania, szanowania i poznawania. Wstęp na forum jest bezpłatny, obowiązują zapisy, będzie można zapisać się także przed rozpoczęciem obrad. Patronat medialny sprawuje Radio RDN Małopolska. Nie wolno było ich czytać, publikować ani sprzedawać. Dziś kończy się tydzień książek zakazanych. Lista tych książek była spora, a powody, dla których zostały wyłączone z obiegu czytelniczego, bardzo różne.
4: Takim znanym tytułem rok 1984 George'a Orwella była zakazywana ze względu na tematykę. Przedstawiała system totalitarny, to, że władza kontrolowała społeczeństwo, więc pod tymi względami była zakazywana. Czerwony kapturek, tutaj wersja ilustrowana. Nie podobało się to, że czerwony kapturek w koszyku niósł butelkę wina. Alicja w Krainie Czarów była zakazywana w Chinach. Nie podobało się tam sportretowanie zwierząt i to, że przedstawiały jakby cechy ludzkie, zostały im nadane.
1: Tłumaczy Anna Tadel z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie. Książkom zakazanym w Tarnowskiej Bibliotece w dziale dla dzieci i młodzieży została poświęcona specjalna witryna. Jeszcze dziś można do niej zajrzeć. I jeszcze zaproszenie na koncert papieski w wykonaniu Krynickiej Orkiestry Zdrojowej imienia Adama Wrońskiego pod batutą maestro Mieczysława Smydy. Odbędzie się już dziś o 17:30 w Pijalni Głównej w Krynice Zdroju. Podczas koncertu wybrzmią utwory nawiązujące do życia, nauczania i duchowego dziedzictwa świętego Jana Pawła II. W programie znajdą się m.in. Wśród tylu dróg Ave Maria, tak mówił papież, Dzień po dniu, Totus Tus, Błogosławieni Miłosierni, Abba Ojcze oraz Barka. Koncertowi towarzyszy będzie wystawa plenerowa Pamięć i tożsamość Jan Paweł II w obiektywie Adama Bujaka, którą będzie można obejrzeć od godziny 17 na placu przy kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krynicy Zdroju. Wystawa została udostępniona przez Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.
0: To były wiadomości kulturalne.
5: Jeszcze pozostańmy przy wiadomościach kulturalnych. Muzycznie my wspominamy dziś Andrzeja Załuchę. 10 dzień października, dokładnie 35 lat temu zmarł Andrzej Załucha. Piosenkarz, perkusista, saksofonista, wokalista jazzowy, uważany za jedną z największych gwiazd muzyki rozrywkowej w Polsce. Zasłynął z wykonania takich utworów jak Byłaś serca biciem, bądź moim.

swoim natchnieniem, czy C'est la vie. Był też kompozytorem, aktorem teatralnym, musicalowym. Występował w filmie, w kabarecie. W latach 70. XX wieku Andrzej Załucha współtworzył dwa legendarne zespoły, Jumble i Anawa. No to Andrzej Załucha, laureat teraz licznych nagród na festiwalach, m.in. opolskim w 1988 roku za utwór Byłaś serca biciem, otrzymał wyróżnienie w koncercie Od Opola do Opola, a w 1989 wyróżnienie w koncercie premiery O cudzie w Tanzbudzie. Za ten właśnie utwór otrzymał to wyróżnienie. W 2015 została odsłonięta pamiątkowa gwiazda Andrzeja Załuchy w Alei Gwiazd właśnie w Polskiej Piosenki w Opolu, a w 2022 odsłonięto mural z wizerunkiem artysty na budynku przy ulicy Partyzantów w Gdańsku. Andrzej Załucha i wspomnienie, muzyczne wspomnienie w rocznicę śmierci piosenkarza, perkusisty i saksofonisty. Bądź moim natchnieniem.

Andrzej Zaucha, perkusista, saksofonista, muzyk, ale nie tylko, ale również im sportowiec, bo uprawiał kajakarstwo i należał do kadry narodowej. Jak sam powiedział Andrzej Zaucha w jednym z wywiadów, zostawiłem kajak, zostawiłem wodę, wiosło i zacząłem interesować się bliżej muzyką. 27 minut mamy po godzinie 8, ciąg dalszy naszego porannego spotkania właśnie z muzyką. To teraz zespół Queen, a za chwilę punktualnie o 8:30 pogoda.

0: producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Chmury deszczowe nadciągają z południowego zachodu, przemieszczają się na północny wschód, no i już tutaj w regionie, w Małopolsce delikatnie może ten deszcz już nam towarzyszyć, te przelotne opady deszczu, szczególnie w godzinach przedpołudniowych, po południu mogą występować przejaśnienia. Dziś maksymalnie to 20 stopni, cały czas ta temperatura 11 stopni nam się utrzymuje.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Weekend mało przyjaznym spacerom, szczególnie ten poranek i również jutro. Niedziela, synoptycy zapowiadają, że niedziela pochmurna, temperatura dużo niższa, bo to 14 stopni. W nocy jeszcze ta noc temperatura powyżej 10 stopni, bo 11, no ale w przyszłym tygodniu temperatura w nocy może spaść nawet do 2 stopni, tak zapowiadają synoptycy z wtorku na środę. Noc bardzo chłodna, nawet bym powiedział mroźna i zimna. Jeszcze a propos prognozy pogody, sprawdźmy sobie ciśnienie 989 hektopaskali i sytuacja biometeorologiczna jest niekorzystna.

24 minuty nam zostało tylko do godziny 9. Teraz na fragment muzyczny. Pytanie tylko, czy państwo rozpoznacie, z jakiego filmu właśnie ten fragment pochodzi. No to słuchamy.

są tacy, którzy od razu już po pierwszym takcie rozpoznali, co to za melodia, z jakiego serialu pochodzi. A ci, którzy nie rozpoznali, no to podpowiem, to stawka większa niż życie. A dlaczego ten utwór emitowany teraz o poranku? Otóż z kalendarza dowiadujemy się, że rok 1968, właśnie 10 dzień października, Telewizja Polska wyemitowała premierowy odcinek serialu Stawka większa niż życie w reżyserii, tutaj warto zaznaczyć, Janusza Morgensterna. No tak więc, moi drodzy, na chwilę się tutaj jeszcze zatrzymajmy przy tym filmie, bo to taki szpiegowski serial telewizyjny z lat 1967-68, wyprodukowany przez zespół filmowy Syrena, emitowany właśnie w Telewizji Polskiej od 10 października 1968 do 6 lutego 1969. A tematem serialu jest działalność polskiego agenta Stanisława Kolickiego. W tą rolę wcielił się Stanisław Mikulski, który podczas II wojny światowej podszywa się pod oficera niemieckiego wywiadu i kontrwywiadu wojskowego Abwehry Hansa Klossa. Stawka większa niż życie, emitowana w 18 odcinkach, cieszyła się ogromną popularnością w Polsce, ale też i w innych krajach. Tutaj krajach głównie bloku wschodniego. Stawka większa niż życie, emitowana do dziś. Chociaż trzeba zaznaczyć, że serial przeszedł cyfrową rekonstrukcję. To był rok 2011, a w 2012, no to moi kochani, był ciąg dalszy Stawki większej niż życie, a dokładnie doczekał się filmowej kontynuacji Hans Kloss, czyli Stawka większa niż życie w reżyserii Patryka Wegi. No i oczywiście kultowe cytaty, to obowiązkowo jak serial, polski serial, no to są takie seriale, gdzie te cytaty kultowe przeszły tutaj i przeniknęły. I no znamy bardzo dobrze niektóre kultowe cytaty. No i również z tego filmu Stawka większa niż życie, wydaje mi się, że też znamy taki cytat jak: w Paryżu najlepsze kasztany są na placu Picard. To było hasło, odpowiedź. Zuzanna lubi je tylko jesienią. Chyba najsłynniejsze kultowe hasło rozpoznawcze agenta J23.

0: No i tutaj warto przypomnieć jeszcze obsadę: Stanisław Mikulski, Mieczysław Stor, Krzysztof Hamiec, Janina Borońska, Alicja Mzomer, Andrzej Maj, Natalia Szymańska, czy między innymi Ryszard Sobolewski, Janusz Ziejewski. Serial, który do dziś budzi ogromne zainteresowanie i do dziś my ten serial możemy w różnych stacjach zobaczyć. Co jakiś czas my ten serial przypominany. No a ja przypominam, że ten serial pojawił się po raz pierwszy w 1968 roku. Był emitowany w Telewizji Polskiej dokładnie 10 października.
1: Reklama.
2: Wolność to ja mam w weekendy, a na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
3: Autolink, lider marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

13 minut nam zostało do godziny na 9, to wróćmy do tego munduru, ale do munduru naszego polskiego żołnierza wróćmy. Dziś w kalendarzu świąt nietypowych mamy Dzień Żołnierza Rezerwy. A wiemy, że ci, którzy byli w wojsku, no to muszą przejść do rezerwy i ten dzień właśnie polega na tym, na podziękowaniu rezerwistom za gotowość właśnie do walki w obronie kraju oraz pogratulować trzeba ukończenia szkolenia i dostania się do zaszczytnego grona. Tak więc pozdrawiamy wszystkich rezerwistów. No i dla rezerwistów, no, obowiązkowo musi być ten utwór zagrany, bo to taki hymn tych wszystkich, którzy idą, podążają do wojska. Przynajmniej bardzo popularna piosenka lat 80. i 90. I tych, którzy właśnie w kamasze. Powołanie do woja, a później po służeniu służby. No w zależności gdzie. Wojska lądowe 2 lata, marynarka wojenna 3 lata, no i obowiązkowo, bo chusty po odbyciu służby wojskowej i powrót do domu, który czasami trwał nie jeden, ale kilka dni. Dzień Żołnierza Rezerwy.

dzień stąd, czyli my dzisiaj mamy, przypominam, Dzień Żołnierza Rezerwy. Przenieśmy się jeszcze na chwilę do tych lat 80. 90. Obowiązkowa służba wojskowa, 24 albo 36 miesięcy, w zależności jakie tutaj służby, czy siły lądowe, czy marynarka wojenna. No i obowiązkowo, jak szło się do rezerwy, to chusta rezerwisty, czyli taki symbol, mówiono, wolności, taka pamiątka każdego żołnierza wychodzącego do cywila, wykonana najczęściej od momentu odliczania ostatnich 100 dni służby. Początkowo te chusty robiono ręcznie z wojskowych prześcieradeł, chusty trójkątne zdobiono flamastrami, kredkami i stuszem. Pod koniec lat 90. to już można było sobie taką chustę gotową z nadrukiem na zamówienie zakupić. No i motywy właśnie na tych chustach, bo to zawsze te motywy były różne, bardzo ciekawe motywy, dominowały postacie popkultury tamtych lat, czyli Rambo obowiązkowo, Conan Barbarzyńca, ale też symbole różnego rodzaju, czy rysunki sprzętu wojskowego. No i tutaj kolory jeszcze też były bardzo ważne, przede wszystkim kolory frędzli, czyli kolory były żółto-czerwone, biało-niebieskie, żółto-zielone, żółto-niebieskie i one oznaczały po prostu pory roku poboru, czyli jesień, zima, wiosna, lato. Kiedy taki żołnierz został wcielony do armii, no to jak odchodził do cywila, no to już wtedy było wiadomo, w którym tu okresie był ten pobór. Tak więc jeszcze raz pozdrawiam wszystkich rezerwistów. No i proszę pamiętać, że rezerwa zawsze gotowa, no tak więc nigdy nie wiadomo, kiedy dostanie się to powołanie. No na przykład na takie przeszkolenie i sprawdzenie tych umiejętności, które się zdobyło w wojsku. 5 minut nam zostało do godziny 9. Już za chwilę punktualnie o godzinie 9 na antenie Radia Arden Małopolska, Arden Nowy Sącz. Wiadomości, a po wiadomościach, no to oczywiście sprawdzamy jeszcze raz prognozę pogody. No a w tej pogodzie, no to wiemy, że zmiany i jeszcze raz zmiany. No i o tych zmianach będziemy już za chwilę mówić.

Już za chwilę punktualnie o godzinie 9 wiadomości. My po wiadomościach, przypominam, dokładnie godzina 9.40 nasze gotowanie, bo sobotnie my gotowanie, poranne gotowanie. A co dzisiaj dobrego będziemy robić? No za oknem zrobiła nam się jesień, szarówka, chłodno, deszczowo. No to trzeba się jakoś rozgrzać. I dziś przeniesiemy się do koła gospodyni wiejskich z Zalasowej, a dokładnie przenosimy się do Zalasowej 20 minut przed godziną 10. I panie z koła gospodyni wiejskich będą nam podawać przepis na kapuśniak. Ciepły, gorący, smaczny kapuśniak. No ale nie tylko kapuśniak, musi być coś obowiązkowo na słodko. No właśnie, i co na słodko? Będzie makowiec z serem albo bez sera, czyli zwykły makowiec. Tak więc przypominam, 20 minut przed godziną 10, kapuśniak, makowiec z serem, makowiec to naszym porannym gotowaniu przed 10, dokładnie 20 minut przed 10.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Po ostatnich atakach w szkołach jest apel do rodziców o czas dla dzieci.
2: Żeby przez ten czas, przez ten weekend wykorzystali ten czas na rozmowę, na relacje.
1: Po 14 latach policja wróciła do Jodłowej. Mieszkańcy nie muszą już czekać na patrol z innej miejscowości. Plastik, stare meble, folia, nawet styropian. Takie odpady trafiały do pieców mieszkańców Nowego Sącza. Przed rozpoczęciem sezonu grzewczego Straż Miejska zapowiada kontrolę palenisk. Aneta Mleczko, zapraszam na wiadomości. O poświęcenie więcej czasu dzieciom apelują władze oświatowe. Ostatnie wydarzenia w szkołach na Mazowszu wymagają rozmowy z nimi, przypomina zachodniopomorski kurator oświaty Paweł Palczyński.
2: Prośba do rodziców, żeby przez ten czas, przez ten weekend porozmawiali ze swoimi dziećmi. Po prostu wykorzystali ten czas na rozmowę, na relacje, na to, żeby poświęcili sporo uwagi przy wspólnym, nie wiem, oglądaniu filmu, przy wspólnej wycieczce.
1: Ostatnie dni pokazały, że warto mieć oko na aktywność dzieci w internecie, dodaje kurator.
2: Zwrócić uwagę to, co się dzieje, to, co uczniowie, co dzieci robią w mediach, w internecie, to, co się dzieje po południu, często w zamkniętym pokoju naszego dziecka. Warto na to zwrócić uwagę, jakie treści przeglądają w internecie, czym się zajmują, z kim rozmawiają.
1: Władze oświatowe zapowiadają dodatkowe szkolenie nauczycieli w zakresie wychwytywania niebezpiecznych sytuacji i reagowania na nie. W szkołach i ich okolicach do odwołania mają być obecne umundurowane patrole policji. Niepokój, pytanie o bezpieczeństwo i większa czujność po tragicznych wydarzeniach w szkołach. Wśród mieszkańców Tarnowa również zapanowała duża niepewność. Mieszkańcy Tarnowa, z którymi rozmawialiśmy, przyznają, że informacje budzą niepokój.
3: Mam dwoje nastolatków, którzy w tym momencie mają delikatny strach od tym i nawet dzisiaj córka pisała rano. Natomiast mając informacje od milicji, którzy też wychodzą z założenia, że nie do końca jest to po prostu jakaś zorganizowana sytuacja.
4: To budziło taką panikę, takie kilka wydarzeń, które się splotły w bardzo krótkim czasie.
5: W każdym bądź razie trzeba być przygotowanym na wszystko.
1: 15-latek, który zabił woźną w szkole w Leszczy-Dolenowinach, pod Wyszkowem i ranił nauczycielkę oraz dyrektora, trafi do schroniska dla nieletnich. Taką decyzję podjął sąd rodzinny w Wyszkowie. Chłopakiem zajmą się teraz biegli psychiatrzy.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Navi Pillai, pochodząca z Indii, żyjąca w RPA, działaczka na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego, została laureatką pokojowej Nagrody Nobla. Martyna Szymczakowska.
6: Jako sędzia Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy, Navi Pillai odegrała klucz nową rolę w uznaniu gwałtu i przemocy seksualnej za narzędzie ludobójstwa. Profesor Paweł Łuków z Wydziału Filozofii UW.
7: Ta nagroda jest próbą przypomnienia całemu światu, że świat bez zasad jest światem wojny każdego z każdym.
6: W tym roku do pokojowej Nagrody Nobla zgłoszono 208 osób i 79 organizacji.
1: 5 policjantów, służba od 6 do 22 i posterunek na miejscu. Po 14 latach przerwy w Jodłowej ponownie działa jednostka policji. Oznacza, że funkcjonariusze będą pełnić służbę bezpośrednio na terenie gminy, a mieszkańcy nie będą musieli udawać się w każdej sprawie do jednostek w Brzostku czy Dębicy. Jak mówił w programie Słowo za Słowo pochodzący z Jodłowej Paweł Ciszczoń z Zarządu Powiatu Dębickiego, obecność funkcjonariuszy na miejscu ma ułatwić mieszkańcom kontakt z policją i zapewnić stałą obecność funkcjonariuszy na terenie gminy w wyznaczonych godzinach.
8: W perspektywie czasu, bo ja to tak określam, w perspektywie czasu najbliższych kilku miesięcy, być może kilku lat, to bezpieczeństwo w gminie Jodłowa na pewno będzie odczuwalne, że jest ta policja, jest ta służba na miejscu, a nie musimy jechać czy do Brzostku, czy do Dębicy, do komendy powiatowej.
1: Posterunek policji swoim zasięgiem będzie obejmował całą gminę Jodłowa. Siedziba funkcjonariuszy znajduje się w wyremontowanym przez gminę budynku po dawnym ośrodku zdrowia.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Plastik, stare meble, folia, nawet styropian. Takie odpady trafiały do pieców mieszkańców Nowego Sącza. Przed rozpoczęciem sezonu grzewczego Straż Miejska zapowiada kontrolę palenisk. Ekopatrole będą sprawdzać, czym są ogrzewane domy, także z wykorzystaniem dronów. Za spalanie niedozwolonych substancji grozi mandat do 500 zł, a sprawa może również trafić do sądu, który może wymierzyć grzywnę do 5000 zł. Komendant Straży Miejskiej w Nowym Sączu Wojciech Tyrkiel przestrzega przed spalaniem śmieci i wilgotnego drewna. Jak pokazują kontrolę, kontrolę z poprzednich lat mieszkańcy potrafią wrzucać do pieców odpady, które powinny trafiać do odpowiednich punktów odbioru. W rozmowie z RDN Nowy Sącz wymieniał, czym ludzie palili w piecach.
9: Plastikami, resztkami mebli. Najczęściej z tych próbek, które pobraliśmy i stwierdziliśmy jakieś nieprawidłowości, to w tym popiole znajdowały się właśnie jakieś resztki mebli, wspinacze. Również były takie pobudowlane jakieś resztki, czyli nie wiem, folie. Czyli takie podstawowe rzeczy, które ludzie gdzieś nie oddali z gabarytami, tylko po prostu wrzucili do pieca i spalili.
1: Od początku tego roku strażnicy miejscy w Nowym Sączu wystawili już 15 mandatów za nielegalne spalanie. Większość przypadków odnotowano w pierwszym kwartale roku. Co ciekawe, interwencje dotyczyły przede wszystkim spalania odpadów zielonych. Wraz z nadejściem chłodniejszych dni kontrole palenisk znów staną się jednym z zadań strażników. Mieszkańcy muszą liczyć się z tym, że nie tylko dym wydobywający się z komina, ale również kontrola z wykorzystaniem drona może ujawnić nieprawidłowości.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Poranek pochmurny, po południu sceptycyzm zapowiadają nam przejaśnienia, ale w tych godzinach porannych to chmury dominują, a do tego jeszcze lekkie opady deszczu mogą występować. Temperatura, no dzisiaj niby 20 stopni w ciągu dnia, ale ta odczuwalna może być troszeczkę niższa. O poranku cały czas 11, no może 12 lokalnie. Jutro 14 stopni i chmury w ciągu dnia, a w nocy 11 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.

A od nas po godzinie 9:00 przejdźmy na chwilę do słów Leonarda da Vinci. Ten, kto chce pozostać w dobrym zdrowiu, powinien unikać smutnych nastrojów i zachowywać radosny umysł. Tak właśnie powiedział Leonard da Vinci, a dziś Światowy Dzień Zdrowia właśnie psychicznego. Dzień, który został ustanowiony w 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego, a celem tego dnia to przede wszystkim zwrócenie uwagi na dbałość o zdrowie psychiczne, pomoc osobom chorym z naszego otoczenia, no i też ulepszenie opieki medycznej nad chorymi psychicznie i na wszystkie sprawy dotyczące zaburzeń psychicznych. Zdrowie psychiczne to pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka, mówią specjaliści. Zdrowie psychiczne definiuje Światowa Organizacja Zdrowia, tak więc warto zwrócić uwagę, że to zdrowie psychiczne nie jest jednoznaczne z brakiem choroby psychicznej, bo w życiu każdego człowieka przychodzą trudniejsze momenty, kiedy jest ciężko po prostu na duchu, które wiele czynników może wpływać właśnie na to nasze gorsze samopoczucie, dlatego ważne jest, aby zwracać uwagę między innymi na takie objawy jak obniżony nastrój, długotrwały smutek, zmęczenie, lęk. Dlatego tutaj dobra taka rada, no, a propos właśnie tego zmęczenia, tego nastroju, no to wyjść troszeczkę na świeże powietrze, to mam nadzieję, że ten pobyt na łonie natury na przykład przywróci nam tą równowagę, pomimo tego, że za oknami ta pogoda troszeczkę w kratkę. Pozostajmy jeszcze przy tym naszym zdrowiu, bo dziś nie tylko w kalendarzu mamy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, ale mamy też Światowy Dzień Opieki Paliatywnej i Hospicjów. No i tutaj szczególnie zwracamy uwagę właśnie a propos tego dnia, a propos opieki paliatywnej i hospicjów, zwracamy uwagę na znaczenie właśnie tej opieki paliatywno-hospicyjnej, która no, poprawia komfort osób, gdzie te osoby, no niestety ta śmierć do tych osób zbliża się szybkimi krokami. Dlatego szczególnie tutaj zwracamy uwagę też na te osoby, które pomagają w tych ostatnich chwilach właśnie tym osobom, które przebywają w tych ośrodkach opieki paliatywnej, ośrodkach hospicyjnych. Tutaj szczególnie zwróćmy uwagę również na te osoby, które w tych ośrodkach się znajdują. To z naszego kalendarza. 17 minut po godzinie 9:00 do tego kalendarza i jeszcze na chwilę wrócimy.

Zanim wrócimy jeszcze raz do naszego kalendarza świąt nietypowych, dobra informacja, nie w godzinach popołudniowych przejaśnienia, ale już teraz mamy przejaśnienia w Małopolsce. Słoneczko przebija się w Tarnowie, słoneczko przebija się w Nowym Sączu, w Zakopanem, w Krynica jeszcze zachmurzona, ale jest szansa, że również i tam się pogoda zmieni, tak więc czekamy na te zmiany, tym bardziej, że weekend, a jak weekend, no to spacery na świeżym powietrzu, a jak spacery na świeżym powietrzu, to zwracamy, moi kochani, dziś szczególnie uwagę na drzewa, bo w kalendarzu świąt nietypowych mamy też dzień drzewa, Światowy Dzień Drzewa, tak więc tutaj warto spoglądnąć na te drzewa, szczególnie na kolory tych drzew, bo wiemy, że jesień, no to te kolory są naprawdę przepiękne, różne, a w Polsce oficjalnie obecnie corocznie obchodzony jest właśnie ten Dzień Drzewa 10 października. No i jeszcze my w kalendarzu, pozostajmy my przy tym kalendarzu świąt nietypowych, no to mamy też dzisiaj Dzień Owsianki. No i pytanie, kto z nas lubi owsiankę, bo to jest Światowy Dzień Owsianki, tak więc tu nie ma grymaszenia. Dziś jemy tą owsiankę, obowiązkowo jemy tą owsiankę. No warto zaznaczyć, że owsianka kryje w sobie bogatą historię. Właściwości też zaskakują. Zacznijmy może od historii, bo to korzenie starożytne. Już w epoce brązu owiec był uznawany, a w średniowieczu stanowił powszechny element codziennej diety. Górnicy na przykład, ale to w Wielkiej Brytanii, górnicy brytyjscy tą owsianką się zajadali, ponieważ uznawana była za potrawę, która dawała siłę, natomiast w Mongolii tutaj uważano, że ta owsianka zapewnia długowieczność. No i też warto przy okazji tutaj tych państw, no to wyskoczyć jeszcze a propos Wielkiej Brytanii, wyskoczyć na chwilę do Szkocji, tam gotowana była jedzona na słono. A jak my tą owsiankę jemy? No to zależy po prostu od naszych smaków. Są tacy, którzy na słono, są tacy, którzy na słodko. Jedno jest pewne. Owsianka to przede wszystkim właściwości. Właściwości unikatowe przeciwutleniacze. No i też ta owsianka pomaga nam obniżyć ciśnienie krwi, działa przeciwzapalnie i okazuje się, że nie tylko owsianka na śniadanie, ale owsianka również wieczorem.

0: naukowcy mówią, że zjedzenie owsianki wieczorem pomaga wyciszyć organizm i wspierać regenerację naszego organizmu. Możemy właśnie ta owsianka, a to wszystko za sprawą zawartości magnezu, węglowodanów złożonych, które ułatwiają nam zasypianie. Dlatego proszę o tym pamiętać. Jak owsianka, to nie tylko na poranne śniadanie, ale również i na wieczór, na wieczorną kolację.
1: Niby spotkałem cię przypadkiem, choć te nogory dobrze zna mnie i wie gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację ze zmarnowanych, smutnych serc.

No tak, no to idę. No na spacer idę akurat, ale pójdziemy na ten spacer za chwilę, bo jeszcze czas na nasze poranne gotowanie. A propos tych smaków, no to nie. Dziś nie będziemy przygotowywać owsianki, chociaż kto wie, może coś na temat tej owsianki panie z koła gospodyni wiejskich nam powiedzą. Dziś o poranku 20 minut przed godziną 10 przeniesiemy się do Zalasowej. Panie z koła gospodyni wiejskich KGW Zalasowa podadzą nam przepis. Będzie to kapuśniak, będzie makowiec z serem, albo makowiec bez sera. Kto co woli. Słuchajcie nas uważnie, 20 minut przed godziną 10, radio od kuchni, czyli za niespełna 12,5 minuty.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Niewielkie przejaśnienia w Małopolsce, przejaśnienia w Tarnowie, w Nowym Sączu, w Zakopanym, ale w Krynicy jeszcze czekają na te przejaśnienia. Mam nadzieję, że szybciutko te przejaśnienia również i tam dojdą. Chociaż synoptycy zapowiadali, że po południu dopiero te przejaśnienia, no to my się cieszymy, że już teraz, no bo przecież weekend mamy. A jaka temperatura w ten weekend? No dziś my 20 stopni, ale jutro tylko 14.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Jednak w ten weekend te chmury mogą nam dominować i będą dominowały, szczególnie jutro w niedzielę. W nocy 11 stopni, w nocy spodziewane są przelotne opady deszczu. 28 minut do godziny 10, już za chwilę nasze poranne gotowanie.

0: daj mi znać.
1: Reklama.
2: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Zbliża się godzina 9.40, to jest ten czas, gdzie my czas właśnie przejść do kuchni, no i przygotować coś smacznego. Weekend, troszeczkę więcej czasu mamy w weekend i zastanawiamy się, co dobrego zrobić. No właśnie, a propos tych dobrych rzeczy, to co sobotę właśnie przed godziną 10 podpowiadają nam radiosłuchacze, czyli podają swoje przepisy, sprawdzone przepisy, a my później te przepisy, no, wdrażamy w naszej kuchni, w życie. Dzisiaj przenosimy się do koła gospodyń wiejskich Zalasowa i z nami już jest przewodnicząca tego koła, pani Grażyna. Dzień dobry, witam serdecznie pani Grażynko.
2: Dzień dobry, witam serdecznie, witam pana i witam wszystkich radiosłuchaczy.
1: Pani Grażynko, zanim przejdziemy do naszego porannego gotowania, no muszę zapytać, koło gospodyń wiejskich Zalasowa, Zalasowej, ile lat już to koło liczy, ile osób, no i my, drogie panie, z czego słyniecie, a propos kuchni?
2: Koło gospodyń wiejskich Zalasowej powstało prawie 90 lat temu. To był rok 1936 i działam nieprzerwanie, było tylko taki okres wojenny, to wtedy koło tak jak gdyby już tak nie funkcjonowało. Natomiast robimy różne rzeczy. Słyniemy z kapuśniaku, kapuśniak, takie ciasto serowo-makowe. Robimy też łopaciorza, słynne szarlotki.
1: Także to są takie... Pani Grażynko, muszę zapytać, łopaciorz, czyli są na łopatę ciasto i do pieca?
2: Tak, tak, tak. Na łopatę i do pieca.
1: Pani Grażynko, tak. A ile osób w kole? Ile koło liczy osób?
2: W kole gospodyń w tej chwili mamy 19 osób.
1: I to są same dziewczyny?
2: Tak, tak. Same panie.
1: Czyli mężczyzny co, nie garną się, czy po prostu mówicie, że nie, panowie, stwórzcie sobie własne koło? Koło gospodyń męskich.
2: Nie, wie pan co, jest taka sprawa, że mężczyźni nam pomagają. Jeżeli coś trzeba, to bardzo chętnie mężowie wspierają nas, pomagają, jeżeli coś nam trzeba zrobić. Natomiast jakoś tak nie, jak gdyby nie garną się, żeby należeć do tego koła, ale mówią, że zawsze możemy na nich liczyć. Jeżeli tylko trzeba coś nam pomóc zrobić, to chętnie się włączają.
1: Pani Grażynko, ale pomagają nie tylko chyba w spróbowaniu i kosztowaniu tego, co przygotowujecie, tylko w innych rzeczach też, czyli...
2: Oczywiście, przynieść, to mam na myśli
1: posprzątać, tak
2: jakieś... powiedzmy.
1: Dobrze.
2: Przynieść różne cięższe rzeczy, coś tam, jeżeli jest taka potrzeba, to bardzo chętnie pomagają.
1: Pani Grażyko, zanim przejdziemy do tych naszych dzisiejszych przepisów, ja przypominam, my dzisiaj będziemy robili, a dokładnie będzie podawała przepisy pani Grażyna na, no właśnie, tą wspomniany kapuśniak, będzie makowiec będzie z serem, ale też będzie makowiec z jabłkami, proszę bardzo, to jest ciekawe, będzie połączenie, ale muszę panią zapytać, bo dzisiaj w kalendarzu jest dzień owsianki. Koło gospodyń wiejskich z Zalasowej robi coś z owsianki?
2: No muszę powiedzieć, że nie. Natomiast ja w domu czasami robię owsiankę. Także z owocami, z jabłkami, czy tam rodzynki do tego. Także no, owsianki tak. Natomiast nie jest to jakaś taka nasza specjalność.
1: Ale wszyscy jedzą z uśmiechem na twarzy czy na siłę?
2: Nie, no tak, jesteśmy z mężem w domu, więc obydwoje jemy.
1: Ja dlatego tak pytam, bo część z nas, ja mówię, no, a propos mojego przypadku, że no, w przedszkolu torturowano nas owsianką i od tego czasu tak. To człowiek, jak tam na siłę tą owsiankę musiał jeść, to później z biegiem czasu to jednak nie może się przemóc do tej owsianki. No, to nie jest chyba dobre rozwiązanie, jedz na siłę, a później, no właśnie, a później te smaki jakoś nam uciekają.
2: Dobrze. Myślę, że teraz też się już zmieniło, przepraszam, że jeszcze wejdę słowo. Myślę, że teraz tą owsiankę to też tak ubogacamy różnymi owocami, żeby to było takie bardziej kolorowe, smaczne. Więc to się też, myślę, że smak tej owsianki na przestrzeni lat się bardzo zmienił.
1: Dobrze, to owsiankę sobie zostawiamy. Przechodzimy teraz do tego naszego kapuśniaka. No właśnie, my, no kapuśniak. Czyli zacznijmy od składników. Pani Grażynko, jak zrobić tego kapuśniaka?
2: Bardzo proszę, to tak, kilogram kapusty kiszonej. Ja zawsze robię więcej tego kapuśniaku, bo bardzo go lubimy. Można go później na gorąco do słoików zakręcić, może postać kilka dni. Więc potrzebujemy tak, kilogram kapusty kiszonej, kilogram kości wędzonych, z pół kilograma łopatki, kilogram boczku, 5 marchewek, 1 por seler i z 5 takich większych ziemniaczków pokrojonych, to później kroimy w kostkę. I tak, gotujemy wywar na tych kościach wędzonych. Później te kości możemy obrać i to mięsko jeszcze możemy dołożyć do tej kapusty. Natomiast mięso kroimy w kostkę, smażymy i boczek czy kiełbasę, co tam wolimy, ale wszystko kroimy w miarę drobno i podsmażamy. Marchewkę też ścieramy na tarce i też podsmażam marchewkę, pory, seler, to wszystko podsmażamy. Te 5 ziemniaczków pokrojonych w kostkę gotujemy oddzielnie. Pokroimy w kostkę i gotujemy oddzielnie. Natomiast kapustę trzeba dłużej gotować i później na tym wywarze z tych kości gotujemy tą kapustę. Dodajemy do tego jeszcze takie przyprawy jak liść laurowy, ziele angielskie. Ja zawsze dodaję do wszystkich potraw pieprz ziołowy. Bardzo lubię w każdej potrawie. Dodajemy też paprykę słodką wędzoną, majeranek, kminek, ale to uznajemy na samym końcu. Natomiast jak podsmażymy to wszystko i tak jak się już pogotuje ta kapusta jakiś czas, tam powiedzmy do godziny, bo kapustę trzeba dłużej gotować, prawda? Więc tutaj dodajemy później jarzyny podsmażonej i tą wcześniej dodajemy mięso, bo ono potrzebuje troszkę dłużej, a później dodajemy wędlinę już podsmażoną z tymi jarzynkami i zagotowujemy to jeszcze. Też można dodać do tego jeszcze przecier pomidorowy. To też zależy jak to, jakie smaki kto preferuje. Ale spokojnie można dodać jeszcze słoiczek przecieru pomidorowego. No i też zawsze dodaję jeszcze natkę pietruszki pokrojoną, szczypiorek, koperek. To już na samym końcu. I sól, pieprz to jest do smaku.
1: Mhm. Możemy przypomnieć jeszcze raz składniki?
2: To jest tak, kilogram kapusty kiszonej, kilogram kości wędzonych, pół kilograma łopatki i kilogram boczku lub kiełbasy, 5 marchewek, 1 por, 1 seler, kminek, kminku to trzeba ze 2 opakowania, papryka wędzona, 5 pokrojonych ziemniaczków w kostkę, no i jeszcze kminek, majeranek, sól, pieprz, pieprz ziołowy.
1: Dobrze, mamy. To teraz przejdźmy do słodkości, dobrze?
2: Tak, i
1: teraz pytanie, co robimy pierwsze? Makowiec z serem może zróbmy pierwszy, a później będzie ten makowiec z jabłkami.
2: Dobrze. To jest, nazywa się seromakowiec. Mhm. I tak, najpierw zarabiamy ciasto kruche. A potrzebujemy do tego tak, kostkę masła, 3 żółtka i 1 całe jajko, 3 łyżki śmietany, 5 łyżek cukru, 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia i 2,5 szklanki mąki pszennej. I z tego zarabiamy kruche ciasto, wykładamy na blaszkę. Następnie to jest tak ser. Kilogram sera mielonego, jedno masło, 3/4 szklanki cukru, 1 budyń śmietankowy, cukier waniliowy, 6 żółtek plus ubita piana. No więc jak mamy ser mielony, rozpuszczamy do tego masło, jak się troszkę nam schłodzi, dodajemy do tego sera, dodajemy cukier, budyń waniliowy, cukier waniliowy i z żółtka ubijamy pianę i na samym końcu wymieszamy lekko z tą pianą i wykładamy na kruche ciasto. I teraz przygotowujemy mak. To jest tak, 0,5 kg maku, zalać wrzątkiem mleka i po przestudzeniu zmielić. I dodać do tego 2 łyżki masła plus 2 żółtka i olejek migdałowy. Cukier dodajemy do smaku, ale około 3/4 szklanki cukru. 2 jabłka zetrzeć na grubych oczkach i dodać do tego maku. Wymieszamy i mak wykładamy na masę serową.
1: Pani Grażynko, przypomnijmy jeszcze raz składniki na ciasto i na ser. Na masę
2: bardzo
1: serową.
2: Proszę. Tak, to jest tak, masło. Mówię o ciasto kruche. Więc tak, masło, 3 żółtka plus 1 całe jajko, 3 łyżki śmietany, 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia, 2,5 szklanki mąki i 5 łyżek cukru. Z tego zarabiamy ciasto kruche i wykładamy na blaszkę. Do sera to jest 1 kg sera mielonego, 1 kostka masła, 3/4 szklanki cukru, budyń śmietankowy, waniliowy, zależy jaki kto woli, i cukier waniliowy, 6 żółtek plus do tego ubijamy pianę.
1: Jeszcze tak.
2: Powtórzę może jeszcze na mak. To jest 0,5 kg maku, zalać wrzątym mlekiem, po przestudzeniu zmielić, dodać 2 łyżki masła plus 2 żółtka olejku migdałowego, 3/4 szklanki cukru i zetrzeć 2 jabłka na dużych oczkach.
1: To jest ta wersja z jabłkiem, a jak ktoś chce bez jabłka, to...
2: Nie, to jest... To na makowie z jabłkami to jeszcze jest inny przepis, aha. Ja też podam. Tak, a to jest... No, ja tak robię, więc no mają różne przepisy, ale ja mam także, dodaję do tego tutaj 2 jabłka. Mhm. Jest on taki wilgotny. I mamy jeszcze mak z samymi jabłkami. I z krysikiem.
1: To jak tą masę zrobić?
2: No to zaraz podam przepis na mak z jabłkami.
1: Dobrze, no to dokończmy jeszcze.
2: Tak, no to tutaj mamy zakończony przepis i jeszcze jeden.
1: Ale tutaj pani Grażynko, jeszcze musimy dodać, my w ilu stopniach i jak długo? Jakby nam pani powiedziała.
2: No oczywiście. Tak 180 stopni, tak 50 minut. No to też zależy jak piekarnik, bo jednym i góra-dół pieczemy.
1: Pani Grażynko, no muszę zapytać, bo już pani tutaj wspomniała, ale żeby nam to nie uciekło, co te jabłka, te 2 jabłka nam dodają do tego maku? Co on jest, że bardziej wilgotny?
2: Tak, jest wilgotny, tak. Tak. Nie jest taki, bo mak generalnie jest taki suchy, natomiast te jabłka dodają takiej lekkiej wilgoci temu.
1: Ale my wyczuwamy w smaku te jabłka, czy nie?
2: Tak, minimalnie, ale jest bardzo smaczne.
1: Dobrze, no to teraz zróbmy ten z jabłkami, ten makowiec.
2: Tak, ten mak z jabłkami, niektórzy mówią na niego japoński, ale ja tutaj w swoich przepisach mam jako mak z jabłkami. I to potrzebujemy tak, 1 margarynę, 10 jajek, 1,5 szklanki cukru, 0,5 kg maku, cukier waniliowy, 1 kg jabłek, bakalie, mogą to być rodzynki, skórka z pomarańczy, 1 łyżka proszku do pieczenia, cukier waniliowy i 10 łyżek kaszy manny. I tak, margarynę utrzeć z cukrem, żółtkami. Mak, no i wiadomo, wcześniej musimy przygotować ten mak, zmielić, zalać wrzącym mlekiem, gorącym, później to zmielić. I ucieramy z żółtkami, z cukrem. I w międzyczasie obwieramy sobie jabłuszka i jabłuszka ścieramy na dużych oczkach, na tarce. I po utarciu już z cukrem, z łódkami dodajemy jabłka i na samym końcu dodajemy lekko ubitą pianę i jeszcze to lekko zamieszamy i pieczemy też około 60 minut w 170 stopniach.
1: Dobrze, przypomnijmy jeszcze raz składniki.
2: Jedna margaryna, 10 jajek, półtorej szklanki cukru, pół kilograma maku, cukier waniliowy, kilogram jabłek, bakalie, łyżka proszku do pieczenia, cukier waniliowy i 10 łyżek kaszy manny.
1: Pani Grażynka, jak karabin maszynowy przeleciała z tymi składnikami, nie wiem, czy zdążyliśmy, ale mam nadzieję, że tak, że zdążyli nasi radiosłuchacze. Ale poza anteną, pani Grażynko, tutaj porozmawialiśmy i nie ma problemu, drodzy radiosłuchacze, jeżeli czegoś wam tam brakło i byście się chcieli czegoś więcej dowiedzieć, to poza anteną numer my podamy, tak więc będzie można zadzwonić i dowiedzieć się więcej na temat kapuśniaka, czy tego makowca z jabłkami albo z serem. A jak chcemy bez jabłek i bez sera, zwykły makowiec zrobić, to który najlepszy?
2: Ja preferuję ten mak z jabłkami. Jest natomiast sam makowiec, to tak średnio mi smakuje, dlatego robię takie sprawdzone, no to też jest pewnie kwestia smaku. Natomiast bardzo lubię ten mak z jabłkami. I na wierzch jeszcze dajemy polewę, prawda, możemy go udekorować. No tak jak każde ciasto, prawda, jeszcze możemy zrobić polewę, posypujemy tam kokosem, czy jakimiś płatkami migdałowymi, zależy co kto lubi, ale jednak wolę taki mak z jabłkami.
1: No to jeszcze jedno pytanie tradycyjne, standardowe pytanie, jak gotujemy, co dzisiaj dobrego? To będzie co dzisiaj, kapuśniak, makowiec czy coś innego całkiem?
2: A proszę sobie wyobrazić, że nagotowałam wczoraj gal kapuśniaku, bo dzisiaj rodzinę mam, więc jest mój tradycyjny kapuśniak. Proszę Jeżeli bardzo. Ktoś to serdecznie zapraszam.
1: Proszę bardzo, to poza anteną adres podam, drodzy radiosłuchacze, bo tu RODO nas trzyma, nie możemy na antenie mówić. A do tego co, chlebek domowy czy kupny?
2: Domowy, wypiekany w piecu z łopaty.
1: To jak już chlebek z łopaty, to powie pani, że tam już będzie... Tak. Drzwi się nie będą domykały, że tak powiem. Pani Grażynko, no pewnie koleżanki tam słuchają, z zazdrości słuchają i mówią, ja też chcę podać przepis, tak więc proszę powiedzieć dziewczynom, że chętnie kolejne przepisy na antenie Radia Arden Małopolska, Ardenowy Stąd, byśmy te przepisy podawali. Tak więc zmobilizować dziewczyny, niech zadzwonią i niech podają przepisy. A tak przy okazji, to przewodnicząca pozdrawia dziewczyny z koła. Gospodyń wiejskich Zalasowa.
2: Ja pozdrawiam serdecznie wszystkie moje koleżanki, bo bez koleżanek nie byłoby tego koła gospodyń, prawda? Więc ja serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy, a szczególnie moje koleżanki przytulam do serca z koła gospodyń wiejskich Zalasowej.
1: Tak, przy okazji to się muszę zapytać, jak to jest? 19 dziewczyn, wszystkie bardzo dobrze gotują. Jak to pogodzić te wszystkie w kuchni dziewczyny?
2: Dajemy radę. Proszę mi wierzyć.
1: No to dobrze. No to jest najważniejsze. Dajemy radę.
2: Dajemy radę, tak, oczywiście.
1: No to dobrze. No to dziękuję jeszcze raz. Pozdrawiam. Dobrego dnia życzę.
2: Dziękuję, pozdrawiam. Miłej soboty życzę dla Państwa.
1: Dziękujemy serdecznie. My, drodzy Państwo, to tak jak słyszeliście, pani Grażynka z Koła Gospodyń Wiejskich Zalasowa podawała nam dzisiaj przepis na kapuśniak, makowiec z jabłkami, makowiec z serem. Jeżeli macie jakieś pytania, poza anteną numer telefonu do pani Grażynki podam. A co robimy za tydzień? No tak się złożyło, za tydzień mamy też Koło Gospodyń Wiejskich. Przeniesiemy się do Wierzchosławic i będziemy robili karpiówkę. Proszę bardzo, nie wiem, co to jest ta karpiówka. Po nazwie sądzę, że to będzie coś z karpiem związane, przynajmniej tak mi się wydaje. Ale więcej na ten temat to za tydzień będziemy mówić, 20 minut przed godziną 10, a dokładnie panie z Koła Gospodyń Wiejskich będą za tydzień tą karpiówkę podawały z Wierzchosławic, to więc słuchajcie nas uważnie, notujcie, a ja już podaję numer telefonu, bo widzę, że telefony dzwonią, tak więc będziecie mogli tutaj sobie porozmawiać na temat tych dzisiejszych naszych smaków. 3 minuty niecałe, a nawet nie, już nawet 2 minuty nam pozostało do godziny 10, już za chwilę wiadomości.

0: Reklama.
1: Jakiego rozwoju potrzebuje Polska i Mielec? Porozmawiamy o tym już w czwartek 15 października podczas spotkania z Mateuszem Morawieckim. Były premier przyjedzie do Mielca w ramach trasy Rozwoju Plus. To otwarte spotkanie. Będzie można zadać pytanie i podzielić się swoją opinią. Zapraszają posłowie Fryderyk Kapinos i Zbigniew Chmielowiec. Początek o godzinie 18 w restauracji Imperium przy ulicy Powstańców Warszawy 49 w Mielcu. Do zobaczenia w czwartek o godzinie 18.
0: Po reklamie.
2: Policja zatrzymała 76 osób w związku z bezpieczeństwem w szkołach. Jutro w całej Polsce obchodzony będzie Dzień Papieski, o szczegółach już za chwilę. Nie wolno było ich czytać, publikować ani sprzedawać. W Tygodniu Książek Zakazanych w Tarnowie można dowiedzieć się, które publikacje były objęte największą cenzurą i dlaczego.
3: Nie podobało się to, że czerwony kapturek w koszyku niósł butelkę wina.
2: Wiadomości o 10:00, Anna Mleczko zapraszam. Policja zatrzymała w całym kraju 76 osób w związku z groźbami pod adresem uczniów i nauczycieli, wszczynaniem fałszywych alarmów albo posiadaniem niebezpiecznych narzędzi w szkole. Łącznie funkcjonariusze przeprowadzili prawie 50 tysięcy kontroli w polskich szkołach. Policyjne inspekcje będą kontynuowane do czasu uspokojenia sytuacji po atakach nożowników w mazowieckich szkołach. O szczegółach Michał Makowski.
4: 17-latek z Przasnysza na Mazowszu usłyszał zarzuty wywołania fałszywego alarmu oraz kierowania gruźb karalnych. Grozi mu do 8 lat więzienia. Uczeń zamieścił w sieci film sugerujący, że w jednej z lokalnych szkół dojdzie do niebezpiecznego zdarzenia. Policja traktuje poważnie każde zgłoszenie dotyczące gruźb lub zagrożenia, powiedziała podkomisarz Iwona Kijowska z Komendy Głównej Policji.
5: Przypominamy również, że każda zapowiedź wywołania alarmu lub popełnienia przestępstwa niesie za sobą poważne konsekwencje prawne.
4: Z kolei w Legnicy dolnośląscy policjanci zatrzymali 16-latkę, która na grupowym komunikatorze wysłała wiadomość zawierającą groźby karalne. Nastolatka zeznała, że chciała tylko zażartować, ale jej zachowanie wywołało strach wśród innych uczniów.
2: Takich sytuacji nie brakuje także w regionie. Nastoletni uczeń Gorlickiej Szkoły kierował groźby wobec innych osób w internecie. Z kolei w Paszynie inny chłopiec przechwalał się na korytarzu, że ma przy sobie nóż. Między innymi o takich zdarzeniach informują nas służby, które w regionie prowadzą wzmożone patrole ze względu na pojawiające się w mediach społecznościowych informacje o możliwych atakach na uczniów i kadrę szkół.
6: Chłopcy na korytarzu między sobą rozmawiali i jeden z nich zwrócił uwagę tam koledze, bo się zaczął chwalić, że jakiś tam ma nożyk przy sobie, no to zaczęli tam między sobą rozmawiać, schowaj. Pedagogów ktoś zauważył i bardzo szybko zainterweniował i okazało się, że to jest nóż motylkowy. Fajna reakcja ze strony pedagogów jest i pani dyrektor.
2: To wójt Stanisław Kuzak, który podkreśla, że ze względu na tego typu sytuacje uczniowie będą kontrolowani pod kątem tego, co przynoszą do szkoły. Senat wkrótce zajmie się ustawą antyalkoholową przyjętą przez Sejm. Przepisy zakładają całkowity zakaz reklamy alkoholu, w tym piwa i tzw. piwa 0%, wprowadzenie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w całej Polsce oraz zakaz promocji cenowych na alkohol.
4: Nocna prohibicja będzie obowiązywać od 22 do 6 rano, ale samorządy będą mogły ją wydłużyć nawet do 9 rano. Były szef Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Krzysztof Brzuska uważa, że rady gmin powinny przegłosować takie rozwiązanie.
7: 500 000 małpek i 2 700 000 puszek piwa kupowane do godziny 10 czy do godziny 11 to jest moim zdaniem dowód na to, że milion, może więcej niż milion rodaków idzie na rauszu do pracy.
4: Prezes Fundacji Bezpieczna Polska dla Wszystkich Jan Śpiewak liczy na koniec promocji cenowych na alkohol typu 12+12.
8: To jest niesłychanie ważne, żeby kolejne pokolenia nie wchodziły w takim środowisku, gdzie alkohol jest po prostu wszechobecny i w przestrzeni publicznej i fizycznie jest bardzo tani.
4: Zakaz sprzedaży małpek, czyli alkoholu w opakowaniach poniżej 300 ml pojemności, zostanie zaproponowany w osobnej ustawie.
2: Komentarze zebrał Michał Makowski.
9: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
2: Jego życie i słowa wciąż inspirują nas do tego, by odnawiać Kościół i świat oraz być uczniami, misjonarzami. Napisali o świętym Janie Pawle II biskupi w liście pasterskim z okazji 26 dnia papieskiego. Będzie on sezon obchodzony jutro w całej Polsce i środowiskach polonijnych. Jednym z tych wielkich proroków, których Bóg nam posłał, by nas obudzić, był święty Jan Paweł II, podkreślili biskupi w liście pasterskim. Biskup tarnowski Andrzej Jerzy w audycji W Trosce o Kościół wskazuje na aktualność słów i przesłania papieża Polaka.
0: To jego duchowe expose na początku pontyfikatu: nie obawiajcie się otworzyć drzwi Chrystusowi w waszym życiu. I chodziło tutaj nie tylko o poszczególne osoby, ale instytucje, narody. Wciąż te słowa są bardzo ważne, podstawowe. Jest ta obawa, żeby nie otworzyć się na działanie Chrystusa. To przymykanie drzwi albo uchylanie tylko delikatne wciąż powoduje to, że człowiek jest zubożony. Zawsze chrystologia rozbudowana, wzmacniana prowadzi do rozwijania antropologii, do jej poszerzania. Czyli im bardziej jesteśmy otwarci na Chrystusa, tym bardziej nasze człowieczeństwo staje się wartościowe, cenne.
2: Ponadto biskupi podkreślają, że zadanie wychowywania uczniów misjonarzy stawia sobie również Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, łącząc rozwój talentów z formacją duchową. Jutro podczas kwesty przy kościołach i w miejscach publicznych będzie można wesprzeć budowany od 26 lat żywy pomnik świętego Jana Pawła II.
9: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
2: Nie wolno było ich czytać, publikować ani sprzedawać. Lista książek zakazanych była spora, a powody, dla których zostały wyłączone z obiegu czytelniczego, bardzo różne. W tygodniu książek zakazanych w dziale dla dzieci i młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie przy ulicy Starzyca 6 można dowiedzieć się, które publikacje były objęte największą cenzurą i dlaczego.
3: Takim znanym tytułem rok 1984 George'a Orwella była zakazywana ze względu na tematykę. Przedstawiała system totalitarny, to, że władza kontrolowała społeczeństwo, więc pod tymi względami była zakazywana. Czerwony kapturek, tutaj wersja ilustrowana. Nie podobało się to, że czerwony kapturek w koszyku niósł butelkę wina. Alicja w Krainie Czarów była zakazywana w Chinach. Nie podobało się tam sportretowanie zwierząt i to, że przedstawiały jakby cechy ludzkie, zostały im nadane.
2: Książkom zakazanym jest poświęcona specjalna witryna. Każda z nich ma swoje akta i jest umieszczona w celi. Będzie dostępna jeszcze tylko dzisiaj.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Niewielkie zachmurzenie w Małopolsce, ale co najważniejsze, słoneczko już nam się przebiło przez te chmury i co jakiś czas jest z nami. I tak jest w Tarnowie, w Nowym Sączu, w Zakopanem, nawet w Krynicy pojawiło się nam teraz we słoneczko. W ciągu dnia to 20 stopni, ale przypominam, jutro chmury mogą dominować, jutro temperatura nam spadnie do 14 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa. Autopromocja. Prawdziwe życie, codzienne wyzwania i mnóstwo miłości. Poznaj historię rodzin, które tworzą wspólnotę relacji i piękna rodzina. Tu zaczyna się szczęście. Nowa audycja na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Słuchaj nas w poniedziałki i środy o 13:10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
2: Święty ojciec Stanisław Papczyński. Jego działalność, dzieła i czasy, w których przyszło mu żyć.
3: Stanisław Papczyński to gorąca głowa, młody człowiek. Kilkakrotnie ocierał się o śmierć.
4: Żył w bardzo trudnych czasach, w bardzo trudnym wieku dla historii Europy, dla historii Polski.
5: Ten, którego mamy odkryć i który jest świętym na dzisiaj.
4: Mocny charakter, trudny charakter. Myślę, że to też kwestia tego, że pochodził z Podegrodzia.
5: On odkrywa wolę Bożą krok po kroku.
2: Zapraszamy na audycję w każdą drugą niedzielę miesiąca o godzinie 17:00.
0: To była autopromocja.

0: Bankomat. Przegląd ekonomiczny.
1: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
0: Gospodarczy przegląd tygodnia.
1: A oto, co się wydarzyło. PKB Polski w górę, stopy procentowe bez zmian. Nowa skala PIT od 2027 roku, kto skorzysta? Paliwo tanieje, a OC drożeje. O tym m.in. w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy!

teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy o to, co oznacza akronim PPK. Poprawna odpowiedź to pracownicze plany kapitałowe. A najszybciej nadesłała ją pani Jowita Skowron. Gratulujemy. Nagrodę tradycyjnie wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce.

0: poniedziałek.
1: Przedsiębiorcy będą mogli korzystać z pożyczek na cyfrową i zieloną transformację. Wnioski o nie będzie można składać w czwartym kwartale. Pula środków to 800 milionów złotych, mówi prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Krzysztof Gulda.
2: Dlaczego pożyczki są tak ważnym i atrakcyjnym dziś instrumentem? Dlatego, że udzielamy je w kwotach od 2,5 miliona do 15 milionów złotych na okres do 15 lat, oprocentowanie w wysokości zaledwie 0,5%. Takich instrumentów dziś na rynku nie ma. Wypełniamy pewną lukę w stosunku do instrumentów, które były dostępne, czy na poziomie regionalnym, czy na poziomie krajowym.
1: Będzie można także uzyskać 2-letni okres karencji przy spłacie pożyczki. Banki przygotowują się do wprowadzenia osobistych kont inwestycyjnych w przyszłym roku. Według PKO BP w ciągu 2 lat na OKI może trafić nawet 30% aktywów znajdujących się obecnie w biurze maklerskim banku, a potem udział ten będzie rósł. 1 stycznia 2027 roku w życie wejdą przepisy ustawy wprowadzającej osobiste konta inwestycyjne, czyli nową formę inwestycji wolną od podatku od zysków kapitałowych, tak zwanego podatku Belki.
0: Wtorek.
1: W ubiegłym roku Polska rozwijała się szybciej niż pierwotnie szacowano. GUS podał, że w porównaniu z 2024 rokiem polska gospodarka urosła o 3,8%. To o 0,2 punktu procentowego więcej niż wynikało z kwietniowej rewizji, mówi Urszula Kryńska z PKO Banku Polskiego.
3: Mieliśmy przyspieszenie konsumpcji, która wzrosła o 4% po wzroście o 2,9% rok wcześniej i te dane za 2025 rok zostały zrewidowane w górę z 3,7%. Silniej niż wcześniej podawano, rosły też inwestycje. One zwiększyły się o prawie 5% i tutaj rewizja była jeszcze większa, bo wyniosła 0,5 punktu procentowego.
1: Kolejne instytucje finansowe podwyższają obecne prognozy gospodarcze dla Polski. Według najnowszych raportów Banku Światowego nasza gospodarka urośnie w tym roku o 3,6%, a w kolejnym o 2,9%. W życie weszły ważne dla podatników zmiany dotyczące ordynacji podatkowej. Jedną z nich jest wyższy limit, przy którym Urząd Skarbowy sam skoryguje deklarację podatkową, wyjaśnia ekonomistka Joanna Łuksza.
4: Urząd Skarbowy miał do tej pory taką możliwość. Był ograniczony kwotowo do wartości 5 tysięcy złotych i ta kwota zostaje bardziej tutaj urealniona, podwyższona do wartości 10 tysięcy złotych i dzięki takiej zmianie, jeżeli występują jakieś oczywiste omyłki, takie błędy, które po prostu urząd jest w stanie sam poprawić, to urząd może takiej zmiany dokonać za podatnika.
1: Wzrósł także limit dotyczący zapłaty podatku w imieniu osoby trzeciej. Dotychczas taka osoba mogła uregulować należności kogoś innego maksymalnie do 1000 zł. Od października limit ten wynosi 5000 zł. Ciąg dalszy nastąpi. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
0: Słuchacie Bankomatu. Środa.
1: Zgodnie z oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian. Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 3,75%. Około 3,5 miliona podatników może skorzystać na planowanych zmianach w skali podatkowej PIT. Sejm pracuje nad projektem zakładającym podniesienie pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych przy zachowaniu 12% stawki. Dla dochodów od 130 do 150 tysięcy złotych obowiązywać ma nowa 24% stawka, a powyżej tej kwoty pozostanie 32% podatek. Doradczyni podatkowa Sabina Tyszko tłumaczy, kto skorzysta na nowych rozwiązaniach.
5: W praktyce dla typowego pracownika, bo głównie o tej grupie osób mówimy, korzyści zaczną się mniej więcej przy wynagrodzeniu około 11 900 zł brutto miesięcznie. Będą stopniowo rosły, a przy wynagrodzeniu około 14 800 brutto miesięcznie osiągną maksimum. Maksymalna korzyść ze zmiany samej skali to 3600 zł rocznie, czyli w uproszczeniu około 300 zł miesięcznie.
1: Według szacunków reforma zmniejszyłaby wpływy z PIT o ponad 10 miliardów złotych rocznie. Rząd zakłada pokrycie tego ubytku poprzez podwyższenie podatku CIT dla firm. Aby

0: uczelni Augusta Zielińskiego. 14 października NBP wprowadzi do obiegu srebrną monetę kolekcjonerską o nominale 50 zł. Powrót Pomorza Gdańskiego do Polski w 1466 roku. Wszystkie kolekcjonerskie numizmaty można kupić w oddziałach okręgowych NBP oraz w sklepie internetowym Kolekcjoner. A teraz nadszedł czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
1: Czy wiesz, że?
0: Na światowych rynkach obserwujemy kolejną falę wzrostu cen surowców energetycznych. Wyższe ceny paliw, gazu i innych surowców energetycznych mogą w najbliższych miesiącach wpływać na koszty życia i prowadzenia biznesu. Oto z czego wynikają te wzrosty i jakie rodzą konsekwencje? Zapytaliśmy doktora Tomasza Pawlonkę, dyrektora Zespołu Analiz Związku Banków Polskich.
2: Obecna sytuacja na rynkach energii jest przede wszystkim konsekwencją gwałtownego wzrostu ryzyka geopolitycznego. I choć źródło problemu znajduje się tysiące kilometrów od Polski, jego skutki coraz mocniej odczuwają również polskie gospodarstwa domowe. W ciągu ostatniego miesiąca ropa Brent podrożała o blisko 20%, a od końca lutego o około 50%. Europejski gaz kosztuje dziś około 80 euro za megawattogodzinę, podczas gdy przed wybuchem wojny na Bliskim Wschodzie było to około 32 euro za megawattogodzinę. To wzrost o około 145%. W ciągu ostatniego miesiąca cena węgla wzrosła natomiast o blisko 13%, a od końca lutego o ponad 30%. W przypadku paliw warto zwrócić uwagę na bardzo ważny mechanizm. Cena ropy Brent nie przekłada się 1:1 na cenę benzyny czy diesla, które tankujemy na stacjach paliw. Ropa jest surowcem, natomiast benzyna i diesel są produktami końcowymi. I obecny kryzys jest w coraz większym stopniu nie tylko kryzysem ropy, ale również kryzysem rafinerii i gotowych paliw. Ataki na infrastrukturę ograniczyły możliwości produkcyjne części rafinerii, a wolnych mocy rafineryjnych na świecie jest niewiele. Możemy więc mieć dostęp do ropy, ale jednocześnie odnotowywać niedobór gotowych produktów, przede wszystkim diesla i paliwa lotniczego.
0: Ciąg dalszy nastąpi.

0: Słuchacie Bankomatu.
1: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Czwartek.
1: Odporność, przywództwo i technologie były głównymi tematami trzeciej edycji konferencji Finanse Jutra, organizowanej przez Związek Banków Polskich i Komitet ZBP do spraw Diversity and Inclusion. Uczestnicy dyskutowali o wpływie zmian technologicznych, geopolitycznych i demograficznych na sektor finansowy, wykorzystaniu sztucznej inteligencji oraz wyzwaniach stojących przed liderami. Ważnym punktem wydarzenia była debata liderów Przywództwo przyszłości, poświęcona zarządzaniu organizacjami w warunkach rosnącej niepewności. Rozmawiano także o współpracy międzypokoleniowej i znaczeniu różnorodności w budowaniu odporności instytucji finansowych. Od stycznia do sierpnia bieżącego roku w Polsce oddano do użytku 132 228 mieszkań. Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują przy tym duże dysproporcje między województwami. Absolutnym liderem jest województwo mazowieckie, gdzie powstało ich ponad 26 tysięcy, podczas gdy w opolskim niecałe 2 tysiące. Ciekawie prezentują się także dane o metrażu. Przeciętna powierzchnia mieszkania oddawanego do użytkowania z roku na rok maleje. W 2023 roku było to 90 metrów kwadratowych, a w ubiegłym 87. W ciągu zaledwie 2 lat średni metraż zmniejszył się więc o 3 metry kwadratowe.
0: Piątek.
1: Paliwa potaniały po wprowadzeniu trzeciej odsłony pakietu CPN, a tymczasem ceny OC po wakacyjnym dołku gwałtownie odbiły. We wrześniu kierowcy płacili za nie przeciętnie 653 zł, czyli o 29 zł więcej niż miesiąc wcześniej. To duży wzrost, zauważa Maja Raczyńska z Rankomat.pl.
2: Takiego wzrostu nie było od ponad 2 lat. Najdroższym miastem był we wrześniu Gdańsk, 877 zł i Wrocław, a najtaniej było w Opolu, 639 zł. Różnica między skrajnymi miastami wzrosła do 238 zł, a aż 6 miast wojewódzkich przekroczyło próg 800 zł za polisę OC.
1: Oprócz Gdańska i Wrocławia w gronie tym znalazły się Łódź, Poznań, Szczecin i Bydgoszcz. A w Zakopanem w ciągu ostatnich 10 lat liczba miejsc noclegowych wzrosła o 60%. 29 tysięcy w 2016 roku do ponad 48,5 tysiąca w bieżącym. Samorząd Zakopanego przyznaje jednak, że ten wzrost to nie tylko efekt nowych inwestycji, ale także wychodzenia z szarej strefy. W miejskiej ewidencji obiektów noclegowych nieskategoryzowanych obejmującej kwatery prywatne, apartamenty lub domki tylko od początku tego roku przybyło ponad 3300 miejsc noclegowych. Inwestycje opłacają się. Zakopiański Urząd Miasta odnotował także większe wpływy z tytułu opłaty miejscowej pobieranej od turystów. Wynosi ona 2 zł od osoby za dobę. Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
0: Zagadka tygodnia.
1: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie obchodziła w roku akademickim 2025-2026 120-lecie istnienia. Początki dzisiejszej SGH sięgają 1906 roku, gdy August Zieliński uzyskał zgodę władz carskich na założenie prywatnych kursów handlowych męskich. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, która uczelnia w Polsce jest najstarsza. Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl.

0: To już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
1: Był to Bankomat. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
0: Dziękujemy za uwagę.
2: Reklama.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Po reklamie.

0: Służba, która jest radością. Radość, która jest modlitwą. Służcie Bogu z radością. Audycja liturgicznej służby ołtarza.
1: Króluj nam Chryste.
2: Zawsze i wszędzie.
1: Serdecznie witamy wszystkich radiosłuchaczy w audycji Służcie Bogu z radością.
3: A witają się z wami
1: ksiądz Kacper,
4: ksiądz Bartek,
5: Krzysiek
3: i Jasiek. To jest audycja dla ministrantów, lektorów, ceremoniarzy, opiekunów, rodziców i wszystkich tych, którzy chcą być blisko ołtarza, a sprawa liturgii nie jest im obojętna.
5: Audycja dla służby liturgicznej, lecz również dla ludzi młodych, którzy próbują żyć z Bogiem na co dzień.
1: W poprzednich odcinkach pytaliśmy m.in. po co właściwie jestem ministrantem i na czym polega formacja ministrantów, lektorów i ceremoniarzy. Kontynuujemy ten temat, lecz spojrzymy na niego trochę z innej strony. Bo dzisiaj zapytamy, czy bycie członkiem liturgicznej służby ołtarza to służba czy zaszczyt? Służba kojarzy nam się z robieniem czegoś dla innych, a zaszczyt z wyróżnieniem. Czy da się to połączyć? Czy więc ministrantura jest służbą, czy może jednak zaszczytem?
3: Ale zanim nasz główny temat, to część poświęcona słuchaczom, czyli pytanie z zakrystii.
1: Dzisiejsze pytanie brzmi: jaki kolor szat liturgicznych obowiązuje w czasie nabożeństwa różańcowego?
4: Żaden konkretny kolor nie jest przypisany dla samego nabożeństwa różańcowego. Jeśli kapłan przewodniczy nabożeństwu, w praktyce najczęściej będzie to kolor biały. Ze względu na maryjny charakter nabożeństwa oraz dlatego, że podczas tego nabożeństwa wystawiony jest Najświętszy Sakrament. Błędnym byłoby sprawowanie tego nabożeństwa w ornacie, dlatego kapłan zakłada kapę, lecz nie w kolorze niebieskim. Kolor niebieski nie jest kolorem liturgicznym. Są nim kolory zielony, fioletowy, różowy, czerwony, biały, czarny. Kolor, który używamy podczas liturgii ku czci Matki Bożej, to biały. Może zawierać niebieskie elementy, natomiast nie może być w całości niebieski.
1: Pytania, na które szukacie odpowiedzi, możecie przesyłać na naszą pocztę, na Facebooku lub Instagramie, a my w kolejnych audycjach będziemy na nie odpowiadać.
3: Tematem naszej dzisiejszej audycji jest pytanie, czy bycie ministrantem, lektorem to służba czy zaszczyt?
1: Wyobraźmy sobie taką sytuację. Jest uroczysta msza, pełna asysta, wszystko przygotowane i ktoś, kto patrzy z boku, mówi: ale wy macie dobrze, możecie być tak blisko ołtarza. I właściwie trudno się z tym nie zgodzić, bo rzeczywiście służba przy ołtarzu jest czymś szczególnym. Ale właśnie tutaj pojawia się nasze pytanie. Czy bycie ministrantem jest powodem do dumy?
5: Jak najbardziej. I nie ma w tym nic złego. Możemy być dumni z tego, że coś robimy dobrze, że należymy do tej wspólnoty. Możemy być wdzięczni, że ktoś nam zaufał. A przede wszystkim możemy być dumni z tego, że mamy możliwość służenia podczas mszy świętej. Problem nie zaczyna się wtedy, kiedy jesteśmy z czegoś dumni. Problem zaczyna się wtedy, kiedy z dumy robimy przekonanie: jestem lepszy od innych.
3: I tu jest bardzo cienka granica, bo można pomyśleć: ja jestem ministrantem, a ty nie, więc jestem lepszy, więcej wiem i jestem w centrum wydarzeń. A przecież ministrant czy lektor nie dostaje specjalnego miejsca przy ołtarzu po to, żeby wywyższać się nad innymi ludźmi. Dostaje odpowiedzialność i służy wszystkim ludziom.
1: Spróbujmy więc zdefiniować inaczej słowo zaszczyt.
4: Zaszczyt nie musi oznaczać, że jesteś lepszy. Może oznaczać: ufamy ci, powierzamy ci konkretne zadanie.
5: Wyobraźmy sobie, że nauczyciel wybiera ucznia i mówi: chcę, żebyś reprezentował klasę w zawodach. To jest wyróżnienie. Ale jednocześnie ten uczeń wie: muszę zachować się odpowiedzialnie, dać z siebie wszystko, bo reprezentuję nie tylko siebie, ale również innych.
3: Podobnie jest z ministrantem. Kiedy ktoś pozwala ci służyć przy ołtarzu, to nie mówi: jesteś ważniejszy od innych. Raczej mówi: powierzamy ci coś ważnego. A skoro coś zostało ci powierzone, trzeba o to zadbać.
5: Dlatego zaszczyt i odpowiedzialność bardzo często idą razem. Im bardziej komuś ufamy, tym więcej możemy mu powierzyć. Ale jednocześnie tym bardziej liczymy na jego dojrzałość.
4: To pytanie może być trochę podchwytliwe. Czy ministrant może być dumny z tego, jak wykonuje swoją służbę?
3: Tak, możesz być dumny z dobrze wykonanej służby. kiedy na przykład po wielu próbach wszystko wyszło dobrze podczas uroczystości.
5: Ale warto zadać sobie jedno pytanie. Czy ta duma prowadzi mnie do wdzięczności, czy do wywyższania się? Możesz powiedzieć, dobrze przeczytałem czytanie. Ale czymś zupełnie innym jest, nikt nie czyta tak dobrze jak ja.
3: Możesz powiedzieć, dobrze mi idzie ministrantura. Ale czymś innym jest, jestem lepszy od tych, którzy nie służą. Możesz powiedzieć, cieszę się, że ksiądz mi zaufał. Ale czymś innym, ksiądz wybiera właśnie mnie, więc jestem ważniejszy.
4: Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Co robimy, kiedy ktoś nas pochwali? Świetnie przeczytałeś. Bardzo dobrze służyłeś. Porządnie przygotowana asysta. Miło to usłyszeć. I chyba każdy z nas lubi być pochwalony.
5: No jasne. I nie ma w tym nic złego. Pochwała jest potrzebna. Może pokazać nam, że ktoś zauważa naszą pracę. Może nas zachęcić do dalszego rozwoju.
3: Ale jest też druga możliwość. Możemy zacząć uzależniać swoją służbę od pochwał. Jeżeli ktoś mnie pochwali, jest super. Jeżeli nikt mnie nie pochwali, obrażam się.
5: Bo zaczynam służyć nie dlatego, że chcę zrobić coś dobrze, tylko dlatego, że chcę zostać zauważony. A to już zupełnie inna motywacja.
1: I tutaj mamy chyba jeden z najtrudniejszych momentów w życiu ministranta. Przychodzi uroczystość, jakieś ważne zadanie i nagle okazuje się, że ksiądz poprosił o nie kogoś innego. Znacie to?
3: Jasne. Przecież ja też to umiem zrobić lepiej od niego.
1: I właśnie wtedy możemy zobaczyć, czy naprawdę rozumiemy dobrze słowo służba. Bo jeżeli najważniejsze jest dla mnie to, żeby to właśnie mnie zauważono, to chyba bardziej walczę o wyróżnienie niż o służbę.
4: Czasami największym sprawdzianem ministranta nie jest to, czy dobrze wykona swoje zadanie, tylko to, jak zachowa się wtedy, kiedy tego zadania nie dostanie. To trudne, ale właśnie w takich sytuacjach uczymy się pokory.
1: Spróbujmy więc odpowiedzieć na pytanie postawione na początku. Służba czy zaszczyt?
3: Może odpowiedź brzmi zaszczyt, który wyraża się przez służbę. Bo naprawdę jest czymś szczególnym, kiedy możemy robić coś ważnego dla wspólnoty parafialnej. Ale ten zaszczyt nie jest po to, żeby nas wynosić ponad innymi. Jest po to, żebyśmy jeszcze bardziej potrafili zrobić coś dla innych.
5: Dlatego można być dumnym z bycia ministrantem. Ale trzeba pamiętać. Nie jestem dumny z tego, że jestem lepszy. Cieszę się z tego, że mogę robić coś dobrego.
4: I można cieszyć się z pochwały, ale nie można uzależniać od niej swojej wartości. Można cieszyć się z wyróżnienia, ale trzeba pamiętać, że każde wyróżnienie niesie z sobą odpowiedzialność.
1: Na koniec może małe zadanie. Drodzy ministranci i lektorzy, podczas najbliższej asysty zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Czy potrafię cieszyć się tym, co robię, nawet jeśli nikt tego nie zauważa? A jeśli ktoś inny zostanie pochwalony albo dostanie jakieś wyjątkowe zadanie, które sam chciałeś dostać, spróbuj szczerze mu pogratulować. To może być trudniejsze niż przeczytanie najdłuższego czytania. A może właśnie dlatego warto spróbować. Na koniec wysłuchajmy ostatniej części naszej audycji zatytułowanej Ewangelia w 60 sekund, czyli co jutrzejsza Ewangelia mówi do służby liturgicznej.
5: W najbliższą niedzielę usłyszymy przypowieść Jezusa o uczcie królewskiej. Król zaprasza swoich gości na ucztę, ale wielu z nich odrzuca zaproszenie. W końcu zaproszeni zostają inni, ci, których nikt wcześniej nie oczekiwał. Co ta Ewangelia mówi członkowi liturgicznej służby ołtarza? Może przede wszystkim to. Bóg zaprasza. Zaprasza nas do swojej bliskości, do Eucharystii, do wspólnoty, do służby. Ale samo otrzymanie zaproszenia jeszcze nie wystarczy. Trzeba na nie odpowiedzieć. I może warto dziś zapytać siebie, czy ja naprawdę odpowiadam na zaproszenie Jezusa? Czy moja obecność w Kościele jest tylko przyzwyczajeniem? Czy kiedy zakładam albę albo komrze, naprawdę wiem, dla kogo to robię? Bo można być bardzo blisko ołtarza i jednocześnie sercem być bardzo daleko. Jezus zaprasza również Ciebie. Nie tylko na mszę. Zaprasza Cię do życia z Nim.
1: Bardzo dziękujemy za wysłuchanie kolejnej audycji Służcie Bogu z Radością. Zapraszamy na naszą stronę internetową, Facebooka i Instagram, gdzie można znaleźć wszelkie informacje na temat działalności duszpasterstwa liturgicznej służby ołtarza naszej diecezji. Przypominamy i zachęcamy wszystkich ministrantów, lektorów i opiekunów do zapisów na drugie Mistrzostwa Szachowe Liturgicznej Służby Ołtarza naszej diecezji, które odbędą się już 24 października w Tarnowie. Wszelkie informacje na stronie internetowej. Do usłyszenia za tydzień i pamiętajcie,
2: służcie Bogu z radością!
0: Służba, która jest radością. Radość, która jest modlitwą. Służcie Bogu z radością. Audycja liturgicznej służby ołtarza.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa Portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
0: Po reklamie.
2: Piętnastolatek, który śmiertelnie ugodził nożem woźną w szkole, trafi do schroniska. O szczegółach już za chwilę. Biskup Tarnowski zachęca do udziału w jutrzejszym Marszu dla Życia i Rodziny, który odbędzie się w Bochni.
3: Żeby powstrzymać ten trend, który jest w sumie barbarzyńskim trendem. I nie możemy wszyscy iść w kierunku tego samozniszczenia.
2: Ponad 400 czujników tlenku węgla już rozdanych. Powiat Tarnowski wydłuża czas na składanie wniosków. Aneta Mleczko, zapraszam na wiadomości. Piętnastolatek, który zabił woźną w szkole w Leszczy Dole Nowinach pod Wyszkowem i ranił nauczycielkę oraz dyrektora, trafi do schroniska dla nieletnich. Taką decyzję podjął sąd rodzinny w Wyszkowie. Chłopakiem zajmą się teraz biegli psychiatrzy. Atak był szokiem dla dyrektora szkoły w Leszczy Dole Nowinach. Krzysztof Ochmański powiedział, że na samym początku nie rozpoznał absolwenta swojej placówki. Dopiero po dłuższej chwili uświadomił sobie, że piętnastolatek jest absolwentem jego szkoły. Dodał, że jako uczeń nie sprawiał większych problemów.
4: No jedyny problem to niechętnie chodził do szkoły, miał dostosowania. Mieliśmy pewien nawet sukces, bo wychowawczo już w klasie ósmej udało nam się go namówić do tego, że jeździł na wycieczki. Był w poczcie sztandarowym. Właśnie to był chłopak taki uśmiechnięty, z dołkami. Nie było widać agresji. U niego na pewno nie.
2: Dyrektor zadeklarował pomoc psychologiczną dla rodziny zmarłej 37-letniej Darii. Miała męża i dwoje dzieci. Niepokój, pytania o bezpieczeństwo i większa czujność. Po tragicznych wydarzeniach w szkole na Mazowszu uczniowie z całej Polski zastanawiają się, czy w ich placówkach również może dojść do niebezpiecznych sytuacji. Wśród młodych ludzi nie brakuje obaw. Informacje o atakach, rannych uczniach i nauczycielach, a także śmierci pracownicy szkoły trudno pozostawić bez emocji. Tym bardziej, że w mediach społecznościowych pojawiają się kolejne doniesienia, które potęgują niepewność. Uczniów tarnowskich szkół, których spotkaliśmy w centrum miasta, zapytaliśmy, jak odbierają te ostatnie wydarzenia i czy czują się bezpiecznie w swoich placówkach.
5: Nie ma z czego obawiać, ale jeśli ktoś taki trafi, no to warto być ostrożnym, no i poinformować jakiegoś dyrektora czy coś.
6: W szkole atmosfera jest dość napięta. Wielu z moich rówieśników bynajmniej zrezygnowało z pójścia do szkoły.
7: Trochę to jest nad wyraz, nic się nie dzieje. Przesadzamy trochę, to jest silnie paniki, jesteś pierwszoklasiści, tam się byli przerażeni. Nie ma co się tym przejmować. I plotki, tyle.
8: Jest to bardziej tak jakby wyśmiewane, że się ludzie bardziej z tego nabijają, ale też niektórzy właśnie też z drugiej strony otoczenia się tym przejmują.
9: To nie jest jednak dzień jak co dzień, że ktoś przychodzi i jest szansa, że przyjdzie z nożem, więc wydaje mi się, że ten strach jest po prostu przerzucony na taki żart.
2: Po atakach na Mazowszu nadzorem objęto szkoły w całym kraju. Policja prowadzi wzmożone kontrole w rejonie placówek oświatowych. Radiowozy można było zauważyć wczoraj także przed tarnowskimi szkołami. W Nowym Sączu również służby miejskie monitorują sytuację, obserwując bieżący obraz z kamer rozmieszczonych na ulicach Nowego Sącza.
10: Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego prowadzi monitoring miasta. Monitoring obejmuje dosyć dużą część miasta, więc tutaj sprawdzamy, czy nie ma jakichś odstąpień od normalnych działań, nie ma jakichś grup młodzieży, które by się zgromadziły, i cały czas monitorujemy obiekty szkolne. Także tutaj jesteśmy na bieżąco.
2: To dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Nowego Sącza, Krzysztof Setlak. Przypomnijmy, że już wczoraj wieczorem władze Nowego Sącza wydały komunikat skierowany do dyrekcji i nauczycieli szkół, a także rodziców o tym, że wszystkie służby są w pogotowiu. Podane zostały też instrukcje działania, które mają sprawić, że dzieci i młodzież w szkołach będą mogli czuć się bezpieczniej. Chodzi m.in. o ograniczenie dostępu do placówek. Podobne działania wprowadzają też inne sądeckie samorządy.
11: Słuchacie wiadomości RDN.
2: Biskup tarnowski Andrzej Jerzy zaprasza do wspólnotowej modlitwy modlitwy podczas diecezjalnego Marszu dla Życia i Rodziny. Odbędzie się on jutro w Bochni w ramach obchodów Dnia Papieskiego.
3: Wydarzenia pro-life są tutaj bardzo ważne, ponieważ aktywizują Polaków, też naszych diecezjan do tego, aby tą kwestię zasadniczą podjąć z całą stanowczością, aby cały czas ten opór przeciwko działaniom destrukcyjnym, uderzającym również przez ustawodawstwo w godność każdego człowieka, zwłaszcza dzieci nienarodzone, żeby powstrzymać ten trend, który jest w sumie barbarzyńskim trendem. I nie możemy wszyscy iść w kierunku tego samozniszczenia, wręcz przeciwnie, trzeba dostrzec piękno swojego życia, także w perspektywie stworzenia, odkupienia życia wiecznego.
2: Biskup tarnowski Andrzej Jerzy będzie przewodniczył mszy świętej jutro o 12:30 w kościele świętego Pawła Apostoła w Bochni. Będzie transmisja tej liturgii w radiu RDN. Po Eucharystii uczestnicy wyruszą w modlitewnym marszu ulicami Bochni w kierunku Bazyliki Świętego Mikołaja.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
2: 500 czujników tlenku węgla i dymu trafi do mieszkańców powiatu tarnowskiego. Samorząd za darmo rozdaje urządzenia w ramach projektu Bezpieczny Dom. Zgłosiło się po nie już ponad 400 osób, co oznacza, że zostało jeszcze kilkadziesiąt czujników do odbioru. Powiat tarnowski wydłuża rekrutację. Wnioski można składać jeszcze do wtorku 13 października. Później rozpocznie się montaż w domach.
0: 16 października przekażemy czujniki naszym strażakom z Ochotniczych Straży Pożarnych na spotkaniu w Starostwie Powiatowym i w ciągu miesiąca listopada te czujniki zostaną w liczbie 500 we wszystkich domach, które są objęte tym programem Bezpieczny Dom, zamontowane i w tym samym bezpieczeństwo mieszkańców będzie od tej strony właśnie poprawione.
2: To strażacy będą montować te czujniki?
0: Tak, to będą montowali strażacy, także program jest bezkosztowy dla mieszkańców. Zachęcamy do skorzystania. Jeszcze zostało kilkadziesiąt sztuk.
2: Zachęcał Tomasz Stelmach z Zarządu Województwa Małopolskiego, z którym rozmawiała Jolanta Moździerz. Formularze można składać online lub osobiście w Wydziale Rozwoju Powiatu przy ulicy Narutowicza 38. Tyle o tej porze. Kolejne wiadomości za godzinę.

0: Reklama.
1: Jakiego rozwoju potrzebuje Polska i Mielec? Porozmawiamy o tym już w czwartek 15 października podczas spotkania z Mateuszem Morawieckim. Były premier przyjedzie do Mielca w ramach trasy Rozwoju Plus. To otwarte spotkanie. Będzie można zadać pytanie i podzielić się swoją opinią. Zapraszają posłowie Fryderyk Kapinos i Zbigniew Chmielowiec. Początek o godzinie 18 w restauracji Imperium przy ulicy Powstańców Warszawy 49 w Mielcu. Do zobaczenia w czwartek o godzinie 18.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: ostatnich atakach w szkołach jest apel do rodziców o czas dla dzieci.
1: Żeby przez ten czas, przez ten weekend wykorzystali ten czas na rozmowę, na relacje.
0: Po 14 latach policja wróciła do Jodłowej. Mieszkańcy nie muszą już czekać na patrol z innej miejscowości. Plastik, stare meble, folia, nawet styropian. Takie odpady trafiały do pieców mieszkańców Nowego Sącza. Przed rozpoczęciem sezonu grzewczego Straż Miejska zapowiada kontrolę palenisk. Aneta Mleczko, zapraszam na wiadomości. O poświęcenie więcej czasu dzieciom apelują władze oświatowe. Ostatnie wydarzenia w szkołach na Mazowszu wymagają rozmowy z nimi, przypomina zachodniopomorski kurator oświaty Paweł Palczyński.
1: Prośba do rodziców, żeby przez ten czas, przez ten weekend porozmawiali ze swoimi dziećmi. Po prostu wykorzystali ten czas na rozmowę, na relacje, na to, żeby poświęcili sporo uwagi przy wspólnym, nie wiem, oglądaniu filmu, przy wspólnej wycieczce.
0: Ostatnie dni pokazały, że warto mieć oko na aktywność dzieci w internecie, dodaje kurator.
1: Zwrócić uwagę to, co się dzieje, to, co uczniowie, co dzieci robią w mediach, w internecie, to, co się dzieje po południu, często w zamkniętym pokoju naszego dziecka. Warto na to zwrócić uwagę, jakie treści przeglądają w internecie, czym się zajmują, z kim rozmawiają.
0: Władze oświatowe zapowiadają dodatkowe szkolenie nauczycieli w zakresie wychwytywania niebezpiecznych sytuacji i reagowania na nie. W szkołach i ich okolicach do odwołania mają być obecne umundurowane patrole policji. Niepokój, pytania o bezpieczeństwo i większa czujność po tragicznych wydarzeniach w szkołach wśród mieszkańców Tarnowa również zapanowała duża niepewność. Mieszkańcy Tarnowa, z którymi rozmawialiśmy, przyznają, że informacje budzą niepokój.
2: Mam dwoje nastolatków, którzy w tym momencie mają delikatny strach od tym i nawet dzisiaj córka pisała rano. Natomiast mając informacje od policji, którzy też wychodzą z założenia, że nie do końca jest to po prostu jakaś zorganizowana sytuacja.
3: To budziło taką panikę, takie kilka wydarzeń, które się splotły w bardzo krótkim czasie.
4: W każdym bądź razie trzeba być przygotowanym na wszystko.
0: 15-latek, który zabił woźną w szkole w Leszczy-Dolenowinach, podwyżkowym i ranił nauczycielkę oraz dyrektora, trafi do schroniska dla nieletnich. Taką decyzję podjął sąd rodzinny w Wyszkowie. Chłopakiem zajmą się teraz biegli psychiatrzy.
5: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Navi Pillai, pochodząca z Indii, żyjąca w RPA, działaczka na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego, została laureatką pokojowej Nagrody Nobla. Martyna Szymczakowska.
6: Jako sędzia Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy, Navi Pillai odegrała klucz kluczową rolę w uznaniu gwałtu i przemocy seksualnej za narzędzie ludobójstwa. Profesor Paweł Łuków z Wydziału Filozofii UW.
7: Ta nagroda jest próbą przypomnienia całemu światu, że świat bez zasad jest światem wojny każdego z każdym.
6: W tym roku do pokojowej Nagrody Nobla zgłoszono 208 osób i 79 organizacji.
0: 5 policjantów, służba od 6 do 22 i posterunek na miejscu. Po 14 latach przerwy w Jodłowej ponownie działa jednostka policji. Oznacza, że funkcjonariusze będą pełnić służbę bezpośrednio na terenie gminy, a mieszkańcy nie będą musieli udawać się w każdej sprawie do jednostek w Brzostku czy Dębicy. Jak mówił w programie Słowo za Słowo pochodzący z Jodłowej Paweł Ciszczoń z Zarządu Powiatu Dębickiego, obecność funkcjonariuszy na miejscu ma ułatwić mieszkańcom kontakt z policją i zapewnić stałą obecność funkcjonariuszy na terenie gminy w wyznaczonych godzinach.
8: W perspektywie czasu, bo ja to tak określam, w perspektywie czasu najbliższych kilku miesięcy, być może kilku lat, to bezpieczeństwo w gminie Jodłowa na pewno będzie odczuwalne, że jest ta policja, jest ta służba na miejscu, a nie musimy jechać czy do Brzostku, czy do Dębicy, do komendy powiatowej.
0: Posterunek policji swoim zasięgiem będzie obejmował całą gminę Jodłowa. Siedziba funkcjonariuszy znajduje się w wyremontowanym przez gminę budynku po dawnym ośrodku zdrowia.
5: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Plastik, stare meble, folia, nawet styropian. Takie odpady trafiały do pieców mieszkańców Nowego Sącza. Przed rozpoczęciem sezonu grzewczego Straż Miejska zapowiada kontrolę palenisk. Ekopatrole będą sprawdzać, czym są ogrzewane domy, także z wykorzystaniem dronów. Za spalanie niedozwolonych substancji grozi mandat do 500 zł, a sprawa może również trafić do sądu, który może wymierzyć grzywnę do 5000 zł. Komendant Straży Miejskiej w Nowym Sączu Wojciech Tyrkiel przestrzega przed spalaniem śmieci i wilgotnego drewna. Jak pokazują kontrolę, kontrolę z poprzednich lat. Mieszkańcy potrafią wrzucać do pieców odpady, które powinny trafiać do odpowiednich punktów odbioru. W rozmowie z RDN Nowy Sącz wymieniał, czym ludzie palili w piecach.
9: Plastikami, resztkami mebli. Najczęściej z tych próbek, które pobraliśmy i stwierdziliśmy jakieś nieprawidłowości, to w tym popiole znajdowały się właśnie jakieś resztki mebli, wspinacze. Również były takie pobudowlane jakieś resztki, czyli nie wiem, folie. Czyli takie podstawowe rzeczy, które ludzie gdzieś nie oddali z gabarytami, tylko po prostu rzucili do pieca i spalili.
0: Od początku tego roku strażnicy miejscy w Nowym Sączu wystawili już 15 mandatów za nielegalne spalanie. Większość przypadków odnotowano w pierwszym kwartale roku. Co ciekawe, interwencje dotyczyły przede wszystkim spalania odpadów zielonych. Wraz z nadejściem chłodniejszych dni kontrole palenisk znów staną się jednym z zadań strażników. Mieszkańcy muszą liczyć się z tym, że nie tylko dym wydobywający się z komina, ale również kontrola z wykorzystaniem drona może ujawnić nieprawidłowości.
10: Autopromocja. Prawdziwe życie, codzienne wyzwania i mnóstwo miłości. Poznaj historię rodzin, które tworzą wspólnotę relacji i piękna rodzina. Tu zaczyna się szczęście. Nowa audycja na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Słuchaj nas w poniedziałki i środy o 13:10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
11: Święty ojciec Stanisław Papczyński. Jego działalność, dzieła i czasy, w których przyszło mu żyć.
12: Stanisław Papczyński to gorąca głowa, młody człowiek. Kilkakrotnie ocierał się o śmierć.
13: Żył w bardzo trudnych czasach, w bardzo trudnym wieku dla historii Europy, dla historii Polski.
14: Ten, którego mamy odkryć i który jest świętym na dzisiaj.
13: Mocny charakter, trudny charakter. Myślę, że to też kwestia tego, że pochodził z Podegrodzia.
14: On odkrywa wolę Bożą krok po kroku.
11: Zapraszamy na audycję w każdą drugą niedzielę miesiąca o godzinie 17:00.
10: To była autopromocja.
15: Reklama.
16: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
15: Po reklamie.
10: Grand Lista. Oldschoolowy ranking nie tylko przebojów. Program muzyczny tworzony przez słuchaczy. Zagłosuj na twoją ulubioną piosenkę. Co tydzień nowe notowanie. Grand Lista. W soboty po 12:00. Na program zaprasza sponsor firma Lajer. Lider pustaków ściennych ceramicznych. Lajer. Budowanie w dobrym stylu.
18: Dzień dobry. 10 minut temu minęło południe. A zatem wita się z wami Krzysztof Borowiec i zapraszam, jak to zwykle w soboty, na kolejne wydanie sobotniego muzycznego popołudnia, które dzisiaj w całości wypełni 480. wydanie Grand Listy. No i cóż, może na początek przypomnę tylko, że tradycyjnie czekają nagrody na wszystkich głosujących i napiszących komentarze. Wyłonienie zdobywców nagród i opublikowanie nazw, no nie wszystkich nazwisk, tylko jeśli chodzi o komentatorów, nastąpi w pierwszą sobotę listopada, a czekają na was. Na wysyłających SMS-y oczekuje Airfryer filmy Silvercrest, na głosujących online bezprzewodowe słuchawki Tronik, na oddających głosy telefonicznie elektroniczny budzik cyfrowy z projektorem i wyświetlaczem LED, a na za najciekawszy komentarz również nagroda, jak to zwykle bywa, ufundowana tradycyjnie przez firmę Lajer, a tą nagrodą jest album Skarby Queen, oficjalna historia legendy rocka. Kapitalna edycja tego wydania, tegoż albumu, więc warto, warto. troszeczkę popracować i powysyłać w październiku interesujące komentarze, które wcale nie muszą mieć formę elaboratów. Wygrywają również takie, które składają się powiedzmy z dwóch, trzech zdań, ale są na tyle interesujące, na tyle fajnie skonstruowane, że na taką nagrodę zasługują. No to cóż, to już nagrody mamy, przypomnienie o nagrodach mamy za sobą, a teraz szybciutko, jakie zmiany nastąpiły. No niestety, moi drodzy, pierwszą setkę opuścili. Mimo głosów, ale tych głosów było za mało. Pojawiły się te zespoły w zeszłym tygodniu. 7 z utworem Pomarańcze i zespół Magnum z utworem When the World Comes Down. No i niestety dzisiaj już są poza gorącą setką. Choć tutaj oczywiście przypomnę, że zawsze mają prawo powrócić, jeśli tylko będzie wasza taka będzie wasza wola. No i poza pierwszą setką znalazła się piosenka Miłość to jest wielki skarb w wykonaniu Ewy Bem. A w ich miejsce pojawiają się 3 nowe utwory. Warius Max z piosenką Zanim zrozumiesz, Ten CC z przebojem Dreadlock Holiday, no i legendarne wykonanie legendarnego utworu I'm Going Home, wykonanie z festiwalu w Woodstock, w wykonaniu oczywiście Alvina Lee i jego grupy Ten Years After. Oczywiście bardzo serdecznie zapraszam do odwiedzenia naszego fanpage'a, jeżeli macie odrobinę czasu, a jesteście w sieci, to na Facebooku, jeśli wpiszecie frazę Grand Lista RDN, znajdziecie się w stosownym miejscu. Czekam na was, o tak powiem. Czekam, bo to zawsze raźniej telefony telefonami, fajnie, lubię, ale bardzo się cieszę, jeżeli dajecie swoje komentarze na naszym fanpage'u. Widzę, że już Krystyna się pojawiła. Czekam na kolejne osoby. Antoni polubił komentarz, więc myślę, że za jakiś czas się też pojawi. No to cóż, czekam, a teraz przechodzimy do miejsca setnego w 480 wydaniu Grand Listy. A na miejscu setnym, moi drodzy, zespół Warius Manx z piosenką Zanim zrozumiesz. To jest wasza propozycja. Zapomniałem sobie zanotować, kto prosił, aby ta piosenka znalazła się w zestawieniu. To utwór wydany w 1994 roku i zarazem pierwszy singiel, który pochodził z albumu grupy, albumu zatytułowanego Emu. Kaseta z tym albumem okazała się w kwietniu 1994 roku, a dwa miesiące później pojawiła się płyta. Początkowo piosenka miała nie znaleźć się na albumie, bo według członków zespołu nie pasowała do reszty materiału. No tak to bywa, jednak ówczesna wytwórnia wytypowała właśnie tę piosenkę na pierwszy singiel, co wiązało się z pewnym sporem z zespołem. Ostatecznie, kiedy się ukazała na małym krążku, stała się pierwszym znaczącym przebojem grupy. No i do dzisiaj uchodzi za jeden z największych przebojów. Muzykę do tej piosenki napisał Robert Janson, a autorką tekstu jest Anita Lipnicka. Anita Lipnicka, jak przyznała w jednym z wywiadów, w tekście stworzyła narrację w trzeciej osobie, co nadało tej piosence bardziej uniwersalny charakter, dzięki czemu potencjalnie właściwie każdy mógł się z tą piosenką utożsamiać. W 1994 roku utwór został nagrodzony Fryderykiem w dwóch kategoriach: piosenka roku i teledysk roku. W kwietniu 1994 zaczęła swój pobyt w pierwszej dziesiątce listy przebojów trzeciego programu Polskiego Radia i plasowała się w top 10 do końca września tego roku. To naprawdę spore osiągnięcie w maju przez 2 tygodnie była notowana na szczycie zestawienia. Duże osiągnięcie jak na lata 90. Tego utworu. No proszę, a zespół nie bardzo był zadowolony, że ona w ogóle znalazła się na albumie, a tym bardziej na singlu. Jeżeli uważacie, że zespół Warius Manx z piosenką Zanim zrozumiesz zasługuje na to, aby pozostać z nami na dłużej, no to należy tę piosenkę wspierać SMS-ami o treści grand.12.39. I oczywiście, że jak to zwykle bywa, także i dzisiaj nic się nie zmieniło. Należy te SMS-y wysyłać pod numer 7148. Oto Warius Max.

To był zespół Various Monks. Ja sięgam do naszego fanpage'a. Powitali się już na tej stronie i Krystyna, i Arek, i Tomek, i Antoni, i Mikołaj. Mikołaj napisał, to ciekawa rzecz, pozdrawiam i serdecznie z Zabrza. Pozdrawiam serdecznie z Zabrza, oczekując na Johna Andersona. No to Mikołaju, mam nadzieję, że się podzielisz z nami wrażeniami z tego muzycznego spotkania w najbliższym programie, czyli w przyszłą sobotę. Krysia napisała, a ja już jestem przy odbiorniku radiowym, witam wszystkich serdecznie i zamieniam się w odsłuch utworów z Grand Listy. Dzisiaj jest piękna pogoda, już jestem po zbiorach grzybów i siedzę przy ich obróbce. Cudownie, cudownie. Mam nadzieję, że udało się nazbierać trochę borowików lub jak to woli prawdziwków, bo wiem, że Krystyna robi, wiem, bo sprawdziłem kiedyś, znakomite grzyby w marynacie. O. No dobra, no marynata marynatą, już biegniemy dalej, bo oto kolejna piosenka, która dzisiaj gości po raz pierwszy w zestawieniu. To piosenka, której autorami są Eric Stewart i Graham Gouldman, była głównym singlem promującym w 1970 roku album zespołu 10cc, w tamtych latach to była naprawdę popularna grupa, album zatytułowany Bloody Tourist. Eric Stewart wspominał, że to ta piosenka, właściwie tekst do niej, taki mocno reggowy, powstał, że jak zobaczył białego mężczyznę, który próbował zgrywać luzaka, a wyglądał przy tym żałośnie. To słowa Erica Stewarta. Wszedł w grupę mieszkańców pochodzenia afrokaraibskiego. No i właśnie o tym spotkaniu tegoż luzaka ta piosenka opowiada. No przecież to bardzo istotne z takiego kronikarskiego punktu widzenia. Dreadlock Holiday stał się międzynarodowym przebojem, numerem jeden w wielu krajach, znalazł się na szczycie listy przebojów Wielkiej Brytanii, ale także Belgii, Nowej Zelandii, Holandii, dotarł do szczytu, jeśli nie na pierwsze miejsce, to do czołowych pozycji w wielu, wielu zestawieniach, zwłaszcza w Europie. No i jeżeli uważacie wobec tego, że piosenka Dreadlock Holiday zasługuje na wsparcie, to wsparcie powinno mieć treść grant.1241. Oto 10cc.

0: Reklama.
1: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
3: Na program zaprasza sponsor Laier Polska S.A. Producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej. www.laier.pl.
4: I jeszcze o jednej rzeczy wam dzisiaj, moi drodzy, zapomniałem powiedzieć. Będę mówił o koncercie zespołu Lombard, który już w najbliższą sobotę będzie miał miejsce w Centrum Sztuki Mościce, i o konkursie, który z tym koncertem jest związany, a który odbędzie się w najbliższy poniedziałek w Domu Kultury Westerplatte. To po pierwsze, a po drugie będzie jeszcze konkurs, myślę, że w drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania. Tam jest trochę mniej reklam, więc będzie czas na to, aby wygrać, uwaga, zaproszenie dwuosobowe na koncert zespołu Lombard. Więc bądźcie w gotowości konkursowej. A teraz na moment jeszcze powracam do naszego fanpage'a. Kolejne osoby się zameldowały, bardzo się cieszę, bo i Paulina się upokazała na naszym fanpage'u, napisała: witam i pozdrawiam wszystkich serdecznie w ten piękny jesienny dzień, bo rzeczywiście w tym regionie Polski mamy piękny październikowy dzień. Anetka się też zameldowała, napisała: słucham i bardzo ciepło pozdrawiam. Arek już kolejny komentarz napisał, a Krystyna też napisała tak: choinka, nie zrobiłam zdjęcia, bo tak się tym faktem ucieszyłam i rzeczywiście w lasach rosną borowiki, a ludzi jak w mrowisku. Tylko tyle zostało odnośnie tej fotografii, bo reszta już zagospodarowana. No Krysiu, piękne okazy tych borowików na tym zdjęciu. No a jak one będą smakowały, jak to wszystko odpowiednio przyrządzisz. A teraz przyrządzamy już muzykę. Powracamy do zestawienia. Zresztą tak się zastanawiam, to jest krótki otwór, a później kompozycja, która ma naprawdę sporo minut i wobec tego chyba będę musiał kolejną reklamę nieco wcześniej wyemitować, bo później byłoby grubo za późno. No ale dobrze, powracamy do zestawienia i w zestawieniu na miejscu 98 piosenka, która jako jedyna ostała się z zeszłotygodniowej puli, to piosenka Ney Na Na Na zespołu Vaya Con Dios. No jeden z największych przebojów w historii dokonań tej belgijskiej grupy. Jeżeli uważacie, że jednak Ney Na Na Na zasługuje na to, aby powędrować nieco w górę, to SMS-y, które będą wysyłane pod numer 7148, w tym wypadku powinny mieć treść grand.12.38. Oto Vaya Con Dios.

0: To był zespół Vaya con Dios, na ten czas miejsce 98, a teraz jednak opowiem wam, o czym już opowiadałem i do czego zachęcałem w minioną sobotę. Otóż, moi drodzy, w najbliższy poniedziałek odbędzie się konkurs na wykonanie utworu zespołu Lombard. Ten konkurs odbędzie się w Domu Kultury Westerplatte. To jest przy ulicy Westerplatte 8A o godzinie 17.30, a więc pamiętajcie, najbliższy poniedziałek, godzina 17.30, no należy chyba przyjść nieco wcześniej po to, aby wziąć udział w tym konkursie, a osoba, która zdobędzie pierwsze miejsce, bo będzie oczywiście stosowne jury, które będzie oceniało te wykonania. Nie bójcie się, bo to przecież to jest zabawa w gruncie rzeczy, ale może ktoś z was, albo nawet wielu z was czują się na tyle mocno, że mogą stanąć w szranki w tym konkursie. Więc osoba, która zdecydowanie wygra ten konkurs, będzie mogła zaśpiewać wspólnie z zespołem Lombard na scenie Centrum Sztuki Mościce w najbliższą sobotę, czyli 17 października. Oczywiście podczas koncertu zespołu Lombard. Więc wystarczy wziąć udział w konkursie, później wystarczy wygrać ten konkurs po to, aby w przyszłą sobotę stanąć na scenie z zespołem Lombard i wspólnie z artystami z tej grupy zaśpiewać pewnie któryś z ich przebojów. Pamiętajcie, Dom Kultury Westerplatte, najbliższy poniedziałek, godzina 17.30. No to teraz już bliżej jest do reklamy, a dopiero po reklamie trzecia z kompozycji, która w dzisiejszym programie, w dzisiejszej Grand Liście zawitała. To bardzo rozbudowana kompozycja, naprawdę w legendarnej wersji. O tym już za chwilę.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
4: Na program zaprasza sponsor Lajer Polska S.A. Producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej. www.lajer.pl.
0: Moi drodzy, to było dawno, dawno temu. To miało miejsce podczas koncertu, legendarnego koncertu w Woodstock. Ale po kolei. Bo chodzi o utwór I'm Going Home zespołu Ten Years After. Wybaczcie, jakaś niedyspozycja. Utwór I'm Going Home po raz pierwszy został zarejestrowany w maju 1968 roku podczas występu zespołu Ten Years After w londyńskim klubie Klux Klik. I to jest charakterystyczne. Ten utwór rzeczywiście najlepiej zawsze brzmiał na żywo. Płyta zawierająca I'm Going Home, zatytułowana And It, okazała się 3 miesiące po wspomnianej wcześniej historycznej rejestracji na żywo. Ale oczywiście to najsłynniejsze wykonanie zostało zarejestrowane podczas legendarnego festiwalu Woodstock. Ta zagrana i zaśpiewana z niezwykłą ekspresją kompozycja należy, bo to warto podkreślić, do najbardziej porywających filmów, słynnego filmu Michaela Wadleya, który dokumentował to legendarne wydarzenie. W środku ta kompozycja została wzbogacona wiązątką starych rock'n'rolli, takich jak choćby Blue Suede Shoes, Carla Perkinsa czy Who Lotta Shaking Going On, Jerry'ego Lee Lewisa. Alvin Lee, kompozytor tego utworu i jednocześnie lider zespołu Ten Years After, twierdził, że jako kompozycja I'm Going Home to właściwie nic. No tyle, że jest tam fajny rytm i są tam emocje. Osobiście od lat jestem fanem tego nic, a zwłaszcza w wersji z Woodstocku. Słuchałem na żywo, lata minęły już przecież od lat, Alvin Lee nie żyje, bo zmarł w marcu 2013 roku, ale kilka lat przed śmiercią, kilka, czyli naprawdę, nie wiem, dwa albo trzy, nie więcej niż cztery, oglądałem Alvina Lee na żywo podczas koncertu w Dolinie Charlotte i jakkolwiek ten utwór był trochę taki półakustyczny, bo Alvin Lee tam wystąpił z kontrabasistą i z perkusistą, no to to było naprawdę porywające. Zespół Ten Years After bez Alvina Lee też oglądałem, zresztą dwukrotnie, podczas festiwalu Legend Rocka we wspomnianej Dolinie Charlotte i to też miało swój stosowny wymiar, ale jednak dla mnie zawsze Alvin Lee, jeśli chodzi o I'm Going Home, musiał występować z zespołem Ten Years After. To była naprawdę zgrana paczka. A to, co zapodali, jeśli tak można określić, podczas festiwalu Woodstock, to myślę, moi drodzy, że to jest jeden z najbardziej legendarnych, dzisiaj byśmy powiedzieli, wykonów, bo to słowo już weszło do użytku, w historii muzyki rockowej. Warto też wspomnieć, że wielu polskich gitarzystów powoływało się na Alvina Lee. Tadeusz Nalepa tak się o nim wypowiadał. Grał w tamtych czasach genialnie. Był jednym z najlepszych obok Erika Claptona i Petera Greena. Ryszard Sygitowicz tak mówił. Alvina Lee uważam za mojego pierwszego mistrza. Grzegorz Skawiński z zespołu Kombi dodawał. Był super szybki, a nauczenie się solówki I'm Going Home było inicjacją dla każdego gitarzysty, który się szanował. To był szczyt techniczny. No to cóż, no to wobec tego proszę bardzo, posłuchajcie. Mam nadzieję, że niektórzy z was wesprą tę kompozycję swoimi głosami. A głosy wysyłane SMS-owo powinny mieć treść grant.1240 i oczywiście niezmiennie należy je wysyłać pod numer 7148. Oto Alvin Lee, zespół Ten Years After i legendarny utwór z legendarnego festiwalu Woodstock. I'm Going Home.

0: 10 years after.
1: I'm going home. Alvin Lee, zespół 10 Years After. Parę minut temu odebrałem telefon od stałego słuchacza, Mieczysława, który powiedział, a ja chciałbym oddać 1000 głosów na ten utwór. Oczywiście nie mogę 1000 głosów dopisać, ale 3 mogę napisać, dopisać, bo przecież takie są zasady zabawy naszej w układanie grand listy. Natomiast Miecio jeszcze powiedział taką rzecz. Mówi, słuchaj, jeżeli ktoś uważa się za rockmana, a nie zna I'm Going Home i 10 Years After, to tak jakby nie znał pacierza. W dużym stopniu się zgadzam z takim stwierdzeniem. Rzeczywiście, gdybym miał wymieniać utwory te takie najbardziej charakterystyczne, najbardziej nośne w historii muzyki rockowej, to z całą pewnością I'm Going Home to jest pierwsza liga. Czy w tej pierwszej lidze jest 10 czy 20 takich najbardziej znaczących utworów, to jest rzecz drugorzędna, ale to na pewno pierwsza liga. Jeszcze sięgnę do Małgosia, napisała 2 duże komentarze. Najpierw serdecznie się przywitała, to już było 20 minut temu. Witam wszystkich słuchaczy Grand Listy, którzy są dziś razem z nami przy dobrej muzyce. Bardzo miło mi znów dołączyć do wspólnego słuchania, komentowania i dzielenia się muzycznymi wspomnieniami. Każdy z nas ma swoje ulubione piosenki, wykonawców i takie utwory, które od pierwszych dźwięków potrafią poprawić humor albo przenieść myślami do dawnych lat. Muzyka ma w sobie coś niezwykłego, bo potrafi łączyć ludzi niezależnie od wieku, miejsca i codziennych spraw. Czasem wystarczy jedna melodia, żeby przypomniała się jakaś chwila, osoba albo wydarzenie sprzed lat i chyba właśnie za to tak bardzo lubimy do niej wracać. Życzę wszystkim przyjemnego słuchania, dużo dobrego nastroju i wielu pięknych muzycznych chwil. I Małgosia nas pozdrawia serdecznie, całą ekipę Grand Listy oraz wszystkich słuchających. To był jeden z komentarzy, a drugi, który dotyczył piosenki Zanim Zrozumiesz, to za kilka lub też kilkanaście minut. A teraz
2: reklama.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
2: Po reklamie.
6: Na program zaprasza sponsor Lajer Polska S.A. Producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej. www.lajer.pl.
1: Powyżej utworu I'm Going Home, no też znacząca kompozycja When the Music's Over zespołu The Doors, a na miejscu 95. No kompletna zmiana klimatu, co nie znaczy, że to jest coś gorszego. To jest po prostu inna, ujmująca kompozycja. The Winner Takes It All, zespół ABBA, SMS-y wspierające grant.810.

0: Grand Lista. Oldschoolowy ranking nie tylko przebojów. Program muzyczny tworzony przez słuchaczy. Zagłosuj na twoją ulubioną piosenkę. Co tydzień nowe notowanie. Grand Lista. W soboty po 12:00. Na program zaprasza sponsor firma Lajer. Lider pustaków ściennych ceramicznych. Lajer. Budowanie w dobrym stylu.
1: I tak oto z głównym dżinglem tego programu weszliśmy w drugą część i zarazem drugą godzinę dzisiejszego wydania 480 z kolei Grand Listy. Powyżej zespołu ABBA, Snowy White, Bird of Paradise, AC/DC, Whole Lotta Love, Free, Wishing Well, Redbox, Train, Grzegorz Markowski i Leroy z utworem Twoje Miasto na pozycji 90.
2: Twoje miasto, moje łzy,
1: moje łzy. A SMS-y wspierające tę piosenkę, wysyłane pod numer 7148, powinny mieć treść grand.1028.

Grzegorz Markowski i Leroy. Ja sięgam do komentarza Małgorzaty, bo kilka minut temu powiedziałem, że wrócę do tego. Małgosia napisała tak: zanim zrozumiesz, Various Manx to jeden z tych utworów, które mimo upływu lat nadal mają w sobie niezwykłą siłę. Jest w nim spokój, nostalgia i emocje, które docierają do człowieka bez wielkich słów. Delikatny głos Anity Lipnickiej, piękna melodia i tekst sprawiają, że za każdym razem słucha się tej piosenki z takim samym wzruszeniem. To właśnie przykład muzyki, która nie potrzebuje chwilowej mody, żeby pozostać w pamięci. Bardzo się cieszę, że ten piękny utwór debiutuje w Grand Liście. Zdecydowanie zagłosuje na swoje miejsce i mam nadzieję, że zostanie z nami na dłużej. Oczywiście, ja nie mam nic przeciwko temu. I Małgosiu, ten komentarz oczywiście kwalifikuje już do finałowej grupy komentarzy za październik. Myślę, że wszyscy słuchacze się ze mną w tym wypadku zgodzą. Dobrze, minęła, to już mówiłem, 13, ale w tej godzinie mamy nieco mniej reklam, a właściwie żadnych, dopiero po 14, haha, czyli wobec tego tej muzyki będzie nieco więcej, pod warunkiem, że gadający nie przegada tego czasu. Powyżej Grzegorza Markowskiego i Leroya, Elton John, Crocodile Rock, Scorpions, Send Me an Angel, Wojtek Klik, Bardzo Orkiestra, Wiosenna Poezja, Oddział Zamknięty, To Tylko Pech, Lita Ford i Ozzy Osbourne, Close My Eyes Forever. Na miejscu 84 zespół Phone on Blondes i What's Up, a oczko wyżej Tadeusz Woźniak, Zegarmistrz Światła. Jeśli chcecie zagłosować na zespół Phone on Blondes, to SMS-y powinny mieć treść prostą, grand.150. A jeżeli chcecie zagłosować na Tadeusza Woźniaka, to może jeszcze prostszy SMS, bo dwucyfrowy. Grand.71. W obu przypadkach te SMS-y wysyłamy pod numer 7148. A zatem najpierw Phone on Blondes, a później Tadeusz Woźniak.

Zegarmistrz Światła, ta wersja pierwotna, która ukazała się w roku 1972 w wydaniu, rzecz jasna, winylowym. Krystyna napisała i kolejny utwór, który kocham, Tadeusz Woźniak i ten Zegarmistrz Światła. A wcześniej napisała, bo to kolejny, a wcześniej... Twoje miasto. Jak słyszę ten utwór, to mam ciarki na całym ciele i człowiek od razu dostaje takiej energii i chęci do działania. Proszę bardzo. Antoni napisał natomiast, no i co ja mam zrobić, Antoni? No, ja jestem taki facet, że nie odmawia dzielenia się z tym, co zwłaszcza sam lubię. Antoni by, moi drodzy, napisał tak. Widzę, że Stargazer skoczyło podczas pierwszej godziny audycji z miejsca 74 na 56 miejsce. Czy można poprosić, żeby ten stutonowy walec szlachetnego rokowego łojenia pojawił się i dzisiaj ponownie? No dobrze, no można poprosić, a mówiący te słowa wyemituje. Jak dojdziemy do miejsca 56, a na razie jeszcze jesteśmy sporo przed tym miejscem, no ale teraz dla porządku powyżej Tadeusza Woźniaka. No Limit z tamtego lata, Led Zeppelin, Who Lotta Love, Free Woman, Mary Grechuta i Serce, no też czas najwyższy, aby ta piosenka zabrzmiała. Chociaż nie pamiętam, czy zeszłą sobotę była emitowana, czy nie. Lenny Kravitz, Stillness of Heart, Bronski Beat, Small Town Boy, Akron nad Wielkim Wodospadem. I docieramy do pozycji 75. A tutaj zespół Simple Minds i Don't You Forget About Me. Tym razem wersja koncertowa i to powiedziałbym, no jak na Grand Listę, to super świeżutka, bo z zeszłego roku. SMS-y wspierające ten utwór grand.334 i oczywiście niezmiennie wysyłamy je pod numer 7148, oto Simple Minds.

Simple Minds i Don't You Forget About Me. Tu akurat wersja koncertowa z ubiegłego roku. Powyżej zespołu Simple Minds, Dire Straits, Brothers in Arms, Tears for Fears, Woman in Chains, Police, Roxanne, Paul Young, Come Back and Stay. No i docieramy do miejsca 70. I teraz uwaga, moi drodzy, to będzie tuż po 13.30. Zapraszam Was do konkursu. Proszę, bądźcie w gotowości. Przypomnę, że w tym konkursie mam do wygrania, to nie będzie trudny konkurs, wierzcie mi, do wygrania 2 bilety na przyszłotygodniowy występ zespołu Lombard w sali widowiskowej Centrum Sztuki Mościce. A na razie z miejsca 70. Fergal Sharkey, A Good Heart, Grant. 1203 to są SMS-y wspierające tę kompozycję. A ona trwa 4,5 minuty, a zatem bądźcie w gotowości.

No i jak tam gotowość do konkursu? Moi drodzy, no to wobec tego ja tylko dla formalności przypomnę, że telefon do radia to 14 6 200 500. Zaraz będzie można wygrać podwójny bilet, albo jak to woli, zaproszenie dwuosobowe na koncert zespołu Lombard w przyszłą sobotę w Centrum Sztuki Mościce. Oto moje pytanie. Posłuchajcie. Proszę powiedzieć, z jakiego utworu zespołu Lombard pochodzą te dwa wersy. Nie zamieniaj serca w twardy głaz, póki jeszcze serce masz. 14 6 200 500. Czekam na wasze odpowiedzi. O tak, widzę, że już telefony dzwonią, dobrze, ale dla formalności też podejdziemy w górę zestawienia, żeby nie było ciszy na antenie, bo ten konkurs jest poza anteną do rozstrzygnięcia. Natomiast tak, powyżej Fergala Sharkea i piosenki jak Good Heart, Demono, Kochać Inaczej, Madonna, Rescue Me, Prince, Purple Rain, Toto Cutugno, Insieme, Phil Collins, Do You Remember, Gary Moore, Surrender i na miejscu 63. Cinderella, Don't Know What You Got It. SMS-y wspierające grant.11.64. A ja już odbieram telefony.

To była grupa Cinderella, Don't Know What You Got It Till It's Gone. A ja oczywiście teraz powinienem powiedzieć, jakie było rozwiązanie tego konkursu. Wiem, że było proste dla was wszystkich, ale to też nie chodzi o to, żeby w tej zabawie wymyślać jakieś strasznie trudne pytania. Nie zamieniaj serca w twardy głaz, póki jeszcze serce masz. Myślę, że tak, że wszyscy ludzie tacy 50 plus, a już na pewno 60 plus, znają każdą linijkę tego utworu. Oczywiście chodzi o Przeżyj to sam, utwór skomponowany przez Grzegorza Stróżniaka do słów Andrzeja Sobczaka. Ja przypomnę, że w przyszłym tygodniu jestem absolutnie przekonany, że ten utwór zabrzmi podczas koncertu zespołu Lombard w Centrum Sztuki Mościce. Serdecznie was zapraszam i przypomnę raz jeszcze. W najbliższy poniedziałek o godzinie 17:30 w Domu Kultury Westerplatte przy ulicy Westerplatte 8A odbędzie się konkurs na piosenkę zespołu Lombard. Zapraszamy wszystkich bez względu na wiek. I osoba, która zwycięży, będzie miała okazję zaśpiewać z zespołem Lombard na scenie podczas koncertu w przyszłą sobotę na sali widowiskowej w Centrum Sztuki Mościce. No to tyle, a powracam już do zestawienia tych telefonów. Jeszcze ważna rzecz, oczywiście, że bardzo ważna rzecz. Telefonów była cała masa, ale miałem tylko podwójne dzisiaj zaproszenie na ten koncert. Natomiast wiadomość jest taka: szansa nie umknęła. Jeszcze będzie dodatkowa szansa w przyszłą sobotę. Więc bądźcie czujni podczas grand listy. Zapewne tak jak dzisiaj w drugiej godzinie tego programu będzie jakieś pytanie konkursowe, a zwycięzca lub zwyciężczyni otrzyma nagrodę w postaci dwóch miejsc na koncert zespołu Lombard. No dobrze, powracamy do zestawienia, a w zestawieniu powyżej zespołu Cinderella, czyli powyżej miejsca 63. Guns N' Roses, November Rain, Eagles, Hotel California, Pink Floyd, High Hopes,

A zatem zespół Rainbow i Stargazer Grant. 680 to są SMS-y wspierające konto tej fenomenalnej rockowej kompozycji.

Stargazer i zespół Rainbow, miejsce 56. Zaraz sięgnę do fanpage'a, bo stosowne komentarze się oczywiście pojawiły. Natomiast ja chciałem wam powiedzieć taką rzecz. Tak sobie myślę. Moim ukochanym, jeśli tak można określić, utworem zespołu Rainbow jest Catch the Rainbow w każdej wersji. W olbrzymiej, w długiej koncertowej, może nawet jeszcze bardziej niż tej krótszej studyjnej. Ale ilekroć słucham, no, dzięki Antoniemu, ale dzięki wam. A przecież już słuchałem tego utworu dziesiątki, a może i setki razy. A więc jeszcze raz mówię, ilekroć słucham kompozycji Stargazer, to tak się zastanawiam, czy każdy Rainbow, czy jest właśnie Stargazer. To jest ta moim zdaniem ulubiona, nie chcę używać sformułowania najlepsza, ale ulubiona moja kompozycja. W każdym razie tak, Krysia napisała, no i Antoni doczekał się tak zwanego łojenia. Stargazer, jest moc. Wcześniej Antoni napisał, no jest, ależ majsterszczyk, brak słów. Chcę coś napisać o wrażeniu, jakie robi Stargazer, ale wena nie dorasta do klasy utworu. No, powiem ci, Antoni, że to... Nie wiem, czy się zgodzicie, ale te dwa zdania właściwie, bo no może trzy z wykrzyknikami. Chcę coś napisać o wrażeniu, jakie robi Stargazer, ale wena nie dorasta do klasy utworu. No, naprawdę znakomite sformułowanie. I Grzegorz też napisał, żonka się już przywitała, to ja dorzucę swoje trzy grosze przy pięknej kompozycji, jaką jest niewątpliwie Stargazer, bo to majstersztyk w każdym calu, a riffy Richiego przyprawiają mnie obłogi stan, który najbardziej lubię. No to też ładne, Grzegorz. Też ładne, no to widzicie, a właściwie raczej słyszycie. Choć na fanpage'u można to zobaczyć, te słowa. Antoni sprowokował i chwała mu za to. Wracamy do zestawienia, a w zestawieniu powyżej kompozycji Stargazer. Michał Żebrowski, Anna Maria Jopek, Musisz Mi Pomóc, zespół The Doors, Riders on the Storm, Krzysztof Cugowski, Demony Wojny, KSU, Na Krawędzi, Dżem, Naiwne Pytania, Deserter, Spytaj Milicjanta i docieramy do miejsca 49. A do końca programu zostało niewiele ponad 60 minut, bo rozstaniemy się z ostatnimi dźwiękami Grand Listy o godzinie 14.53 dzisiaj. A na miejscu 49, Toj nad życiem, SMS-y wysyłane pod numer 7148, które wesprą konto tego utworu, powinny mieć treść grand.967. Oto Toj.

To był zespół Toy, piosenka Nad życiem, miejsce 49. A od miejsca 48 po pozycję 41, tak patrzę, oprócz utworu Please Love Me, czyli utworu w wykonaniu B.B. Kinga, który plasuje się na miejscu 47, to wszystkie pozostałe to kompozycje polskie. Na miejscu 48 bowiem Tadeusz Nalepa i zespół Ten o Tobie Film, a powyżej kompozycji plus Please Love Me Stanisław Węglosz i Skaldowie Nie widzę Ciebie w swych marzeniach, Budka Suflera, Noc Komety, Proletariat, Jak Ptak, Dżem, Skazany na Bluesa, Recydywa, PKP, Armia Niezwyciężony i na miejscu 40 również kompozycja polska. Na koniec świata zespół Totentanz. SMS-y wspierające grant.1090.

To ten tanc i na koniec świata. I znowu coś powiem oczywistego. Znam ten utwór od lat, od czasów, kiedy się pojawił. Dzięki waszym głosom słucham go co najmniej raz w miesiącu w Grand Liście. I sobie pomyślałem teraz tak, bo tak po raz kolejny słuchałem tekstu. Więc to nie tylko jest bardzo udana melodia. Ja Rafałowi Huszno wielokrotnie mówiłem, a przynajmniej kilkukrotnie, że mówiłem to tak, bracie, ty masz umiejętność pisania melodii. A w tym wypadku to jest jeszcze wyjątkowa umiejętność pisania mądrych, rozsądnych słów, co w dzisiejszych czasach, dzisiejsze czasy to wyprzedziły utwór To ten tancu o kilkanaście lat, w sensie, że on już ma na koncie taki, a nie inny wiek. Więc można by powiedzieć, że we współczesnych czasach, ale kilkanaście lat temu, no to ta kompozycja również swoim mądrym przekazem tekstowym wyróżniała się na tle innych, prawda? Na miejscu 39 KSU Echo Karpat, a następnie John Mayall, Fly Tomorrow, Budka Suflera i Felicjan Andrzejczak, Czasołowiu, Tilt, mówię ci, że Zio, witajcie w Teatrze Cieni, No Limit, Sir Nobody Again, TSA 3 Zapałki, Various Monks, Jestem Tobą, Deep Purple, Perfect Strangers, David Gilmour, Red Sky at Night i oto miejsce 29. A tutaj, no już jakiś czas temu emitowana kompozycja ciągle w górnej strefie Grand Listy. Modlitwa z płyty Kamienie, zespół Breakout. SMS-y wspierające grand.794.

To był zespół Breakout z płyty Kamienie Zabrzmiała. No legendarna kompozycja, jakby nie było, Modlitwa. Z miejsca 29. A powyżej Ice House, Great Southern Land, Roy Buchanan, Green Onion, Zbudka Suflera, Wycieczka, Bruce Springsteen, Fender Road, Stare Dobre Małżeństwo, Czarny Blues o 4 nad ranem, John Lord, Sarabanda, Skaldowie, Fioletowa Dama, Karton, Kiedy Myślę. Pierwszą 20 zamyka Alanis Morissette z utworem Ironic. A na miejscu 19 Emilia Big Big World, a powyżej Banda i Wanda Hi-Fi. Obie te piosenki zaraz zabrzmią. Jeżeli chcecie zagłosować na Emilię, to SMS-y powinny mieć treść grand.949. A jeżeli na Bandę i Wandę, grand. I tutaj powiem tak, raz, dwa, trzy i jeszcze jedno, trzy. Albo jak to woli, grand.1233. A zatem najpierw Emilia, a później Banda i Wanda.

Banda i Wanda i znowu sięgam do fanpage'a. Krysia napisała, że zgadza się ze mną, że Rafał, chodzi o Rafała Huszno, lidera zespołu Totten Tanz. Zgadzam się z tobą, że Rafał pisze takie teksty, że trafiają do serca człowieka, są z życia wzięte. Ja zawsze szczególną uwagę kieruję na słowa i powiem tak, że niekiedy łezka w oku się kręci. Dzięki. I później też Krysia dodała odnośnie utworu Modlitwa. Modlitwa to jest bardzo wzruszający utwór, napisała. Tak, no też tak uważam. To jedna z ważniejszych kompozycji w historii polskiej muzyki pozapoważnej, tak bym powiedział. I Małgorzata napisała, to prawda, utwór zespołu Totten Tanz ma i tekst, i melodię, natomiast my z mężem mamy wspomnienia z innym utworem o tytule Lawendowe Pola, ponieważ posłużył nam jako podkład muzyczny.

0: 15 lat. Ona się może zmieni z nowym rokiem. Zobaczymy. Pewnie znowu skrócimy do 10. No i wówczas może już będzie czas, aby te lawendowe pola zabrzmiały. Teraz tak znowu patrzę, czy reklamy wypuścić nieco wcześniej, czy sporo za późno. Myślę, że nieco wcześniej.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Po reklamie.
6: Na program zaprasza sponsor Lajer Polska S.A. Producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej. www.lajer.pl.
0: No i wracamy do zestawienia, a w zestawieniu powyżej utworu Hi-Fi Led Zeppelin, Since I've Been Loving You, John Mayer, Line My Bed, Tilly Savalas, Goodbye Madame, Raymond Supergirl. No i docieramy do miejsca 13, a tutaj... Turbo i dorosłe dzieci. Grant.760. To są te SMS-y, które jeśli zostaną wysłane pod numer 7148, wesprą konto tej kompozycji.

Turbo i Dorosłe Dzieci, miejsce 13, oczko wyżej. Ozzy Osbourne, Jerry Rafferty, Osbourne i Dreamer, na miejscu 11, Jerry Rafferty, Baker Street, pierwszą dziesiątkę zamyka Metallica z kompozycją Nothing Else Matters, Tilly Savala z Some Broken Hearts na pozycji 9, na miejscu 8 Bad Company i Burning Sky. I już za moment pozycja 7, ale ja pozwólcie jeszcze sobie zerknę tutaj, czy coś ciekawego nie zaistniało na naszym fanpage'u. O, jakiś jeden kolejny komentarz się pojawił i zaraz być może się podzielę z wami tym komentarzem. A to tak, to jeszcze Krystyna napisała, dorosłe dzieci, czyli my, starsza młodzież. Tak, bo to rzeczywiście, Krystyno, dla osób takich 60+, ta kompozycja no, miała szczególne znaczenie w latach 80. Dobra, wspomnieniami, sentymentami powracamy, bowiem na miejscu 7. Oczywiście The Final Countdown zespołu Europe. SMS-y wspierające grant.203. Oczywiście też należy je wysyłać niezmiennie pod numer 7148. The Final Countdown.

Final Countdown i zespół Europe to pozycja 7 dzisiejszego 480 wydania Grand Listy, do której końca powolutku się zbliżamy, bo mniej więcej o godzinie 14.53 wybrzmią ostatnie dźwięki związane z tym programem. No a już za moment kompozycja, która znajduje się na miejscu 5, ale jeszcze dla formalności przecież trzeba powiedzieć, co jest na miejscu 6. Na miejscu 6 jest Perswazja zespołu Uwaga na Jerze, a na pozycji 5 Renata Lewandowska i Nawet nie wiem, czy była to miłość. SMS-y wspierające grant.1205.

0: Reklama.
1: Czy twoi bliscy słyszą ciebie coraz słabiej? A może to ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
0: Po reklamie.
2: Na program zaprasza sponsor Lajer Polska S.A. Producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej. www.lajer.pl.
3: Powyżej piosenki, nawet nie wiem, czy była to miłość, na pozycji czwartej Pink Floyd i On the Turning Away, a oczko wyżej. No to wobec tego, moi drodzy, więcej niż kilka minut refleksji. To chyba najlepsze słowo przy okazji tej kompozycji. A ta kompozycja to oczywiście In the Court of the Crimson King, zespołu King Crimson, SMS-y wspierające, grant.914.

To był zespół King Crimson. Pozwoliłem sobie wyciszyć ostatni fragment tego utworu po to, aby zmieściła się kompozycja, która zajmuje miejsce pierwsze, ale jeszcze dla formalności na pozycji drugiej zespół Deep Purple i Child in Time. Na szczycie, podobnie jak w minioną sobotę, Stevie Wonder i Superstition, SMS-y wspierające grant.539.

No to cóż, moi drodzy, dziękując wam za uwagę, żegnam się w 480. wydaniu Grand Listy z wami i oczywiście zapraszam na przyszłotygodniowe 481. wydanie tego programu. Do usłyszenia, cześć!

0: Program zaprosił sponsor Laier Polska S.A. Producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej. www.laier.pl.
1: Reklama.
2: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
3: Autoring. Lider marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Godzina trzecia po południu, godzina śmierci Pana Jezusa, jest czasem uprzywilejowanym w nabożeństwie do miłosierdzia Bożego. W tej godzinie stajemy w duchu pod krzyżem Chrystusa, by dla zasług Jego męki błagać o miłosierdzie dla siebie i świata. O trzeciej godzinie mówił Pan Jezus do siostry Faustyny: błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
5: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
5: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
5: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
6: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
5: ufamy Tobie.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
5: Amen.
7: Jezu.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Czy twoi bliscy słyszą ciebie coraz słabiej? A może to ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę. Jakiego rozwoju potrzebuje Polska i Mielec? Porozmawiamy o tym już w czwartek 15 października podczas spotkania z Mateuszem Morawieckim. Były premier przyjedzie do Mielca w ramach trasy Rozwoju Plus. To otwarte spotkanie. Będzie można zadać pytanie i podzielić się swoją opinią. Zapraszają posłowie Fryderyk Kapinos i Zbigniew Chmielowiec. Początek o godzinie 18 w restauracji Imperium przy ulicy Powstańców Warszawy 49 w Mielcu. Do zobaczenia w czwartek o godzinie 18.
1: Po reklamie.
3: Autopromocja.
2: Prawdziwe życie. Codzienne wyzwania i mnóstwo miłości. Poznaj historię rodzin, które tworzą wspólnotę relacji i piękna. Rodzina. Tu zaczyna się szczęście. Nowa audycja na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Słuchaj nas w poniedziałki i środy o 13.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
4: Święty ojciec Stanisław Papczyński. Jego działalność, dzieła i czasy, w których przyszło mu żyć.
5: Stanisław Papczyński to gorąca głowa, młody człowiek. Kilkakrotnie ocierał się o śmierć.
6: Żył w bardzo trudnych czasach, w bardzo trudnym wieku dla historii Europy, dla historii Polski.
7: Ten, którego mamy odkryć i który jest świętym na dzisiaj.
6: Mocny charakter, trudny charakter. Myślę, że to też kwestia tego, że pochodził z Podegrodzia.
7: On odkrywa wolę Bożą krok po kroku.
4: Zapraszamy na audycję w każdą drugą niedzielę miesiąca o godzinie 17.
3: To była autopromocja.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Jakiego rozwoju potrzebuje Polska i Mielec? Porozmawiamy o tym już w czwartek 15 października podczas spotkania z Mateuszem Morawieckim. Były premier przyjedzie do Mielca w ramach trasy Rozwoju Plus. To otwarte spotkanie. Będzie można zadać pytanie i podzielić się swoją opinią. Zapraszają posłowie Fryderyk Kapinos i Zbigniew Chmielowiec. Początek o godzinie 18 w restauracji Imperium przy ulicy Powstańców Warszawy 49 w Mielcu. Do zobaczenia w czwartek o godzinie 18.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa Portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
3: Wolność to ja mam w weekendy, a na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
4: Autoink, lider marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Hyundai.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Po reklamie.
5: Autopromocja. Prawdziwe życie. Codzienne wyzwania i mnóstwo miłości. Poznaj historię rodzin, które tworzą wspólnotę relacji i piękna rodzina. Tu zaczyna się szczęście. Nowa audycja na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Słuchaj nas w poniedziałki i środy o 13.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego. To była autopromocja.

0: Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: W trosce o Kościół. Z życia diecezji tarnowskiej.
2: Naszym gościem jest ksiądz biskup Andrzej Jerz, ordynariusz diecezji tarnowskiej. Szczęść Boże, księże biskupie.
3: Szczęść Boże, witam księdza Marcina i wszystkich radiosłuchaczy.
2: W najbliższą niedzielę 11 października po raz kolejny odbędzie się diecezjalny marsz dla życia i rodziny. Tym razem marsz ten odbędzie się w Bochni. Dlaczego, księże biskupie, takie marsze jako największe wydarzenia pro-life, które odbywają się w całej Polsce, są dziś ważne i potrzebne?
3: Wszelkie działania, wydarzenia pro-life są tutaj bardzo ważne, ponieważ aktywizują Polaków, też naszych diecezjan do tego, aby tą kwestię zasadniczą podjąć z całą stanowczością, aby cały czas ten opór przeciwko działaniom destrukcyjnym, uderzającym również przez ustawodawstwo w godność każdego człowieka, zwłaszcza dzieci nienarodzone, żeby powstrzymać ten trend, który jest w sumie barbarzyńskim trendem. I po dziesiątkach lat ktoś oceni tę naszą cywilizację bardzo sprawiedliwie i bardzo bezwzględnie, że to była cywilizacja barbarzyńska. Takie odnoszę wrażenie, więc nie możemy wszyscy iść w kierunku tego samozniszczenia. Wręcz przeciwnie, trzeba dostrzec piękno swojego życia, także w perspektywie stworzenia, odkupienia życia wiecznego. I jeżeli, ja takie odnoszę wrażenie, jeżeli ktoś podświadomie albo świadomie nie akceptuje swojego życia, nie potrafi się nim cieszyć, radować, to będzie niszczył życie drugiego człowieka. I to jest prawidłowość prosta, ale bezwzględna. I zawsze ona funkcjonuje.
1: Kościół w Polsce.
2: W Polsce najbliższa niedziela przeżywana jest jako Dzień Papieski. To dobra okazja, aby przypomnieć ważne przesłania jednego z największych Polaków w historii, świętego papieża Jana Pawła II. W sytuacji, w której jesteśmy, które słowa lub jakie zdanie przychodzi księdzu biskupowi na myśl jako słowo drogowskaz od papieża Polaka dla nas?
3: No, moglibyśmy stworzyć kilka woluminów tych cytatów, które są decydujące w bardzo bogatym nauczaniu świętego Jana Pawła II. Myślę, że to, co pojawiło się na początku, to jego duchowe expose na początku pontyfikatu, nie obawiajcie się otworzyć drzwi Chrystusowi w waszym życiu. I chodziło tutaj nie tylko o poszczególne osoby, ale instytucje, narody, różnego rodzaju struktury. Wydaje mi się, że wciąż te słowa są bardzo ważne, podstawowe. Wciąż jest ta obawa, żeby nie otworzyć się na działanie Chrystusa, to przymykanie drzwi albo uchylanie tylko delikatne, wciąż powoduje to, że człowiek jest zubożony. No zawsze chrystologia rozbudowana, wzmacniana prowadzi do rozwijania antropologii, do jej poszerzania. Czyli im bardziej jesteśmy otwarci na Chrystusa, tym bardziej nasze człowieczeństwo staje się wartościowe, cenne, piękne, czyli ta antropologia się wzmacnia w chrystologii, czyli w Chrystusie. Patrząc na obecne zjawiska na świecie, zauważamy, jak bardzo ważne jest to, aby świat otworzył się na Ewangelię Chrystusową, która jest lecząca, z Ewangelią pokoju, budowania jedności między osobami, narodami, pozwalająca odkrywać piękno bycia człowiekiem wśród innych ludzi, innych narodów. Dlatego jestem przekonany, że te słowa świętego Jana Pawła II są nadal bardzo nośne i wskazują właściwy kierunek poszczególnym osobom na całym narodzie.
1: Kościół w świecie.
2: Po ostatniej wizycie papieża we Francji coraz głośniej mówi się o kolejnej, tym razem w Niemczech, gdzie, jak powiedział sam papież, dostrzega on problemy i ich przyczyny, które mocno dotknęły Kościół w tym kraju. Księże biskupie, co jest dzisiaj trudne dla Kościoła w Niemczech?
3: Moglibyśmy zapytać samych katolików niemieckich, ale mamy też dużo informacji, ponieważ sporo naszych kapłanów z diecezji pracuje w środowisku niemieckim już przez dziesięciolecia. Informacje oczywiście też płyną z prasy. z różnych mediów. Wydaje się, że dużym problemem kościoła niemieckiego przez stulecia jest funkcjonowanie w diasporze. Reformacja, zresztą wywodząca się ze środowiska niemieckiego, Marcin Luther i inni, doprowadziła do sytuacji rozbicia kościoła i myślę, że to ukąszenie rozbiciem, ono tkwi dalej w kościele katolickim. Mimo tego, że nastąpiła kontrreformacja, to jednak kościół katolicki funkcjonuje równolegle, a czasem w takim przenikaniu się z kościołem protestanckim w Niemczech. Są landy, gdzie jest więcej katolików albo mniej, więcej protestantów albo mniej i często niestety jest działanie jednokierunkowe. To bardziej protestanci wpływają na kościół katolicki niż jest odwrotnie, czyli następuje protestantyzacja kościoła w Niemczech katolickiego, która powoduje między innymi rozluźnienie relacji ze stolicą apostolską. Tak jak to się dokonało zaraz po reformacji, tak wydaje mi się, że nadal jest to dosyć duży problem. Przecież pamiętamy wybór Benedykta XVI, kardynała Ratzingera, na urząd funkcję przewodnika kościoła, następcy świętego Piotra i brak akceptacji ze strony nawet kościoła niemieckiego. Był bardzo chłodno przyjęty. Więc widać, że te problemy ze stolicą apostolską, czyli z nauczaniem kościoła też, jest to potężne napięcie. Kościół niemiecki wydaje się iść jakąś taką własną drogą doktrynalną zagubioną. Zresztą ta droga synodalna o tym świadczy. I oczywiście z tego wypływają następne kwestie, czyli mocny związek z państwem. Kapłani są urzędnikami. Ktoś, kto, powiedzmy, tutaj w Polsce można znieważyć kapłana, nie ma żadnych konsekwencji, czy biskup. W Niemczech on jest urzędnikiem państwowym, od razu jest chroniony. Ale to z drugiej strony powoduje to uwiązanie trochę ze strukturami państwowymi, powoduje, że Kościół nie ma pełnej jak gdyby wolności. Takie odnoszę wrażenie. I dlatego cała ta sytuacja z NSDAP, z działaniem Hitlera, gdzie Kościół z jednej strony katolicki, trzeba to przyznać, stawiał opór. Pierwsi księża w obozach koncentracyjnych, które powstały jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, pierwsi więźniowie to księża katolicy, to też trzeba jasno powiedzieć, więc nie można powiedzieć, że kolaborował Kościół katolicki, ale też nie było takiego mocnego sprzeciwu katolików wobec tego działania i później ten związek cały czas z państwem, takim czy innym, do tego czasu następuje. No i wydaje mi się, że niewłaściwe relacje między świeckimi a hierarchią. Tutaj nie chodzi o dominację nad świeckimi, ale no niestety w wielu sytuacjach to świeccy na zasadzie, powiedzmy, jakichś wyborów, chociaż nie reprezentują, to droga synodalna Niemców, mówię tutaj o katolikach niemieckich w 100%, bo to jest tylko najbardziej hałaśliwa grupa, no ale ona narzuca jakieś takie standardy zupełnie pozaeklezjalne. No i brak powołań, następne kwestie, które się tutaj pojawiają. Myślę, że ten temat to jest na kilka rozbudowanych audycji radiowych.
1: Z liturgii Kościoła.
2: Niedawne dramatyczne wydarzenia w Jarosławiu, zabójstwa dokonywane przez obcokrajowców oraz podnoszące się spory o obecność uchodźców i migrantów przynaglają nas, aby przypomnieć nauczanie Kościoła wobec tego ważnego dziś zagadnienia, jakim jest migracja.
3: Tak, my musimy sobie uświadomić, że nie ominie nas migracja. Owszem, przez dziesięciolecia i nieco dłużej byliśmy narodem migracyjnym. Wciąż wyruszaliśmy, zwłaszcza w ramach migracji zarobkowej, w różne regiony świata. I to my byliśmy takim wyzwaniem dla miejscowej ludności, gdziekolwiek się pojawialiśmy, i też miejscowego kościoła, jak przyjąć tych Polaków, katolików, dane wspólnoty. I do tego czasu jeszcze ten proces trwa. Polska staje się coraz bardziej atrakcyjna dla, ekonomicznie oczywiście, dla migracji z różnych krajów. I tutaj tego procesu nie powstrzymamy, zwłaszcza, że nasza gospodarka potrzebuje wsparcia innych obszarów świata, chodzi o pracowników, więc ten proces będzie następował. Tylko właśnie, czy my będziemy w swoim kraju obywatelami drugiej kategorii, czy też nie? No tutaj wydaje mi się, że kwestią zasadniczą to będzie silne państwo. Musi być silne państwo, które chroni chroni jedną i drugą stronę i pozwala na przyjęcie kultury przez emigrantów, języka, pewnych zasad, które funkcjonują w Polsce, gdzie wszyscy są traktowani sprawiedliwie i państwo też jest w stanie chronić przed negatywnymi skutkami migracji, bo one też są. To trzeba jasno, zdecydowanie powiedzieć, bez żadnych uprzedzeń. Kościół no jednak jest wspólnotą narodową, ale także międzynarodową, ponadnarodową. I te dwie rzeczywistości też jakoś się wzajemnie przenikają. My zwracamy uwagę na to, żeby się już przygotowywać. Wiele diecezji, są większe ośrodki do duszpasterstwa obcokrajowców, bo ich liczba narasta gwałtownie. W naszej diecezji ten proces jest nieco spowolniony, ale on też tutaj będzie coraz bardziej zauważalny.
1: Słowo pasterza.
3: Drodzy diecezjanie, mamy taki piękny zwyczaj modlitwy, zwłaszcza w maju, ale też w październiku, przy kapliczkach rozsianych w różnych naszych urokliwych miejscach w diecezji. Zawsze jest to budujące, gdy widzę małe wspólnoty modlące się właśnie przy tych lokalnych kapliczkach. Zachęciłbym Was nadal do tego, aby powstawały takie kapliczki gdzieś przy domach czy przy szlakach, żeby tą tradycję piękną ukazywania rzeczywistości wiary właśnie w krajobrazie przez budowanie, powstawanie pięknych, urokliwych kapliczek, żeby tą tradycję zachować, ale równocześnie zachęcałbym, żeby zwłaszcza młode pokolenie wprowadzać w modlitwę przy tych kapliczkach, w medytację i też, żeby ich zaangażować w utrzymanie tych kapliczek. Znam takie miejsca, gdzie 10-letnia dziewczynka zarządza kaplicą i ona organizuje nabożeństwa majowe, gdzie przychodzą osoby starsze i tak dalej. Jest tak odpowiedzialna, jest tak szczęśliwa, czy tam jakiś chłopiec też ma klucze do kapliczki i on tam, powiedzmy, jest takim głównym proboszczem w tym miejscu. Trzeba to dziedzictwo przyjąć jeszcze raz i dalej kontynuować, bo naprawdę jest to piękny, piękny zwyczaj i bardzo pogłębiający budowanie też relacji sąsiedzkich, międzyludzkich, bo te osoby się przecież spotykają, rozmawiają ze sobą, czego dzisiaj potrzebujemy w tej cywilizacji samotności.
1: W trosce o Kościół.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Naszą wiarę musimy pokazywać i wzajemnie się umacniać, mówi dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Kurii Diecezjalnej ksiądz dr Piotr Cebula. W niedzielę w Dniu Papieskim odbędzie się diecezjalny marsz dla życia i rodziny, tym razem w Bochni.
2: Warto wziąć udział, aby być wspólnie razem na modlitwie, aby ucieszyć się swoją obecnością razem z pasterzem przemierzając ulicę Bochni i też by tak bardzo odważnie dać świadectwo tego, że jesteśmy za życiem, że jesteśmy tymi, którzy reprezentują tę wizję rodziny właśnie opartą na zamyśle Bożym, że jesteśmy wierni tym zasadom. Jest to piękne, ważne wydarzenie wspólnoty, wspólnego przeżywania wiary, też modlitwy różańcowej. Święty Jan Paweł II w dokumencie o rodzinie pisał: rodzina zjednoczona na modlitwie, zjednoczona pozostaje.
1: W niedzielę o godzinie 12:30 w parafii świętego Pawła Apostoła w Bochni zostanie odprawiona msza święta pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza. Transmisja tej liturgii w radiu Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz. Po mszy uczestnicy marszu przejdą ulicami Bochni w kierunku Bazyliki świętego Mikołaja. Patronat sprawuje radio Erden Małopolska i RDN Nowy Sącz. Uczeń misjonarz pod takim hasłem w niedzielę w całej Polsce obchodzić będziemy 26 dzień papieski. Będzie to także okazja do wsparcia zdolnej młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin w ramach Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Fundacja obejmuje pomocą prawie 2000 osób z całej Polski w diecezji tarnowskiej, to około 60 uczniów i studentów. W niedzielę w całym kraju prowadzona będzie zbiórka do puszek przy kościołach na stypendia dla młodzieży.
3: Warto pomóc, bo sam byłem przed laty stypendystą, także wiem od drugiej strony, jaka to jest pomoc dla młodego człowieka, a dzisiaj ta pomoc idzie do konkretnych ludzi, bo to trzeba powiedzieć, że 55 osób to nie tylko liczba, to są przede wszystkim twarze, to są historie życia tych ludzi i pomoc, którą udzielimy w młodości, mamy nadzieję, że wyda piękne owoce przyszłości. Na tym miejscu właśnie chcę serdecznie podziękować za wszystkie ofiary składane do puszek przy okazji właśnie Dnia Papieskiego.
1: Mówił diecezjalny koordynator Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, ksiądz Bogdan Mikołajczyk. Biskup tarnowski Andrzej Jerz prosi diecezjan o modlitwę w intencji naszego rodaka, arcybiskupa Grzegorza Bielaszki. W niedzielę w kościołach będzie czytany komunikat biskupa diecezjalnego w tej sprawie. Biskup przypomina, że ojciec święty Leon XIV wyniósł do godności arcybiskupi kapłana diecezji tarnowskiej księdza prałata Grzegorza Bielaszkę i mianował go nuncjuszem apostolskim w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Zmarł redemptorysta ojciec Bernard Zieliński. Przeżył 92 lata, odszedł w 75 roku życia zakonnego i 69 roku kapłaństwa. Msza święta pogrzebowa odbędzie się w poniedziałek o godzinie 11 w kościele parafialnym Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Tuchowie. Pół godziny wcześniej będzie modlitwa różańcowa.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Wolność to ja mam w weekendy, a na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
3: Autoring, lider marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
1: Po reklamie.

Słuchają Państwo Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 19. O tej porze zapraszamy słuchaczy do wspólnej modlitwy różańcowej. Dziś w radiowym studiu modlitwie przewodniczyć będą rycerze Kolumba z parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Tarnowie na Burku.

0: naszej modlitwie różańcowej wieczornej polećmy Panu Bogu naszą modlitwę za Kościół Chrystusowy, za naszych pasterzy, za nasze rodziny, w sposób szczególny za osoby chore i cierpiące. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych odsowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: O wiarę, nadzieję i miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnice radosne, tajemnica pierwsza, zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Przez aniołów Bóg posyła różne wiadomości na ziemię. Pragnie w ten sposób chronić swoje stworzenie przed zagładą i wiecznym potępieniem. Nazaret Bożych znaków oznacza: patrz roztropnie w niebo i nigdy nie bój się przyjąć łaski, która uzdalnia cię do pokornego wyznawania wiary i bycia w każdej chwili odważnym uczniem Najwyższego.
2: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica druga. Nawiedzenie świętej Elżbiety. Elżbieta i Maryja, dwie przyszłe matki, naznaczone szczególnym powołaniem i łaską, nie kryją na swój widok radości i szczęścia. Matka proroka i matka Mesjasza mają sobie wiele do powiedzenia. Ich życie wyraźnie się zmieniło i to już od kilku miesięcy. Stąd to drżenie ust i tajemnicza łza w oku. Prawdziwa miłość nie zawsze potrzebuje wielkich słów. Bóg sam wybrał miejsce i czas, aby człowiek na nowo zanurzył się w Jego potęgę i wszechmoc.
3: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
4: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
4: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica trzecia. Narodzenie Pana Jezusa. Do jakiego stopnia zniżył się Bóg, wybierając Betlejem najuboższe z najuboższych miejsc, pasterską grotę na narodzenie swojego Syna. Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu. Teraz jest jeszcze taki niewinny i bezbronny w ramionach najczulszej matki. Przyjdzie jednak dzień, gdy zadrży ziemia i niebo się otworzy na widok Jego sprawiedliwości.
5: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
4: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
4: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Miła i wdzięczna jest Bogu ofiara, gdy składasz ją z wdzięcznością za wszystko, co Cię w życiu spotkało i spotyka. Tak uczynili przecież Józef i Maryja, kiedy przynieśli do świątyni małego Jezusa. W ten sposób nie tylko dopełnili przepisów prawa, lecz także uradowali serce starca Symeona, by za chwilę ku swemu zdziwieniu usłyszeć tajemnicze słowa prorokini Anny sławiącej Boga. Odtąd radość i miecz boleści będą ze sobą tak nierozłączne, jak życie i śmierć w świetle przyszłej chwały zmartwychwstania.
6: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
4: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
6: O mój Jezu,
4: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Aby nie zgubić Boga w swoim życiu, potrzeba zarówno wiary, jak i nieustannej czujności tam, gdzie zło potrafi najbardziej zamieszać, a mianowicie w ludzkim sumieniu. Cały człowiek jest świątynią Boga, jednak zlaicyzowany świat wciąż usiłuje zatrzeć w ludzkim sercu tę odwieczną prawdę. W tej tajemnicy opatrzność przypomina nam, że zawsze można ją odnaleźć w łasce sakramentów.
5: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,

0: naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Pod Twoją obronę
0: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
2: Amen. Modlitwa o kanonizację błogosławionego księdza Michaela McGivney'a. Boże nasz Ojcze, opiekunie ubogich i obrońco wdów i sierot, Ty powołałeś Twojego kapłana, błogosławionego Michaela McGivney'a, aby stał się apostołem rodziny chrześcijańskiej i prowadził młodych do pełnej poświęcenia służby bliźnim. Spraw, aby przykład jego życia i cnót pomógł nam pełniej naśladować Twojego Syna Jezusa Chrystusa, wypełniać Jego przykazanie miłości i budować Jego ciało, którym jest Kościół. Niech przykład Twojego sługi natchnie nas większym zaufaniem do Twojej miłości, abyśmy mogli kontynuować Jego dzieło opieki nad potrzebującymi i odrzuconymi. Pokornie Cię prosimy, abyś raczył włączyć błogosławionego Michaela McGivney'a do grona świętych Kościoła, jeśli jest taka Twoja wola. Za jego przyczyną racz nam udzielić łaski, o którą Cię prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.
3: Amen. Amen.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
0: Vivat Jesus! Vivat Jesus! Vivat Jesus!
4: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny,

tej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: To jest audycja powtórkowa.
2: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
3: Ja zawsze jestem z wami. Maryjne przesłania z Giedrzwałdu. Zaprasza ksiądz Marcin Gryzło.

0: Otwierając 12 rozdział Apokalipsy świętego Jana czytamy: Potem wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. Ta apokaliptyczna wizja, namalowana pisarskim piórem świętego Jana, porusza naszą wyobraźnię. Ale dzięki pracom egzegetycznym wiemy, że wizja ta odnosi się do Maryi i ukazuje jej szczególną godność i wybranie. 28 czerwca 1877 roku, czyli w drugim dniu objawień, Matka Boża przedstawiła się Justynie i Barbarze jako królowa. W historycznym przekazie biskupa Jana Obłąka czytamy: Zadzwoniono na anioł pański, drzewo klonu zostało oświetlone. Wokół niego utworzył się złoty krąg, a na jego tle ukazał się tron ze złota, wyłożony perłami, do którego dwaj aniołowie przyprowadzili Najświętszą Dziewicę. Gdy usiadła, inni dwaj aniołowie przynieśli Dziecię Jezus w niebiańskim blasku, trzymające w lewym ręku kulę ziemską i posadzili je na lewym kolanie Matki Boskiej. Jeszcze inni dwaj aniołowie unosili błyszczącą koronę nad głową Madonny. Inny znów anioł przyniósł złote berło i trzymał je w prawej ręce nad koroną. Nad wszystkim pojawił się jeszcze jeden anioł, który wskazywał na wielki krzyż w pozycji poziomej, bez wizerunku Chrystusa ukrzyżowanego. 29 czerwca wizja z dnia poprzedniego została powtórzona. 30 czerwca obie dziewczynki zobaczyły samą już niewiastę siedzącą na tronie. Z polecenia proboszcza, którym był ksiądz Augustyn Weichel, Justyna zapytała niewiastę, czego żąda. W odpowiedzi usłyszała: Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec. Czerwcowe objawienia ukazały autorytet Maryi, pierwszej ze wszystkich świętych, tej, której kłaniają się nawet aniołowie. Jest ona królową wszystkich stworzeń, ponieważ jest matką Syna Bożego. Na królewską godność Bożej Rodzicielki składa się pokora, zaufanie, służba i miłość. W znaku niewiasty obleczonej w słońce widzimy ostateczny triumf dobra nad złem, który może stać się i naszym udziałem. Wszak jesteśmy dziećmi Maryi.
1: Ja zawsze jestem z wami. Maryjne przesłania z Giedrzwałdu. Zaprasza ksiądz Marcin Gryzło.
2: To była audycja powtórkowa.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Autopromocja. Prawdziwe życie, codzienne wyzwania i mnóstwo miłości. Poznaj historię rodzin, które tworzą wspólnotę relacji i piękna rodzina. Tu zaczyna się szczęście. Nowa audycja na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Słuchaj nas w poniedziałki i środy o 13:10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego. To była autopromocja.

co zawsze pukają, kiedy zamknięte, bo kończy się dzień. I do winnicy nikt nie chce ich nająć, bo nie są ładni, pokój dać chcieli.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Papież mianował arcybiskupa Vittorio Francesco Viole swoim wikariuszem generalnym dla Państwa Watykańskiego. Jesteście ziarnami komunii na ziemiach naznaczonych przemocą, powiedział Leon XIV do biskupów grekokatolickiego kościoła melchickiego Patriarchatu Antiochii. Godność człowieka musi być chroniona także podczas wojny, przypomina przewodnicząca Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża po spotkaniu z Leonem XIV, ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Ojciec Święty mianował dziś arcybiskupa Vittorio Francesco Viole, franciszkanina, wikariuszem generalnym Jego Świątobliwości dla Państwa Watykańskiego, archipresbiterem papieskiej Bazyliki Świętego Piotra w Watykanie oraz przewodniczącym fabryki Świętego Piotra, odpowiedzialnej za opiekę nad Watykańską Bazyliką. Do tej pory franciszkanin pełnił funkcję sekretarza dykasterii do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentu. Leon XIV zapewnił o swojej bliskości chrześcijan na Bliskim Wschodzie i zaapelował o ochronę ich obecności na tych ziemiach. Podczas spotkania z biskupami kościoła melchickiego zwrócił uwagę na trudną sytuację wiernych, których wojny, prześladowania i problemy ekonomiczne zmuszają do opuszczenia rodzinnych stron. Papież podkreślił również potrzebę wspierania młodego pokolenia, aby chrześcijańskie rodziny mogły pozostać na Bliskim Wschodzie.
2: Ze swej strony i dzięki hojności tak wielu osób, Stolica Apostolska zapewnia stypendia umożliwiające wiernym w Syrii, Libanie i Iraku zdobycie katolickiego wykształcenia. Naszym celem jest wspieranie młodych ludzi, aby chrześcijańskie rodziny otrzymały pomoc potrzebną do pozostania na Bliskim Wschodzie i zachowania tam chrześcijańskiej obecności.
1: O ochronie ludności cywilnej i przestrzeganiu prawa humanitarnego rozmawiała z Leonem XIV Mirjana Spoliarić, przewodnicząca Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża. Po spotkaniu podkreśliła, że Kościół i Czerwony Krzyż łączy przekonanie o niezbywalnej godności każdego człowieka.
3: Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża ściśle współpracuje z Kościołem, ponieważ oczywiście jesteśmy zgodni co do tego, że godność człowieka musi być zawsze chroniona. Każdy człowiek ma dane przez Boga prawo do poszanowania swojej godności. Nie ma przy tym znaczenia, po której stronie linii frontu znajduje się matka. Ona zawsze ma prawo wiedzieć, gdzie znajdują się jej dzieci.
1: Na Zamku Królewskim w Warszawie rozdano dziś nagrody Totus Tuus. Wśród nominowanych znalazła się polska sekcja Watykan News. Kapituła doceniła działalność redakcji w popularyzowaniu nauczania świętego Jana Pawła II. Szczególnie przygotowany przez redaktora Krzysztofa Bronka cykl 129 kateches Jan Paweł II – Teologia ciała.
4: Ja muszę przyznać, że im głębiej sięgam do archiwum dźwiękowego, tym bardziej się przekonuję, że również głos Jana Pawła II jest jego relikwią i to w sensie całkiem dosłownym. Oczywiście archiwum dźwiękowe Jana Pawła II to nie tylko fizyczna pozostałość po pontyfikacie. Głos Jana Pawła II wprawia w drżenie również nasze serca, jest nośnikiem przesłania, które Bóg za jego pośrednictwem zechciał przekazać światu.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Pani Jasnogórska, Królowo Polski, Matko Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, nauczycielko mądrych zmian w życiu i odważnych powrotów do świątyni. Maryjo, znów, a to znów jest bardzo radosne, jesteśmy tu na tym miejscu na Jasnej Górze przed Twoim cudownym obliczem. Jesteśmy tu o tej szczególnej godzinie apelu jasnogórskiego. Ale Maryjo, również znów, i to znów też jest bardzo radosne, jesteśmy tu również poprzez przekazy telewizyjne, radiowe, internetowe w różnych zakątkach Polski i świata. Jesteśmy tu, by ugasić potrzebę serca, zapatrzyć się w Twoje pełne miłości spojrzenie i zakochać się na nowo w tym pięknie, które trzymasz na swoich rękach i pokazujesz je nam, mówiąc: uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie. Tak, Mario, to piękno, któremu na imię Jezus jest źródłem twojej pełnej pokory, wielkości i dumy. Ty wiesz, Maryjo, że żaden człowiek, cała ludzkość, świat cały, nie stanie się pięknem stworzenia, jeśli nie zaczerpnie ze źródła, jakim jest twój Syn, Jezus, jedyny Zbawiciel świata, prawdziwe i jedyne piękno. Pani Jasnogórska, patrzymy na ciebie, a czujemy dotyk tego, którego chcesz złożyć w nasze serca. Patrzymy na ciebie, a widzimy, kto tu jest najważniejszy. Tego nam, Maryja, dzisiaj szczególnie potrzeba. Patrzymy na ciebie i dostrzegamy twoje staranie i twoją ambicję, by obudzić w nas prawdziwy głód bliskości z twoim Synem. Chcesz, nasza Matko, byśmy byli z Jezusem tak blisko jak ty na tym cudownym wizerunku. I nie jest to jedynie emfatyczna fraza. To jest rzeczywistość w większości dobrze nam znana. Dziś jednak często bagatelizowana, infantylizowana i wyśmiewana, nazywając ją dewocją. To jest rzeczywistość dobrze nam znana, lecz często ignorowana, bo wymagałaby ona większej jednoznaczności i czytelności świadectwa chrześcijańskiego w naszym życiu. Wolimy mówić często o tak zwanych wartościach chrześcijańskich, a nie o Chrystusie, który jest naszym Panem i Zbawicielem. Mówić o tak zwanym nowym odczytaniu Ewangelii, o jego potrzebie, zamiast powiedzieć, że to jest niezgodne z nauczaniem Jezusa. Oraz zgadzać się na tak zwaną neutralność światopoglądową w szkole i przestrzeni społecznej, a tak naprawdę zgadzać się na panowanie światopoglądu ateistycznego. Maryjo, pomóż nam wrócić do tego, co pierwotne, by doświadczenia pełne świętego zachwytu tu, na tym miejscu, przed Tobą, nie zakończyły się, kiedy stąd wyjdziemy, by nie kończyły się po naszym wyjściu z kościoła z niedzielnej mszy świętej. Pomóż nam wrócić do tego, co pierwotne, byśmy stali się znów autentycznie uczniami Twojego Syna w całej przestrzeni Jego Ewangelii i przykazań. Pomóż nam znów stać się uczniami Twojego Syna, budującymi głęboką więź z Nim poprzez częste korzystanie z sakramentów świętych. Pomóż nam znaleźć czas na uczestniczenie we mszy świętej nie tylko w niedzielę, ale również i w dni powszednie. Pomóż nam znaleźć czas na adorację Twojego Syna w Najświętszym Sakramencie, na czytanie Pisma Świętego. Pomóż nam stać się na powrót uczniami Pana Jezusa, którzy są ciągle głodni Jego obecności, bo pragną się Nim fascynować. Pomóż nam, bo wiemy, że to jeszcze nie wszystko, bo jak przypomina nam w tym roku Kościół w Polsce, mamy być nie tylko uczniami, ale i misjonarzami. Sami mamy dbać o swoje piękno jako stworzenia Bożego, ale również innym mamy o tym przypominać, dając świadectwo piękna bycia w bliskości Twojego Syna i życia według Jego Ewangelii. Pomóż nam na nowo zafascynować się tym pięknem bliskości z Twoim Synem. Tylko taki uczeń może być prawdziwym misjonarzem, czyli wiarygodnie dawać świadectwo o Twoim Synu i samemu mocno angażować się w budowanie piękna tego świata. Świata, gdzie szanowane jest prawo Boże, życie ludzkie od poczęcia po naturalną śmierć, gdzie rodzina jest otaczana szczególną troską, dba się o mądre i odpowiedzialne wychowanie młodego pokolenia, a relacje społeczne są budowane w oparciu o miłość i sprawiedliwość społeczną. Maryjo, właśnie dlatego słyszymy, jak mówisz dziś do nas po raz kolejny. Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie. Bądźcie uczniami, misjonarzami. Bądźcie wyraziści, kiedy stąd wyjdziecie. Pani Jasnogórska, chcemy być odważni i chcemy przyjąć to Twoje dzisiejsze przesłanie i jako pielgrzymi powiedzieć Jezusowi i Tobie za świętym Janem Pawłem II: totus tuus. Chcemy to powiedzieć jako pracownicy wodociągów, kanalizacji, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, obecnie już 36 raz na ogólnopolskiej pielgrzymce tego środowiska, ale również jako przedstawiciele różnych innych środowisk obecnych tu na tym apelu. Maryjo, Matko Dobrej Rady, Maryjo, nauczycielko mądrych zmian w życiu, Maryjo, nauczycielko odważnych powrotów do świątyni, warto tu być, warto Cię słuchać.
1: Księdzu Grzegorzowi dziękujemy za poprowadzenie dzisiejszego rozważania apelowego. Naszą modlitwą ogarniamy Ojca Świętego Leona XIV, cały Kościół Powszechny. Polecamy Episkopat Polski na czele z przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, obecnych wśród nas księdza arcybiskupa Wacława Depo, księdza biskupa Tadeusza Pikusa. Tobie, Maryjo, zawierzamy nasz pauliński zakon z ojcem generałem Beniaminem Bąkowskim, Jasnogórski Konwent z ojcem przeorem Grzegorzem Prusem. Pamiętamy również o wszystkich pracownikach naszego jasnogórskiego sanktuarium, o dobrodziejach wspierających to święte miejsce duchowo i materialnie. Prosimy o święte i liczne powołania kapłańskie i zakonne. Polecamy również międzydiecezjalne seminarium duchowne w Częstochowie, które przeżywa stulecie istnienia. Polecamy Tobie, Maryjo, intencje wpisane do Wielkiej Księgi Modlitwy Apelowej. Pamiętamy o osobach chorych i cierpiących. Dołączamy intencje pielgrzymów obecnych w Kaplicy Matki Bożej, jak również łączących się z nami dzięki posłudze Radia Jasna Góra, Radia Maryja i Telewizji Trwam. Polecamy naszą ojczyznę i prosimy o pokój na świecie. Dziś duchowo łączymy się z parafią świętej Katarzyny w Kudowie Zdroju w diecezji świdnickiej, którą to nawiedzasz w kopii cudownego obrazu. W dniu dzisiejszym do naszego sanktuarium przybyły liczne pielgrzymki. Ogólnopolska pielgrzymka prawników, pielgrzymka zakonu rycerskiego świętego Jerzego Męczennika, Fundacja Orszaku Trzech Króli, pielgrzymka rodzin edukacji domowej, pielgrzymka Związku Zawodowego Lekarzy z Częstochowy, pielgrzymka Rodzina Rodzin, Wspólnota Ekwadorska Maryi Służebnicy Wiary, ogólnopolska pielgrzymka wodociągów i kanalizacji, pielgrzymka służby więziennej, pielgrzymka zakonu maltańskiego. Na Jasnej Górze Dzień Skupienia przeżywali małżonkowie i rodziny, jak również swój dzień formacyjny w jasnogórskim sanktuarium przeżywają wojownicy Maryi Częstochowa Jasna Góra. Na Jasnej Górze modlili się również pielgrzymi indywidualni i zorganizowani, pielgrzymka z Konstantynowa Łódzkiego, z Lubla, z Potoka Górnego, z Choczewa, z Gdańska Osowa, z Nądnia, z Zatoru. Na apelu uczestniczą również siostry nazaretanki prowincji krakowskiej. Są z nami również pielgrzymi z Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku, Matem Blewie. Rozważać będziemy tajemnicę różańca świętego, części radosnej, odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
11: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
12: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy i zachowaj nas od

0: Na zakończenie naszej modlitwy polecamy intencje Polonii rozsianej po całym świecie, jak również pielgrzymów z zagranicy, którzy dziś nawiedzili również Jasnogórskie Sanktuarium. Byli to pielgrzymi z USA, Kanady, Singapuru i Czech. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić potrzeba naszych,
1: ale odprzedaj swoich przygód.
0: Racz nas zawsze wybawiać,
1: Panno chwalebna i błogosławiona,
0: o Pani nasza, orędowniczko nasza,
1: pośredniczko nasza,
0: pocieszycielko nasza,
1: Synem swoim nas pojednaj,
0: Synowi swojemu
1: nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
0: O udzielenie apolowego błogosławieństwa prosimy księdza arcybiskupa Wacława i księdza biskupa Tadeusza.
2: Kiedy przed laty prosiłem kandydatów do bierzmowania w więzieniu w Zamościu, żeby uzasadnili swoją drogę przyjęcia tego sakramentu, otrzymałem jedną bardzo dramatyczną odpowiedź. Potrzebuję mocy z wysoka, bo popełniałem zło, żeby mnie ktoś zauważył. Po latach powraca to wyzwanie do rodzin, do szkół i do kościoła. Jeśli nie będziemy razem, zło będzie panowało. Dlatego przyzywajmy Maryję jako pogrączynię wszelkiego zła, żeby wspomogła nas na drogach współpracy i odpowiedzialności.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Jest taka modlitwa, która łączy miliony serc wokół niezwykłych tajemnic. Świętujemy 200 lat żywego różańca. Modlitwy, która odmienia świat. Zapraszamy na audycję jubileuszową Rozpalić ogniem wiary na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Czyta autor, ksiądz Jan Bartoszek.
2: Troska o wzrost wiary w duszach. Drugi punkt programu duchowego, który zapisano w polskim statucie żywego różańca, brzmi: troska o wzrost wiary w duszach ludzkich. Błogosławiona Paulina Jaricot była kobietą o niezwykle realistycznym spojrzeniu na kondycję duchową ludzi. Doskonale rozumiała, że najgroźniejszą chorobą, jaka może dotknąć chrześcijanina, nie jest wcale nagła utrata wiary czy głośne wystąpienie z kościoła. Największym niebezpieczeństwem jest powolne, niemal niezauważalne staczanie się w letniość. To stan, w którym człowiek formalnie uważa się za wierzącego, ale jego relacja z Bogiem staje się rutyną, martwym zwyczajem i pustą tradycją. Dlatego Paulina jako jeden z głównych celów swojego dzieła wskazała stopniowe ożywianie wiary w duszach wiernych. Słowo stopniowe ma tutaj kluczowe znaczenie. Wiara nie zawsze rośnie w nas w sposób gwałtowny czy spektakularny. Najczęściej jest to proces, który dokonuje się dzień po dniu, kropla po kropli, poprzez systematyczny kontakt z Bożym Słowem i tajemnicami zbawienia. I do tego procesu różaniec jest narzędziem idealnym. Kiedy każdego dnia bierzemy do rąk różaniec, nie uprawiamy jedynie bezdusznej recytacji słów. My wchodzimy w głęboką medytację, rozważając tajemnice radosne, światła, bolesne czy chwalebne, pozwalamy, aby prawda o życiu Jezusa i Maryi powoli przesączała się do naszej codzienności. Członkowie, którzy codziennie patrzą na pokorę Maryi w scenie zwiastowania, sami zaczynają pragnąć pokory. Kto patrzy na Jezusa przebaczającego,

0: wybranych studiów teologicznych, aby stać się bliskimi przyjaciółmi Boga. Oni po prostu wzięli do rąk różaniec i pozwolili, by Maryja osobiście poprowadziła ich do Jezusa. Warto pamiętać o tym, że modlitwa różańcowa jest jedną z najskuteczniejszych modlitw, dzięki której nasi przodkowie wypraszali wiele łask przez wstawiennictwo Maryi. Miłość do Matki Bożej Różańcowej jest tym, co wyróżnia naszą tradycyjną i głęboką wiarę katolicką. Jako członkowie żywego różańca jesteśmy wezwani, by troszczyć się o wzrost wiary nie tylko we własnym sercu, ale także w duszach naszych bliskich. Nasza wierność w odmawianiu dziesiątka różańca to cichy, ale potężny akt apostolstwa. Kiedy Twoje dzieci lub wnuki widzą Cię z różańcem w dłoni, dajesz im najpiękniejsze świadectwo. Pokazujesz im, gdzie szukać ratunku w chwilach burzy. Módlmy się dzisiaj o to, aby nasze róże różańcowe były w parafii prawdziwymi siewcami żywej, żarliwej wiary, która potrafi przemienić nawet najbardziej zniechęcone i letnie serca. Zadanie duchowe na dziś. Podczas odmawiania dzisiejszego dziesiątka różańca pomódl się za jedną konkretną osobę z Twojego otoczenia, z rodziny, parafii lub grona znajomych, u której dostrzegasz duchową letniość, rutynę lub osłabienie wiary. Poproś o stopniowe ożywienie jej serca.
1: Jest taka modlitwa, która łączy miliony serc wokół niezwykłych tajemnic. Świętujemy 200 lat żywego różańca. Modlitwy, która odmienia świat. Zapraszamy na audycję jubileuszową Rozpalić ogniem wiary na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Czyta autor, ksiądz Jan Bartoszek.

0: Chcesz wyznać miłość, podziękować, przeprosić, a może pozdrowić? Gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz.
1: Wieczór dla Ciebie.
2: Ten wieczór jest dla Państwa niezwykle uroczy, piękny i nawet ciepły jak na październik, prawda? Chyba Wanda przyznasz, że...
3: Prawda.
2: No, prawda. Synoptycy nas straszyli troszeczkę, że to będzie bardziej jesienny jednak weekend, a się okazuje, że jednak sporo jeszcze mieliśmy takiego babiego lata i złotej polskiej jesieni.
3: Ale jeszcze się nie skończył i nie wiadomo, co się jutro wydarzy, chociaż mamy nadzieję, że pogoda będzie nadal łaskawa.
2: No tak zapowiadali meteorolodzy, że właściwie weekend pod tym względem ma być stabilny, czyli albo miało padać, albo będzie słońce. No właściwie jest troszeczkę słońca, bez opadów na szczęście, ale z takim zachmurzeniem.
3: Ale rano było na dwoje, babka wróżyła.
2: No tak, tak, ale mamy pięknie, jest 10.10. To przede wszystkim imieniny miesiąca. Ponadto Paulina, Daniel i Franciszek dzisiaj przyjmują życzenia, także Przemysław i Maria. Jutro Aldona i Brunon. Kolejne dni to Maksymilian, Witold, Edward, Teofil, również Alan, Dominik, Fortunata. No i oczywiście wszyscy pedagodzy i całe grono pedagogiczne, pracownicy oświaty będą przyjmować życzenia 14 października.
3: Dlatego już teraz mogą Państwo przesyłać te pozdrowienia albo drogą SMS-ową, albo osobiście proszę do nas zadzwonić i pozdrowić swoich nauczycieli.
2: A świętować jeszcze będą w przyszłym tygodniu Jadwiga, Teresa, Leonard i również Gaweł i Ambroży. Jeżeli wśród Waszych bliskich, przyjaciół, znajomych są osoby o tych imionach, to właśnie my jesteśmy dla Państwa. Za naszym pośrednictwem możecie przekazać im życzenia. No i oczywiście nie brakuje osób urodzonych właśnie jesienią.
3: Pozdrawiamy. I jeszcze sympatyków gier planszowych pozdrawiamy, bo dzisiaj taki dzień światowy, dzień drzewa również, więc no, spoglądając na te drzewa jesienią, które są bardzo piękne, choć inne niż wiosną, to tym bardziej pozdrawiamy sympatyków właśnie takiej zieleni.
2: I dzisiaj mamy jeszcze święto żołnierza rezerwy, także rezerwistów pozdrawiamy. Niech żyje nam rezerwa przez szereg długich lat. Niech rezerwiści
3: nawet
2: żyją.
3: Nawet takich dojrzałych rezerwistów nam pozdrawiamy.
2: To, niech żyją. A w tygodniu jeszcze będziemy obchodzić, a nie wiem, czy nawet nie jutro, Dzień Dziewczyny. No ja stwierdziłem, że dziewczyny za Ryśkiem Rynkowskim lubią brąz.
3: No dobra.
2: Co jeszcze lubią dziewczyny?
3: Lubią brąz. Trzymajmy się jednej
2: Wanda
3: wersji.
2: Wanda Wojtanowska,
3: Jerzy Olszówka.
2: Zapraszamy do godziny 23 i przypominamy, w jaki sposób można się z nami kontaktować.
3: Można smsować 72 48 rdn.wdc
2: albo 14 6 200 500. Do 23 jest nasz czynny telefon. A ty mówiłaś 72 48. Dobrze, tak myślałem, że się przesłyszałem. Dobrze, wszystko się zgadza. Zapraszamy, zachęcamy do pozostania z nami.

0: Dobry wieczór, mówimy pani Krystynie. Halo?
1: Dobry wieczór, tak.
0: Dobry wieczór, kłaniamy się.
1: Ja też, również, tak samo.
0: I słuchamy.
1: I pan Jurkowi, i pan pani Wandzi, bo chyba jest.
0: Tak.
2: Tak, dobry wieczór, pani Krysiu.
1: Pewnie jest. Pewnie, że jest. Wszystkiego dobrego życzę wam. Dobrego wieczoru, dobrego słuchania i nadawania. I śpiewania.
2: Podejrzewa pani Krysiu, że my dzisiaj będziemy coś śpiewać?
1: Razem, tak?
2: No może pani Krysia coś wie, czego my jeszcze sobie nie uświadamiamy. Kto wie?
1: To jak śpiewa radio, mi się wydaje, że my też.
2: A to się zdarza, a to się zdarza. A tu się pani Krysia nie pomyliła, tak?
0: Tak, ale lepiej, żebyście państwo tego może nie słyszeli.
1: Jak myślę, tak, nie. Ale dobrze posłuchać, dobrze. Ja to włączę rano, radio to włączę wieczorem, gdzie spać. Chodzi mi cały dzień.
0: To znaczy, że jeszcze pani nie idzie spać, dobrze? I kogo będziemy pozdrawiać, pani Krysiu?
1: A będę chciała pozdrowić swoje przyjaciółki, przede wszystkim Marysię. Wszystkiego dobrego im życzę i życzę jej i dziećmi jej, i wnukami. Przede wszystkim zdrowia, zadowolenie ze wszystkich zdrowia, błogosławieństwa Bożego. Mojej przyjaciółce Kazi tak samo. Wszystkiego dobrego im życzę. Z całej rodzinie. Wszystkiego, co najlepsze. I mojej całej rodzinie wszystkiego. Pana Józefa też wszystkiego pozdrawiam. Wszystkiego dobrego mu życzę. Zdrowia przede wszystkim, bo wiem, że on też zawsze dzwoni. Mojej Jurka z Jaworza też go pozdrawiam. To też zawsze dzwoni, to też słyszę. I to jeszcze mogę więcej. Na wszystkich słuchających. O terenie z Parkosza, Mateję, też ją pozdrawiam. Bo też czasem słucha, czasem nie, czasem mówi, że się uśnie, ale potem się obudzi.
0: No i jeszcze może pani zapowiedzieć dla wszystkich wymienionych utwór, który pani wybrała, pani Krysiu.
1: Będę chciała, żeby wszyscy posłuchali Och i Ach.
0: Och.
1: Ach i Och.
2: A to będziemy nucić, pani Krysiu. Nie ma wątpliwości.
1: Tak, wiem.
2: Ale to już poza anteną. Pozdrawiamy.
1: Wszystkiego dobrego.
0: Ja mówię och.
2: A ja mówię ach.

0: tych achach i ochach Sylwii Grzeszczak i naszych również z zachwytu. I Państwa mamy nadzieję także, że jesteście z Radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Cieszymy się bardzo, że jesteście przy swoich radioodbiornikach. Możecie także włączyć się do tworzenia playlisty naszego programu, pisząc do nas pod
1: 72 48, proszę wpisać rdn.wdc i oczywiście tutaj zmieści się każdy SMS.
0: Na przykład taki. Dla najwspanialszej żony na świecie, Dagmarci, w dniu naszej 6. rocznicy ślubu, dziękuję Ci, że czynisz moje życie piękniejszym. Życzę nam kolejnych długich lat razem. Proszę o piosenkę Prince'a, Purple Rain. Pozdrawiam, podpisał się Przemek.
1: Pozdrawiamy też Tomka, który teraz jest na autostradzie w okolicach Tarnowa, a mknie z Krakowa w piękne jesienią Bieszczady. I wiemy, że nas słucha. Tomku, dla Ciebie i współtowarzysza teraz także serdeczne pozdrowienia i ten utwór.
0: Tak jest, będzie się dobrze prowadzić. Purple Rain
1: i Prince.

0: niesamowity Prince, Purple Rain, wieczorze dla Ciebie w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Przenosimy się teraz do Olesna. Skąd do nas dzwoni kto? Halo?
1: Katarzyna.
0: Witamy Panią, Pani Katarzyno. Pani Kasia czeka, aby komuś przekazać życzenia, pozdrowienia za pośrednictwem Radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz. To jest to Olesno gdzieś blisko nas, czy to w województwie opolskim?
1: To Olesno koło Dąbrowy Tarnowskiej.
0: Czyli tutaj blisko, rozumiem. Dobrze. Tak. Witamy serdecznie całą miejscowość. Na początek składamy wszystkim najlepsze życzenia, dobrego wieczoru sobotniego i pięknego całego tygodnia. A Pani komu będzie chciała przekazać życzenia?
1: Ja chciałam przekazać życzenia i pozdrowienia z okazji Święta Edukacji Narodowej, które przypada 14 października. Chciałam pozdrowić wszystkich nauczycieli z 7 Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie, na czele z panem, ze wspaniałym panem dyrektorem, oraz również chciałam pozdrowić księdza Marka Wojaka, który uczy religii w tej szkole. Jak również mojego syna Łukasza, moją koleżankę Marcelkę z Olesna i wszystkich moich znajomych, jak również państwa prowadzących.
0: O, bardzo dziękujemy.
2: Dziękujemy.
0: Czy pani jest absolwentką tego liceum?
1: Mój syn chodzi do tego liceum. Bardzo fajna szkoła, bardzo jest zadowolony.
0: Ja tak zapytałem, bo piosenka, którą pani wybrała, miałem wrażenie, że chciały pani wrócić w mury 7 Liceum Ogólnokształcącego.
1: Że chciałabym się cofnąć w czasie i na pewno bym tą szkołę wybrała. No bardzo fajna szkoła.
2: Znamy, fajna, fajna. To prawda, tak. Mogę potwierdzić.
1: No, tak, dokładnie.
2: To, co byśmy chcieli, to pewnie cofnąć się do tamtych lat, kiedy sami byliśmy w szkolnych ławkach i przeżyć to jeszcze raz, prawda? Były trudne chwile, były może takie bardziej wymagające, ale były i fajne i do nich chcielibyśmy wrócić. Zgadzam
1: było
2: się
1: super,
2: z tym.
1: Tak.
2: Fajnie, dokładnie. Pozdrawiamy was tam.
1: Dziękuję pani bardzo i chciałam zamówić piosenkę pana Zbigniewa Wodeckiego. Lubię wracać tam, gdzie był.
2: Rozpłyniemy pięknie. Się zaraz. Pięknie tak będzie.
0: Bardzo pani dziękujemy, pani Kasiu. Wszystkiego
1: dziękuję,
0: najlepszego.
1: Dziękuję, dobranoc państwu. Dziękuję.
0: I z wspomnieniami wracamy do szkoły.

0: Zbigniew Wodecki. No pięknie, pięknie. Ten chłopak ze skrzypcami, ta dziewczyna z warkoczami. Wszystko pięknie nam się to wpasowało w tą szkolną ławkę. Dobrze, a nie kończymy tego wątku, absolutnie. Państwo zdaje się, że miło wspominają ten szkolny czas. Dla wszystkich nauczycieli najlepsze, najserdeczniejsze teraz życzenia, najcieplejsze zdrowia, wyrozumiałości i dużo cierpliwości życzy Kuba. Nie wiemy tylko, czy to już jest były uczeń, czy jeszcze uczeń, ale miło, że pamięta o wszystkich nauczycielach. No i my Państwa również pozdrawiamy.
1: Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami 72 48 rdn.wdc. I kolejne pozdrowienia, które właśnie tą drogą SMS-ową spłynęły do skrzynki. Pozdrowienia dla całej gromadki z ulicy Lwowskiej. Postscriptum. Zawsze razem, aż do końca świata. Buziaczki. Proszę o piosenkę Krzysztofa Krawczyka.
0: Za tobą pójdę jak na bal.

0: Za tobą pójdę jak na bal i Krzysztof Krawczyk. Przenosimy się teraz do Nowego Sącza. Skąd do nas dzwoni? Teresa, tak? Halo?
1: Dobry wieczór, Teresa z Nowego Sącza.
0: Witamy, witamy, dobry wieczór, witamy Nowy Sącz.
1: Pozdrawiam panią Wandzie, pozdrawiam pana Jerzego. I chciałam złożyć życzenia mojej siostrze Jadzi, życzenia imieninowej. Życzę jej dużo zdrowia, zadowolenia, dużo radości, błogosławieństwa Bożego, dużo słońca, pogody, pogody ducha i podziękować za życzenia imieninowe. I chciałam jeszcze podziękować pani Zosi za pozdrowienia i za życzenia imieninowe. I jeszcze chciałam pozdrowić moją imienniczkę, panią Teresę z Czarnowa i życzyć jej w dniu imienin wszystkiego najlepszego, dużo, dużo zdrowia i zadowolenia. I chciałam jeszcze podziękować pani, która w tamtym tygodniu właśnie składała życzenia imieninowe dla wszystkich Teres. Chyba była to pani Viola, to mi się wydaje. Więc bardzo dziękuję za te życzenia. I prosiłabym o piosenkę Jest takie serce, które żywo bije. I bardzo dziękuję.
0: My również dziękujemy i przyłączamy się do życzeń, do pozdrowień. Wszystkiego najlepszego dla pani.
2: Dużo pani zdrowia życzymy.
1: Dziękuję bardzo.
2: Ściskamy bardzo tak radiowo, mocno, ciepło i jesiennie.
1: Dziękuję.

0: To wieczór dla Ciebie w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. 14 6 200 500. Telefon czynny jest do godziny 23, czyli jeszcze przez 50 minut z niewielką nawiązką, a skrzynka SMS-owa przez całą dobę.
1: 72 48 rdn.wdc. Przypominamy tym, którzy właśnie teraz do nas dołączyli.
0: Serdeczne pozdrowienia dla pani Ani, którą widuję w komunikacji miejskiej w Tarnowie. Mam cichą nadzieję, że kiedyś wyskoczymy na kawę i ciacho. Podpisał się Paweł z Tarnowa.
1: Ja mam imieninowo w kalendarzu Witolda. No i teraz będziemy pozdrawiać kochanego tatę. Kochany tato, dużo uśmiechu, dużo radości. Niech ci w portfelu pieniądz gości, a serce niech z radości ci drży, że taką fajną córkę masz ty. Pod życzeniami podpisała się Magda.
0: O, ładnie. Madziu, to też od ciebie niech będzie. Każde swoje 10 minut ma, to może w tej komunikacji miejskiej, Paweł, wykorzystaj te 10 minut od przystanku do przystanku i zrób coś, umówcie się na tą kawę z ciachem.

0: Krajewski, każdy swoje 10 minut ma. No może nie 10, ale kilka chwil na pewno poświęci nam pani Zosia. Witamy bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Halo?
1: Dobry wieczór.
0: Halo, jesteśmy czy nas nie ma?
2: Dobry wieczór, pani Zosiu.
0: No,
1: pani Zosiu, zaraz mnie poznała po głosie?
0: Tak.
2: To Jerzy wszystko zdradził. Od razu powiedział. O kogo chodzi pani Zosia? Jak słyszymy pani Zosia, to najczęściej no to przychodzą nam na myśl polichty.
1: No, to ja bym tak chciała pozdrowić panią Wandzie, pana Jureczka, pozdrowienia dla całej mojej rodzinki, dla koła gospodyń z Poli, dla Jasi, jej męża, dla Paulinki, jej męża, dla Zosi, jej siostry Józi, pozdrowienia dla Jadzi z Gromnika, dla Zdzicha z Gromnika, pozdrowienia dla Wioli i jej całej rodzinki, Wioli z Joni, dla Marysi z Gromnika, jej męża, pozdrowienia dla pani Teresy Tarnowa, dla pani Teresy ze Sącza i dziękuję za pozdrowienia. Dla Marysi Stuchowa i dla pana Piotra Stuchowa. Pozdrowienia dla pana Janusza z Woli Rzędziskiej, dla pana Józefa ze Świętokrzyskiego, dla Ani i Bogusi z Bogoniowic i dla całej ich rodzinki i pozdrowienie dla wszystkich słuchających radia. I po jeszcze serdeczne życzenia dla wszystkich nauczycieli, a zwłaszcza dla naszej nauczycielki z Polich, Asi Kozioł.
2: Pięknie.
0: Wspomnieniami pani wraca również do szkoły w tych dniach.
1: Tak, ja wspominam szkołę, bo miałam bardzo dobrą wychowawczynią.
2: No pięknie. I sobie tak, jak wracamy do tych wspomnień, to co byśmy tam, pani Zosiu, że tak podpytam, no chcieli sobie jeszcze przeżyć raz jeden w życiu?
1: No ja bym chciała wrócić się do pierwszej klasy.
2: Oho! Do ślubowania. No to piękna chwila była. Tak, pierwsza klasa jest zawsze fajna, ale emocjonująca, pani Zosiu.
1: Tak.
2: Bo to się wszystko zaczyna, jeszcze nie wiadomo, co przed nami.
1: A no trudno.
2: I rodzice...
1: Nikt nie przewidzi tej sprawy.
2: To prawda, i rodzice też się denerwują wtedy.
1: No, co zrobić? My też się denerwowały nieraz różnie było w szkole.
2: Ale fajnie było.
0: I na jakich
1: fajnie
0: porządnych
1: było,
0: ludzi.
1: Wesoło.
0: Tak. I na jakich porządnych ludzi wyrośliśmy, prawda, pani Zosiu?
1: Tak.
0: Tak pani patrzy na siebie. Nie żałuje pani chyba żadnego roku przeżytego.
1: Tak.
0: Nie.
1: I proszę o piosenkę Szkoła Marzeń.
2: Pani Zosia dzisiaj jest taką nieśmiałością pewną. Pozdrawiamy.
0: I Bogoniowice też pozdrawiamy, pani Zosiu.
2: I Polichty pozdrawiamy.
0: Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo i nawzajem. Dobranoc i dziękuję.
0: Dzięki wielkie, dobrego.

0: Państwo, niech zostaną z nami, z Radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz i może jeszcze będą jakieś telefony, na to liczymy, z pozdrowieniami dla grona pedagogicznego, dla dyrektorów szkół, no i dla wszystkich pracowników oświaty, bo przecież w przyszłym tygodniu to już dzień 14 października wypada.
1: Przechodzimy do pozdrowień SMS-owych. Troszkę nam się teraz, że tak powiem, grupa docelowa zmieniła. Z pozdrowień szkolnych przeszliśmy na urodziny. Z okazji 40 urodzin najserdeczniejsze życzenia, aby każdy następny rok przyniósł wszystko to, co w życiu najpiękniejsze. Zdrowia, szczęścia i spełnienia marzeń kuzynowi Rafałowi życzy Marcin z rodziną.
0: A teraz bardzo krótko i zwięźle ktoś napisał, dosłownie. O utwór Prima Ballerina Margaret prosi ktoś znany, lecz niepodpisany.
1: Ale konkretna. To była wskazówka. Pozdrawiamy.

0: Prima Ballerina i Margaret w wieczorze dla Ciebie w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. 14 6 200 500, teraz Tuchów i Piotr. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam.
0: My również. Kłaniamy się i słuchamy.
1: No oczywiście w pierwszej kolejności chciałem złożyć najlepsze życzenia imieninowe znajomej pani Teresie i oczywiście pani Teresie, która dzwoniła przed chwilą. Życzę wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, błogosławieństwa Bożego, spełnienia wszystkich marzeń i wszystkiego co najlepsze. Chciałem też podziękować pani Zosi Poli za pozdrowienia i też ją pozdrawiam. Pana Janusza, pana Józefa. No chciałem całą rodzinę, wszystkich znajomych, pana Darka wraz z małżonką Suchowa. No oczywiście wszystkich tych, którzy by chcieli być pozdrowieni, a nie są. No i oczywiście państwa prowadzących.
0: Dziękujemy za pozdrowienia i przyłączamy się do tych życzeń i pozdrowień wymienionych przez Piotra Stuchowa. Czego będziemy im życzyć muzycznie?
1: Będzie to zespół Kombi i Słodkiego Miłego Życia.
2: I to jest taka słodycz, proszę państwa, która nikomu nie zaszkodzi. Pozdrawiamy uroczy Tuchów i również... Te życzenia posyłamy w waszą stronę.
0: I Piotr też wraca wspomnieniami do szkoły?
1: Oczywiście, jak najbardziej.
0: Takie miłe są to zawsze wspomnienia, tak?
1: Ma się rozumieć, jakby to powiedział Juszadek, jak najbardziej.
0: Często jest tak, że chodzimy do szkoły i chcemy jakby jak najszybciej opuścić mury, a później tak. Opuścimy...
1: Po latach chętnie by się wróciło, ale to się nie wróci.
0: Żeby to dzisiaj młodzież wiedziała o tym.
2: Żeby Dokładnie nas posłuchała
0: tak. Żeby posłuchała.
1: Dobrze by było.
0: Wszystkiego dobrego.
2: Ale nie, oni mają swoje zdanie.
1: Zgadza się.
0: Bo zaczęli już.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.

0: 72 48 rtn.wdc i tutaj Państwo przesyłają SMS-owe pozdrowienia. Zostanie urodzinowo, chociaż no to będzie czas jeszcze takiej szkolnej ławki. Hubert, życzymy Ci znalezienia takiej pracy, takich przyjaciół i takich możliwości, o jakich marzysz. Stawiaj czoła przyszłości z nadzieją i odwagą, z entuzjazmem, zapałem i radością. Weź to wszystko i zbuduj z tego życie, które warte jest przeżycia. Z okazji 18 urodzin te wszystkie ciepłe słowa przesyłają kochający i pamiętający dziadkowie z Wojnicza.
1: I kolejne życzenia, kolejne pozdrowienia, które spływają do nas drogą SMS-ową. Tutaj pozdrów dla samotnej A przesyła samotny P, który prosi o Telisa Wallasa, Some Broken Hearts Never Mend. I myślę, że za chwil, kilka lat ten utwór się pojawi. Wcześniej Bierz Co Jest i Golec Orchestra.
2: To nasze życie.

0: Wieczór dla Ciebie w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z ogromną przyjemnością witamy Panią Teresę z Tarnowa. Halo, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam wszystkich, pozdrawiam Państwa prowadzących, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Pani Tereniu, Pani mnie tak dziś zaskoczyła, bo się nie spodziewałam. I bardzo dziękuję, ja odwzajemniam te życzenia. I taką piękną Pani piosenkę znalazła, pierwszy raz słyszałam. Tak piękną piosenkę i się tak wzruszyłam, że, bo to ta cała prawda w tej piosence jest. Bardzo dziękuję i chciałam wszystkim podziękować, którzy mi dobrze życzą i tym, którzy nie za bardzo. Wszystkim dziękuję. Pozdrawiam wszystkich i wszystkiego najlepszego. A teraz chciałam do mojego syna, żeby się trzymał, bo on mi tylko został. Co ja bez ciebie zrobię? Trzymaj się, synu. Będzie dla ciebie piosenka. Dzięki Panu Jerzemu. Piękna piosenka. Dziękuję bardzo, Panie Jerzy. I życzę wszystkim zdrowia i żeby los sprzyjał wszystkim.
0: Pięknie dziękujemy, Pani Tereso.
2: Ściskamy, Pani Tereso. Bardzo mocno Panią ściskamy. I proszę pamiętać, że jesteśmy tutaj z Panią. Tak jak nasi słuchacze dużo o Pani pamiętają.

0: życie nie pyta o drogę, na prośbę pani Teresy Starnowa. Dziękujemy pięknie. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. I do kolejnych życzeń, pozdrowień przechodzimy SMS-owych.
1: Imieninowo teraz. W dniu twoich imienin, Jadziu, życzę ci, abyś zawsze potrafiła dostrzegać piękno w codzienności i czerpać radość z najpiękniejszych chwil. Pamiętaj, że każda przeszkoda jest tylko kolejną okazją do wzrostu, a każda radość, choćby najmniejsza, jest skarbem wartym pielęgnowania. Pamiętaj, że wszyscy bardzo cię kochamy. Pod życzeniami podpisał się mąż Karol wraz z córkami.
0: A teraz będą życzenia od żony dla męża. Serdeczne pozdrowienia dla mojego kochanego męża Józka, wspaniałego człowieka, wyjątkowego taty, naszych skarbów, Wojtusia i Krzysia. Kochamy cię najbardziej na świecie, jesteś naszym słońcem, żona Gosia. I prosi o piosenkę Nothing Gonna Change My Love For You. Proszę bardzo, słuchamy, gramy.

0: Może być pięknie i romantycznie. Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love For You. W wieczorze dla Ciebie w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Some Broken Hearts Never Mend to taka zaległość muzyczna dedykowana dla kogo? Dla samotnej Agnieszki. Nie, dla samotnej A. No, przepraszam, to jest samotna A, więc nie za wcześnie chciałem rozszyfrować to imię.
1: Może być Aneta, może być Ania. Tak. No, to może być nie jedna pani.
0: Na literkę A, tak. A przesyła samotny P. I właśnie Terry Savalas, Some Broken Hearts Never Mend. Gramy? Gramy. No a przypominamy, że możecie do nas dzwonić cały czas 14 6 200
1: 500. 72 48 rdn.wdc. Możecie też do nas pisać.
0: Jeżeli chcecie, aby jeszcze w tym programie te życzenia zostały przekazane, to korzystajcie.
2: Coffee black, cigarette, start this day like all the rest.

0: 14 6 200 500. Jeszcze przez 10 minut możecie próbować do nas się dodzwonić. Linie są wolne i przez cały czas możecie do nas pisać. A piszecie tak.
1: Serdeczne pozdrowienia i najlepsze życzenia dla mojej żony Jadzi z okazji już niedługo jej imienin. Te pozdrowienia przesyła kochający mąż Zygmunt i syn Tomasz.
0: Tomasz też do nas napisał. Tomasz, który poszukuje dziewczyny i właśnie pyta się, gdzie jesteś dziewczyno, bo ja mieszkam w Dąbrowie Tarnowskiej i z okazji Dnia Dziewczyny, który przypada jutro, wszystkiego najlepszego dla wszystkich dziewczyn, nie tylko tych wolnych.
1: Troszkę będziemy wspominać te dziewczyny z tamtych lat.
0: Ze Stanisławą
1: Czelińską. W każdej dziewczynie taka dziewczyna jest ukryta.

0: Stanisława Celińska, gdzie jesteś, dziewczyno? I my teraz gdzie jesteśmy? Halo, dobry wieczór.
1: Tak, dobry wieczór.
0: Kłaniamy się. Skąd pani do nas dzwoni? Jak pani ma na imię?
1: Grażyna.
0: Witamy serdecznie. Pani Grażyno, skąd?
1: Z Dębicy.
0: Z Dębicy. Witamy Dębicę, słuchamy. O, chyba dzisiaj z Dębicy jeszcze nikt nie dzwonił. Pani Grażyna jest pierwsza. Słuchamy.
1: I proszę państwa, ja mam gorącą prośbę. Chciałam przesłać najserdeczniejsze życzenia wszelkich Bożych łasek, Bożego błogosławieństwa dla naszego najdroższego, najwspanialszego biskupa ordynariusza Andrzeja Jerza, biskupów pomocniczych, całego RDN-u oraz państwa, wszystkich kapłanów w Dębicy, w Krynicy, w Tarnowie, przede wszystkim całego Kościoła Świętego, Ojca Świętego, Paulinów, tutaj w Pilźnie ojców karmelitów. Nie będę już wymieniać, bo jest mało czasu, ale ogólnie cały Kościół, ojczyznę, pana prezydenta. Ale jeszcze pragnę bardzo gorąco pozdrowić moją najdroższą siostrę z mężem i z całą rodziną. Mieszkają w Rybniku, brata i wszystkich znajomych w Krynicy i tutaj wszystkim w Krynicy serdeczny Bóg zapłać za cały czas spędzony, bo wiele tam przeżyłam, pomagali mi ludzie. Były to wspaniałe chwile, a ksiądz jeszcze, ksiądz Liszka tam jest proboszczem w parafii w Niebowzięcia. Jutro chyba będzie stamtąd, wydaje mi się, wyszłam już z głowy. No nieważne. W każdym bądź razie chcę objąć wszystkich, całą ojczyznę i wszystkich, którzy są poza ojczyzną, naszych Polaków. Dla wszystkich życzę wszelkich Bożych łask, Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Najświętszej, zdrowia i pokoju dla całego świata.
0: Pięknie. Pani Grażyno, to teraz tylko, żebyśmy jeszcze zdążyli zagrać. Proszę powiedzieć, co pani wybrała dla wszystkich wymienionych z gorącymi życzeniami?
1: Wymienionych. Nie wiem, czy to będzie wszystkim pasować. Aha, jeszcze jedno dopowiem. Kapłanów, którzy tutaj w Dębicy posługiwali, a już odeszli, za tych parę lat bardzo gorąco za wszystko im dziękuję i obecnie tych wszystkich, którzy tu pracują, wszystkich pozdrawiam.
0: I pozdrawiała pani Grażyna z Dębicy.
1: A wybrałam, już mówię, sobie pomyliłam. Aha, wiem, wśród tylu dróg.
0: I już zamieniamy się w cud. Wszystkiego najlepszego pani Grażyno.
1: Bóg zapłać i szczęść Boże państwu.
0: Dziękuję pięknie, daj Boże.
1: Dziękuję gorąco.
0: Pozdrawiamy.
2: Wszystkiego dobrego.
0: Ściskamy mocno. Z Bogiem. I tym żegnamy się z państwem już. Kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Zbliża się godzina 23:00. Na zakończenie wśród tylu dróg. Utwór wybrany przez panią Grażynę z Dębicy. Wanda Wojtanowska.
2: Jerzy Olszówka.
0: Miłego dalszego wieczoru, nocy, niedzieli i całego tygodnia.
2: Pozdrawiamy.
0: Pa, pa.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.